Billy Idol nam się przypomniał o poranku. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. 13 minut po 7. Doktor Tomasz już przygotowany. Dzisiaj wątek podstawowy to gepard. Ale w jakim kontekście to proszę posłuchać. A w międzyczasie jeszcze sobie posłuchamy naszej dzisiejszej piosenki dnia, która też poleca się z zestawu do głosowania. Biba Dwi.

0: prawda, że w porządku? Bibadui to nasza dzisiejsza piosenka dnia, 16 po 7.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Jak się pan ma?
0: Bardzo dobrze. Dobrze.
2: Nie próbował pan skakać z wieżowca jak James Bond czy coś?
0: Nie, nic z tych rzeczy. Chociaż wczoraj, wie pan, jak już troszkę porozmawialiśmy, to potem pojawiały się inne wątki różnych rzeczy, które są w kulturze masowej. Na przykład jeśli chodzi o Legolasa, to jemu się, nie wiem czy pan pamięta, to jemu
2: oczywiście
0: się zdarzyło...
2: Oczywiście, że pamiętam gościa.
0: Zdarzyło mu się wbiegać po kamieniach, które spadały.
2: Tak.
0: I to już...
2: Jak szybko biegał, to może sam powodował, że spadały.
0: I, ale tam jeszcze słuchacz mi wytłumaczył, że to są tam domieszki magii, to tutaj się niczemu nie dziwimy. Dobrze.
2: No nie.
0: Ja to jestem w stanie zaakceptować. Tak.
2: Tam jest, tam trochę inaczej to działa, wie pan, tarcie statyczne, dynamiczne, opory, nie, to zupełnie inaczej.
0: A poza tym on miał takie troszkę inne łóżki, może mu to pomagało. Proszę pana.
2: Z pewnością mniej turbulencji było za głową, jak u nas.
0: Po co? Po co pan zaczyna?
2: Bo uważam, że to jest bardzo sympatyczne z rana.
0: Dobrze. Panie doktorze, Julianna lat 8, a pytanie przekazane przez tatę Marcina. Oboje pozdrawiamy serdecznie. Julianna od dłuższego czasu zastanawia się, dlaczego to właśnie gepard jest najszybszym zwierzęciem lądowym. Przy czym, doprecyzowując pomysł i zamysł autorki, nie chodzi o to, dlaczego jest tak szybki. No wiadomo, celem jest złowienie zwierzyny, dogonienie i wcale nie chodzi o zabawę w berka, ale jakie jego cechy to umożliwiają i dlaczego inne drapieżniki, dla których taka prędkość również byłaby bardzo przydatna, nie rozwinęła akurat takich supermocy.
2: To jest trochę tak, przechodząc najpierw do ogółu, a później do szczegółu, czyli geparda, to jest trochę tak, że oczywiście to się dzieje nieświadomie, tak, ale to jest trochę tak, że można wybierać różnego rodzaju strategie takie, jeśli chodzi o przetrwanie. Są zwierzęta, ale także rośliny, które wybierają bardzo wąziutką specjalizację. Mhm. I w tej specjalizacji są najlepsze na świecie, dosłownie. Tak jak gepard, swoje bieganie. Tylko że zawsze jest coś za coś. Po to, żeby szybko biec, jego ciało musi mieć, musi spełniać konkretne warunki, musi mieć konkretne cechy. Ja zaraz o nich opowiem. Ale druga strategia, i nie twierdzę, że są tylko dwie, jest oczywiście pomiędzy nimi cały wachlarz różnych pośrednich, ale druga strategia jest taka, że w niczym nie jestem najlepszy na świecie. Okay? W niczym. I teraz pozornie mogłoby się wydawać, że to taki organizm skazuje na niepowodzenie kompletne. No bo jeżeli nie jestem w niczym najlepszy na świecie, to wystarczy, że w danym miejscu znajdzie się ktoś w jakimś tam obszarze, tak, lepszy, już jest po mnie. No i tak i nie, bo z kolei ci najlepsi na świecie w jakimś kawałku, tak jak mówię, ten kawałek zawsze musi być, zawsze jest bardzo wąziutki. Jeżeli zmienią się warunki środowiskowe, to takie organizmy nie potrafią się przystosować. One wszystko stawiają na jedną kartę. I z gepardem tak trochę jest. To jest rzeczywiście najszybsze zwierzę lądowe i to się dzieje dzięki naprawdę unikatowej, unikalnej czy unikatowej?
0: Jedno i drugie, pewnie.
2: Okej. Kombinacji takich cech fizjologicznych, anatomicznych, w ogóle nawet to, jak on ma mięśnie skomponowane, zaraz o tym powiem. Natomiast prędkość, jaką on jest w stanie osiągnąć, jest rzeczywiście niesamowita. Bo on jest w stanie stabilnie przyspieszyć i stabilnie biec nawet w powyżej 100 km na godzinę. On przyspiesza od 0 do 100 w kilka sekund. Nie wiem, czy samochód Jamesa Bonda. No może on, ale to tyle. I co teraz konkretnie powoduje, czy co mu daje taką prędkość? Kilka cech niesamowitych, na przykład taki elastyczny, wydłużony kręgosłup, szczególnie okolice lędźwiowe. I on działa trochę jak sprężyna. Przy takim szybkim biegu, nie wiem, czy u geparda się mówi galopie, czy cwale, ale przy takim bardzo szybkim biegu, ta część się mocno wygina i prostuje i wydłuża krok, nawet do 7 metrów. Gepard jak biegnie, stawia takie susy 7-metrowe. I to jest jeden z najważniejszych elementów. Inne koty tego nie mają. Poza tym długie, smukłe kończyny i bardzo lekka budowa. Gepard nie jest dużym kotem. Jasne, jest większy niż nasz kot domowy, ale w porównaniu z, nie wiem, lwem, tygrysem, panterą, on jest mniejszy. Ma dłuższe kości, szczególnie kość ramienną, promieniową, kości podudzia. Kości są smuklejsze, szkielet jest lekki. Ta masa mięśniowa jest skoncentrowana inaczej, bliżej tułowia. To zmniejsza taką bezwładność kończyn, albo mówiąc po prostu w skrócie, pozwala na szybsze wymachiwanie kończynami. Pazury stopy, to jest kolejna rzecz. Pazury nie chowają mu się całkowicie jak u innych kotowatych. Działają jak kolce biegacza, poprawiają przyczepność. Te poduszki w łapach są inaczej zbudowane, są bardziej szorstkie. To wszystko po to, żeby przy tym mocnym przyspieszeniu, przy tym biegu po prostu kończyny mu się nie ślizgały, żeby ta przyczepność była maksymalna. Ogon inaczej trochę zbudowany. On trochę pełni rolę takiej przeciwwagi, umożliwia gwałtowne zmiany kierunku, czyli działa trochę jak ster. Bez utraty równowagi, no bo przy prędkości dużych kilkudziesięciu kilometrów na godzinę albo nawet 100 na godzinę, zmiana kierunku, a gepard potrafi to zrobić w mgnieniu oka, spowodowałaby, że brak takiego umięśnionego, muskularnego ogona spowodował, że on by się przewrócił. Oddech, krążenie, te układy są inaczej troszkę zbudowane. Gepard ma powiększone nozdrza, powiększone zatoki, duże płuca, oskrzela, serce, tętnice. Po to, czy to wszystko jest po to, żeby błyskawicznie dostarczyć mu tlenu. Ale, i tu już wchodzimy właśnie w ten tak zwany, jak się pięknie mówi, trade-off, czyli coś za coś. To jest ulubione słowo trade-off, ulubione słowo wszystkich, którzy działają w branży kosmicznej, bo tamto wyzwanie jest podobne. Co jestem w stanie poświęcić za co? Nie mogę mieć wszystkiego. W czym chcę, żeby moje urządzenie było najlepsze? Jeżeli w konkretnej rzeczy, to z innych muszę zrezygnować. I to jest tutaj to troszeczkę tak jest. Ten trade-off przy zatokach, przy powiększonych nozdrzach, po to, żeby one były powiększone, gepardy mają małe kły. Dużo mniejsze niż inne kotowate. Wysoki udział mięśni takich szybko kurczliwych, szczególnie w tylnych kończynach. To zapewnia taką ogromną moc, ale, i znowu trade-off, na krótki czas. One się bardzo szybko męczą. Gepard jest mistrzem w sprincie, ale ten sprint, on może trwać maksymalnie kilkadziesiąt sekund.
0: Maratonu nie wygra.
2: Nie, nie. Nawet gepardy mają inaczej zbudowane ucho wewnętrzne po to, żeby stabilność głowy, stabilność wzroku przy szybkich ruchach, no po to, żeby przy tych manewrach, przy tej prędkości nie zgubić ofiary z oczu. Czyli jakby kilka cech, dłuższy krok, wyższa częstotliwość machania łapami, tak? Lepsza przyczepność, lepsze dostarczanie energii. To wszystko daje ekstremalną prędkość, ale na krótkim dystansie. I to jest wybór nieświadomy geparda. Rano gepard stawia, a dobra, chcę być mistrzem w sprincie. To jest wybór pewnej drogi ewolucyjnej. Inne kotowate wybrały inaczej. Gepard ma na przykład stosunkowo słabe szczęki i zęby. Słabszą zdolność do wspinania się, czy to walki, do obrony, przez to, że ma cieńsze kości, jest mniej odporny w jakiejś walce takiej bezpośredniej na urazy. Często traci ofiarę na rzecz innych kotowatych wtedy, kiedy on i ofiara się zmęczy, ale on bardziej.
0: Ojej.
2: Więc tutaj te różne strategie polowań, one są, no, większość kotów to myśliwi z zasadzki. Czekają na odpowiedni moment i z zaskoczenia atakują. To jest pewien wybór. W tym zbiorze są takie, które tak jak lwy, jasne, że potrafią biegać, ale nie najszybciej, ale dzięki temu są bardziej wytrzymałe. Dzięki temu mogą biec, co prawda, wolniej, ale dłużej. Gepard biegnie bardzo szybko, ale bardzo krótko. Jeżeli w tym krótkim czasie nie dogoni i nie zabije ofiary, to jest po nim. Jeżeli zabije tą ofiarę, ale jest zmęczony, nie potrafi szybko jej zjeść, ma małe kły,
0: to
2: ma małe szczęki.
0: To wpada wtedy lew i mówi, no tak, dobra, młody.
2: Dokładnie tak jest. I to jest ta cena. Na przykład psy, niektóre inne drapieżniki stawiają bardziej na wytrzymałość, na polowania stadne. To jest inna strategia. I więc tutaj z tym gepardem, tak, wszystkim zwierzętom zależałoby na tym, żeby drapieżnikom, żeby być najszybszymi, tak jak gepardy. Tyle tylko, że inne postawiły także na inne cechy, a gepard postawił wszystko na jedną kartę.
0: No, bardzo ciekawe rzeczy pan opowiada, panie doktorze.
2: Dziękuję bardzo.
0: Cała przyjemność po naszej stronie, panie doktorze.
2: Dziękuję.
0: Polubiłem tego geparda, powiem panu tak między nami.
2: No to jest, a widział pan jest kiedyś? Tak bezpośrednio, nie w sensie
0: nie
2: na
0: gonił
2: chodniku,
0: mnie
2: ale
0: jeszcze
2: w zoo?
0: Nie. Możliwe.
2: Bardzo ładne koty.
0: Bardzo. Ja najbardziej lubię, jak tak w tych filmach przyrodniczych on goni i tym ogonem tak tam zawija, żeby skręcić w odpowiednim momencie.
2: Ogon to jest w ogóle piękna historia na zupełnie inne pytanie, ale
0: ogon
2: u zwierząt to jest niesamowita stabilizacja.
0: Doktor Tomasz Rożek, panie doktorze, pewnie kiedyś wrócimy jeszcze i do ogonów.
2: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.

0: Zapomniałem zapytać doktora, czy gra na saksofonie, bo już wiem od wczoraj, że słabo pstryka. Ale to jeszcze będzie okazja. A jeśli chodzi o koty, dzień dobry.
1: Gepard. Pan doktor chyba nie widział mojego kotka, jak biega po moim mieszkaniu, kiedy zbliża się wieczór.
0: I coś go pewnie zainteresuje za bardzo. 7:30 minęła. Będziemy mieli zachmurzenie na ogół małe, na wschodzie i krańcach południowych wzrastające do umiarkowanego i dużego. Na wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, rano lokalnie też mgły ograniczające widzialność do metrów 200. Temperatura 21 na północnym wschodzie, 23 w centrum, do 26 na południu. Kolejny dzień przeważać będą w Polsce korzystne warunki biometeo kształtowane przez wyż z centrum nad północną Skandynawią. Suche, słoneczne, na ogół nieobciążające pod względem termicznym środowisko te atmosferyczne. Ze słabym wiatrem oraz z wysokim ciśnieniem barycznym korzystnie będzie wpływało na nastrój i sprawność psychofizyczną przez większą część dnia. Gdzieniegdzie na zachodzie, przy bezchmurnym niebie, nasłonecznienie rzeczywiste będzie zbliżone do możliwego. Nieco ponad 12 godzin. A?
2: 3, 5, 7.
0: Taka sytuacja. Tego jeszcze nie mieliśmy. Rzeczywiste, zbliżone do możliwego. Za 28:08.

0: Teddy Swims. 25 minut do 8, słonecznie dzisiaj będzie.
1: Tatowanie.
0: Bo mamy czwartek, przypominam. Krystian Hanke, dzień dobry się z panem.
2: Gorące jak słońce, szybkie jak wiatr, dzień dobry z nadmorza. Dawno nie spędzaliśmy tych ostatnich dni nad Bałtykiem, ostatnich dni wakacji, kiedy już jest ciszej, spokojniej, wakacje bez morza się nie liczą i piękne książki o morzu mam dziś w prezencie. Lubimy i te mniejsze miasteczka, które po sezonie zmieniają się zupełnie, i te duże miasta. Na razie taką Gdynię ominęliśmy obwodnicą, ale może na powrocie uda się zatrzymać, uściskać stulatkę dostojną i, jak mówi gdynianin, autor książek dla dzieci Artur Gębka, na swój sposób magiczną.
3: Rzeczywiście ja czuję, i to jest jakby nie tylko moje uczucie, bo rozmawiam często na ten temat, że to miasto jest takie, że się w nim człowiek czuje taki trochę wyróżniony. Nie jest to takie miasto, ojej, jest mi przykro, że tu jestem, gdzie mógłbym być, w jakim innym miejscu, tylko wręcz przeciwnie. Czuję się taką jakąś dumę, że to jest moje miasto, że akurat ono jest moje. I co ciekawe, nawet jak Gdynia ma swoje lepsze czy gorsze okresy, to jest właśnie taka miłość bezwarunkowa, że okej, no teraz jest Gdyni trudniej z jakiegoś powodu albo lepiej, ale ta miłość nie znika. Trudno mi powiedzieć, z czego to wynika, ale jednak myślę, że w dużej mierze z takiej narracji, że krąży tam jakaś taka dobra energia, pozytywna. I ostatnio tak zauważyłem, że jak stoję sobie na przykład na przystanku dworca, mamy taki pociąg SKM między Trójmiastem i jeszcze innymi miejscowościami, to po prostu widzi się morze. I to rzeczywiście, nie wiem, gdzie jeszcze się zdarza, i tu stoję i patrzę sobie na to morze, więc to jest w tym jakiś rodzaj magii.
2: Gdynia obchodzi stulecie i z tej okazji Artur Gębka napisał o niej fantastyczną historię, przy czym słowo fantastyczna wcale nie jest na wyrost. Opowieść zaczyna się jak zwykła przygoda dwójki dzieciaków, ale sięga legend, otwierając przed nami zupełnie nowe światy. Latające śledzie, tak zatytułowana jest, to historia, która nawiązuje do wierzeń słowiańskich, kaszubskich mitów, których bohaterowie dają o sobie znać całkiem współcześnie.
3: To jest książka przygodowa, gdzie mamy współczesną Gdynię, to co się w niej teraz kryje, ale zaczyna dziać się coś dziwnego i pojawiają się różne istoty, stwory, które wywodzą się właśnie z gdyńskich legend. I stopniowo główni bohaterowie, to jest Iwo i Amelia, zgłębiają tajemnicę wujka, który ich zaprosił. Ta tajemnica właśnie mocno łączy się z tymi legendami gdyńskimi.
2: Iwo, narrator, i jego siostra Amelia trafiają pod opiekę wujka. Mają spędzić w Gdyni jakiś czas. Wujek jest dalekim krewnym. Od pierwszego momentu sprawia wrażenie tajemniczego. Z każdą chwilą pobytu dzieciaków zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Wszak latających ryb nie spotyka się codziennie. Pękająca ulica w centrum Gdyni, no może dla mieszkańców to nic nowego, ale pęka tak, że coś z niej wyrasta. Wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Czego chce borowa ciotka i skąd się w ogóle wzięła w Gdyni? Kto jest uwięziony w piwnicy? Do czego zdolny jest potomek guślarza? Czy Iwo i Amelia mogą czuć się bezpieczni? By zrozumieć, co tu się dzieje, rozwiązać kolejne tajemnice, łapiąc wątki, czasem strzępki przekazywanych im dziwnym językiem informacji, przemierzają Gdynię wzdłuż i wszerz.
3: Nie ukrywam, że przemyciłem w tej książce parę ulubionych miejsc. Kamienna Góra jako jedno z moich ulubionych miejsc, jest również bulwar. Nawet są restauracje, czy kultowa Mariola, taka lodziarnia nasza gdyńska, którą pewnie gdynianie, czy ludzie, którzy lubią Gdynię, mocno kojarzą. Także najwięcej tych miejsc, które ja lubię, jakoś czuję, znajdują się blisko centrum miasta.
2: Można się wybrać śladami bohaterów. Jeśli więc pojedziecie do Gdyni, warto zabrać latające śledzie ze sobą.
3: Jak najbardziej, ponieważ w książce nawet znajduje się taka wyklejka mapy i jest pokazana cała trasa, którą Iwo i Amelia przeszli wraz z wujkiem w ramach. Nie będę zdradzał jakiego motywu, natomiast jak najbardziej można sobie śladami bohaterów przejść również po mieście.
2: Morze jest niezwykłe, ale trzeba o nie dbać. Natura nie pozostaje obojętna na rabunkową działalność człowieka. Odnosi się to także do drugiej z książek. Pewnego dnia w nadmorskiej miejscowości Aveiro Mar zaczyna brakować ryb. Gdzie zniknęły sardynki, dorsze, łososie, tuńczyki, tak uwielbiane przez miejscowych smakoszy? Młodzi bohaterowie książki portugalskiej autorki Marie João Freitas, Tomas, Rita i André, mają swoją zagadkę do rozwiązania. Kto pomoże? Tata, miejscowy kucharz, dziadek rybak? To mądra i aktualna, pełna pięknych ilustracji książka o rybach, które zniknęły. Uświadamia ona młodych czytelników, że wszystko, co robimy, ma swoje konsekwencje. Mam sentyment do książek, których akcja dzieje się nad morzem. Będąc dzieckiem, letnie obrazki z nadmorza przywracałem z pamięci, kiedy już za oknem było szaro i listopadowo. Podobnie jak tatu, bohaterka książki, wszędzie widzę morze. Wakacje spędzane u babci na Wyspie Żarnowców, jej opowieści, aura sprawiają, że nawet w wielkim mieście, z dala od brzegu, trudno oderwać się dziewczynce od wspomnień. Włoska autorka Nadia Terranova również wplata w tę historię legendę o piracie, o syrenach, a nieco oniryczny klimat opowieści kołysze nas i wysyła w podróż za marzeniami i rozmyślaniami tatu. Niewielki format i znów piękne ilustracje sprawiają, że czyta się tę książkę powoli, w tempie życia na Wyspie Żarnowców. Wakacyjne wizyty nad morzem są częścią cyklu życia. Kiedy się kończą, rozpoczynają czas oczekiwania na kolejne. Wszystkie trzy książki, Latające śledzie, O rybach, które zniknęły oraz Wszędzie widzę morze, wydało wydawnictwo Widnokrąg. Niechętnie je rozdam. Proszę dzwonić 510-357-357. A od poniedziałku tatowanie wraca na swoje stałe miejsce. Słyszymy się o 7.35 codziennie.
0: Tak jest, oczywiście. Bardzo proszę. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia w poniedziałek o 7.35. No, wracamy w rytm meczowy. A jeśli chodzi o książki, to przypomnę 510-357-357. Proszę telefonować. Stanisław na Państwa oczekuje.

0: Mamy 14 minut do 8. Za chwilę mówić będziemy o roku szkolnym i o tym, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o obsadzanie nauczycielskich etatów, ale to jeszcze za kilka chwil wcześniej.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Lista.radio357.pl Siena. Siena też jest w zestawie.

0: Tina Spiro. To jest właśnie to. 12 minut do 8. Kilka dni nam zostało do początku roku szkolnego. Dyrektorzy szkół szukają nauczycieli do pracy. Problem powtarza się już od kilku lat. I mówimy o tym co roku. Nie ma chętnych do pracy w placówkach oświatowych. Także część kadry przechodzi na emeryturę i nie chce już dłużej uczyć. I Zawoźniak w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Dyrektorzy piszą do kuratoriów oświaty prośby o dopuszczenie do pracy nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Tak rozwiązują problem.
1: Tak, czyli takich osób, które mają wykształcenie kierunkowe, ale na przykład bez kwalifikacji pedagogicznych. Tomasz Ziewiec, dyrektor warszawskiej podstawówki numer 25, rozważa wniosek do kuratorium w tej sprawie.
2: Myślę, że będę zmuszony, żeby to zrobić, ponieważ kończą się wakacje, a ja jeszcze nie mam pełnej obsady i mam tutaj na myśli właśnie język angielski, mam na myśli historię i pedagogikę przedszkolną, ponieważ do zerówki też nie mam osoby, która miałaby pełne kwalifikacje. Mam kandydatkę, która ukończyła 2 lata ze studiów 3-letnich licencjackich. Ma już w zakresie studiów przygotowanie pedagogiczne, metodykę i pedagogikę. Nie ma jeszcze praktyk pedagogicznych w pełni zapisanych w ostatnim roku studiów zrealizowanych, ale ma praktykę, bo pracowała w prywatnym przedszkolu.
1: Katarzyna Nawożeń, dyrektorka 3. Liceum w Katowicach, nie musi się martwić w tym roku, ale przypadki takiego zatrudnienia u niej są.
3: To pozwolenie na zatrudnienie jest w liceach, ta wiedza akademicka jest jednak ważna i przygotowanie do jej przekazywania, więc ja się zwykle poważnie zastanawiam, jeżeli mam taką sytuację, ale często nauczyciele, bo jest taka furtka, podpisują o takie oświadczenie, że w ciągu najbliższego roku wyrównają, czy zdobędą te kwalifikacje pedagogiczne i to jest warunek ich zatrudnienia. Ja na ten rok zatrudniam, a oni wyrównują te różnice programowe, czy zdobywają kwalifikacje pedagogiczne i po roku zatrudniam już ich z kwalifikacjami pedagogicznymi.
1: Tacy nauczyciele mogą być zatrudnieni przez szkołę, ale w określonych przypadkach, które określa prawo oświatowe i karta nauczyciela, wyjaśnia Patrycja Baranowska, radca prawny z kancelarii LexBridge.
4: To dotyczy sytuacji, kiedy na przykład mamy nauczyciela języka polskiego, a chcemy, żeby on na przykład prowadził zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej, i wówczas istnieje taka możliwość w ramach wyjątku i tutaj karta nauczyciela, dokładniej artykuł 10. Jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, czyli kuratora oświaty, zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia takiego warunku. I wtedy składa się wniosek do kuratorium i kuratorium oświaty wyraża zgodę na zatrudnienie na przykład polonisty do prowadzenia zajęć z edukacji wczesnoszkolnej czy też innych zajęć.
1: Drugi wyjątek dotyczy osób, które nie są nauczycielami, ale są w trakcie studiów. I takie zapytania płyną do kuratoriów oświaty, między innymi w Szczecinie, mówi Agnieszka Lisowska, rzeczniczka kuratorium.
5: Do kuratorium oświaty w Szczecinie, delegatury w Koszalinie i oddziału w Wałczu wpływają prośby dyrektorów o zgodę na zatrudnienie osób z niepełnymi kwalifikacjami. Każdy taki przypadek jest dokładnie analizowany. Jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela z pełnymi kwalifikacjami, a osoba, która jest przez dyrektora typowana na stanowisko, spełnia wszystkie wymagania, w takich wypadkach zgody są wydawane.
1: Za kilka dni początek roku szkolnego, ale sprawa zatrudnienia nauczycieli bez pełnych kwalifikacji nie jest taka prosta, mówi poseł i nauczyciel Marek Józef Aciuk, który złożył w tej sprawie interwencję poselską w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego.
6: Na przykład psychologowie, którzy są psychologami i chcą pracować w szkole. Jako psychologowie muszą zrobić uprawnienia pedagogiczne w psychologii. Musi być to napisane, że w psychologii. Jeżeli mają tylko napisane uprawnienia pedagogiczne, to już nie upoważnia ich to do zajmowania stanowiska.
1: No i jest jeszcze jeden problem.
6: Było zmian tak wiele w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji nauczycieli, że na początku oczywiście dyrektor decyduje, czy osoba ma, czy nie ma kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela. Następnie ta osoba pracuje sobie, załóżmy przez 10 lat, mając uprawnienia, dyrektor zatrudnia i tak dalej, po czym nagle idzie czy na egzamin na nauczyciela mianowanego, czy też idzie na komisję kwalifikacyjną, jeśli chodzi o nauczyciela dyplomowanego i nagle tam przepracowawszy 10-15 lat, dowiaduje się, że nie ma uprawnień pedagogicznych.
1: No i chodzi o jedną ścieżkę kwalifikacji. W tej sprawie poseł złożył interwencję poselską w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Szkolnictwie i Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego.
0: Te informacje zebrała Izabela Woźniak. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Może dyrektorzy się odezwą, jak wygląda
1: jak sobie
0: sytuacja
1: radzą.
0: U państwa. Jak sobie radzą, tak, no bo to jest naprawdę bardzo gorący dla nich czas. Numer telefonu znany, oczywiście głosówki także do dyspozycji.

0: wiadomo, że różne zwierzęta różne strategie przyjmują. Niektóre są szybkie, niektóre sprytne, a niektóre są... A właśnie.
1: Strategią jest być dobrym w niczym. Ja chciałem bardzo podziękować panu doktorowi za takie stwierdzenie. Naprawdę przychylniejszym okiem, może nawet z taką nutą uznania będę na siebie patrzył każdego dnia rano w lustrze i dziękował za tą swoją cechę.
0: O właśnie. O to chodzi w audycji porannej. 2,5 minuty do 8:00.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 27 sierpnia. Minęła właśnie ósma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Andrzej Rutka.
1: W Krakowie rozpoczynają się dziś sekcje zwłok ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech. Ciała 12 pielgrzymów sprowadzono już do kraju wojskowymi samolotami. Sekcje zwłok mają przeprowadzić specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wówczas ciała zostaną przekazane rodzinom.
2: Niezwłocznie, w pierwszym możliwym terminie.
1: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk. Potem będą mogły odbyć się pogrzeby, głównie na Podkarpaciu, skąd pochodziło ofiary. Trzy najciężej ranne osoby wciąż przebywają w szpitalach na Węgrzech. Kolejne trzy leczone są w kraju w placówkach w Rzeszowie. Gigantyczna kara dla Mety w procesie o uzależnianie młodych użytkowników od swoich platform społecznościowych. Korporacja ma zapłacić 17 miliardów odszkodowania i zmienić zasady funkcjonowania Facebooka oraz Instagrama. Relacja Magdaleny Gacyk.
3: Jest niespodziewana kapitulacja Mety w najważniejszym dla niej dotąd procesie. Jest ugoda, jest wielomiliardowa kara, jest nakaz wprowadzenia zmian w Facebooku i Instagramie, ale nie ma przyznania się do winy. Choć w rękach prokuratorów były dowody, głównie wewnętrzne dokumenty firmy, świadczące o tym, że wykorzystywano dzieci dla zysku i kłamano w kwestii bezpieczeństwa produktów Mety dla ich zdrowia psychicznego. Tech-korporacja odpiera zarzuty, choć godzi się na wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych nowych reguł użytkowania jej platform przez dzieci i młodzież. Między innymi dwugodzinnego dziennego limitu, nocnej blokady aplikacji, ciszy w godzinach lekcyjnych, ukrycia liczby polubień i rygorystycznej weryfikacji wieku. W ugodzie jest też zapis, że jeśli dotyczy zmian dołączą YouTube, TikTok i Snap, to Meta zapłaci więcej, a restrykcje będą ostrzejsze. San Francisco, Magda Gacyk.
1: Zmiany na platformach społecznościowych i konieczność zapłacenia w ciągu 10 lat 17 miliardów dolarów na programy szkolne i akcje edukacyjne to wynik zbiorowego pozwu koalicji 29 stanów oskarżającej Metę o celowe uzależnianie młodych użytkowników, wprowadzanie w błąd opinii publicznej co do bezpieczeństwa jej produktów, nielegalne zbieranie danych dzieci i ignorowanie obecności najmłodszych na Facebooku oraz Instagramie. Blisko 70 statków czeka na wejście do ukraińskich portów na Dunaju, aby załadować zboże przeznaczone na eksport. Rozwiązaniem mógłby być transport lądowy, w tym przez Polskę. Ochrona interesów polskich rolników jest jednak najważniejsza, mówi wicepremier i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o możliwość zwiększenia tranzytu ukraińskiego zboża.
4: Ryzyka są dużo wyższe, związane z tym, co kiedyś się działo w 22, 23. Kilka milionów ton zostało w niekontrolowany sposób wpuszczone, też pod hasłem często transportu tylko przez Polskę. Zostało po prostu w Polsce sprzedane, zaniżyło cenę polskiego zboża. Do tej pory wychodzimy z tego załamania.
1: Porty w Kijowie są bombardowane przez Rosjan, co powoduje poważne zastoje w transporcie zboża. Dlatego polski rząd prowadzi w tej sprawie rozmowy z Ukrainą, która potrzebuje nowych szlaków. Ale decyzja w sprawie zwiększenia tranzytu nie została jeszcze podjęta. Resort rolnictwa przypomina z kolei, że cały czas obowiązuje bezterminowy zakaz importu wybranych produktów rolnych z Ukrainy. Co trzeci pracownik chciałby poznać wysokość wynagrodzeń na porównywalnych stanowiskach w firmie. Tak wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Taką możliwość da unijna dyrektywa równościowa, która ma wejść w życie od przyszłego roku. Z badań Instytutu wynika, że informacja o niższym wynagrodzeniu i jej porównanie z wyższymi płacami kolegów i koleżanek znacząco obniżają satysfakcję z pracy.
5: Pracodawcy powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też, czyli takie, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
1: Z badań wynika też, że pracownik, który dowie się, że jego wynagrodzenie jest niższe o 5% od wynagrodzeń kolegów, przystępuje do negocjacji płacowych z szefem albo do szukania nowej pracy. I w tym serwisie to wszystko. Kolejne o 9:00.
0: Sport, Mateusz Kuźniewski.
6: Kylian Mbappé, tak jak strzelał na mundialu, tak dalej strzela jak na zawołanie. Wczoraj Francuz zdobył hat-tricka w meczu dwóch Realów. Ten z Madrytu pokonał rywali z San Sebastian 4-1.
7: Vinicius, co za podanie! Gol! Gol! Fantastyczna akcja! Cudowne wykończenie, ale podanie! To był majstersztyk!
8: I mówią, że oni nie będą ze sobą pracować. Vinicius do Mbappé i Kylian kończy tę rywalizację z hat-trickiem.
6: Tak to brzmiało w Canal Plus Sport. Oprócz Realu dwa zwycięstwa w dwóch meczach odniosły Sevilla i jej lokalny rywal Betis. Broniąca tytułu Barcelona ma za sobą jak na razie jedno spotkanie, w którym rozbiła Elche 5-0. Trwają Mistrzostwa Europy Siatkarek. Reprezentantki Włoch straciły pierwszego seta, ale zanotowały piąte zwycięstwo. W Göteborgu pokonały Francję 3-1. Pierwszej porażki doznały reprezentantki Azerbejdżanu, które w Baku uległy Belgii 0-3. Siatkarki Niemiec przegrały w Stambule z Turcją 1-3, a dziś zmierzą się z Polkami, które wczoraj miały wolne, ale dziś wracają do rywalizacji. Choć z tym wolnym to może za dużo powiedziane.
9: Jedynym jakby naszym wolnym czasem jest poranek, gdzie faktycznie nie trenujemy, tylko mamy chwilę wolnego dla siebie, żeby przede wszystkim się wyspać. Aczkolwiek nadal mamy wspólne posiłki, nadal mamy treningi oraz wideo, także ten dzień jest całkowicie zapełniony, może poza siatkarskimi rzeczami, nie jest stricte trening siatkarski, aczkolwiek mamy dużo zobowiązań.
6: Mówiła w Polsacie Sport nasza środkowa Sonia Stefanik. Początek meczu z Niemkami dziś o 15:00. W Poznaniu rozpoczęły się tymczasem Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Jedna z naszych najmocniejszych zawodniczek, Anna Puławska, wygrała wyścig eliminacyjny jedynek na 500 metrów.
10: Wiedziałam, że chcę popłynąć ten wyścig tak, żeby jak najmniejszym kosztem wygrać. Jednak te pierwsze wyścigi myślę, że bardziej kosztują dużo takiego stresu i to chyba mnie tak zmęczyło.
6: Mówiła po wszystkim. Z kolei Kanadyjkarze Juliusz i Aleksander Kitewscy, Kacper Sierazan i Łukasz Witkowski wywalczyli awans do finałów konkurencji C4 na 500 metrów. Pierwsze finały zaplanowano na jutro. To jeszcze szybki raport wioślarski. Julia Rogiewicz i Wiktoria Kalinowska awansowały do finału A w konkurencji dwójek podwójnych Mistrzostw Świata rozgrywanych w Amsterdamie. Zajęły trzecie miejsce w półfinale, przegrywając z Irlandkami i Włoszkami. Kolejny sport za godzinę.
11: Partnerem pogody jest Pan Kerb na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: Będzie zachmurzenie. Na ogół małe. Na wschodzie i krańcach południowych wzrastające tylko do umiarkowanego i dużego. Na wschodzie kraju możliwe słabe przelotne opady deszczu. Rano też proszę uważać na mgły, bo one mogą nam ograniczać do 200. Temperatura: Gdańsk, Suwałki 21, Olsztyn, Białystok, Zakopane 22 stopnie, Koszalin, Łódź, Radom, Kielce i Lublin 24, Szczecin, Zielona Góra, Katowice, Kraków, Rzeszów i Warszawa 25, teraz Wrocław 26 i Opole, Zielona Góra też.
12: Radio 357.
0: Czy generalnie Wrocław dobrze, oczywiście.

Poranek Trybu 5.7, mamy 12 minut po 8 i za chwilę gość. Nie mówić będziemy o demografii, bo mamy takie wstępne dane GUS-u za pół roku, pierwsze półrocze 2026 roku. No i o tym porozmawiamy.

0: Prawie 16 minut po 8.
1: Gość Radia 357.
0: I z nami pani profesor Irena Kotowska, demografka Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry pani profesor.
2: Dzień dobry.
0: Mamy dane, to jest oczywiście dane za pierwsze półrocze tego roku, dane Głównego Urzędu Statystycznego. No i z tych danych wstępnych wynika, że w pierwszej połowie tego roku wyhamowało tempo spadku liczby urodzeń. My jesteśmy w takiej sytuacji demograficznej, że mamy od dekady bardzo szybki spadek tej liczby urodzeń i szukamy pozytywnych sygnałów. To on? To ten sygnał, pani profesor?
2: Ja się, jak inni, cieszę z tego, że ten spadek wyhamował. To znaczy ta liczba jest o 900 urodzeń mniejsza od liczby zanotowanej dla pierwszego półrocza 2025. Natomiast wiedza o procesach nakazuje mi ostrożność w interpretacji tych wyników. To znaczy, to nie jest odwrócenie trendu. Ja traktuję to, patrząc na inne dane i wiedząc o zachowaniach prokreacyjnych, że jest to efekt tego programu in vitro. Przyjrzałam się danym dotyczącym postępu w tym programie. Proszę przypomnieć sobie, że program został wprowadzony w czerwcu 2024. Wobec tego na pierwsze rezultaty należałoby czekać przynajmniej z opóźnieniem roku, prawda? Bo zanim ten program, zanim efekty leczenia nastąpią, no to musi być pewne przesunięcie czasowe. Także te dane odzwierciedlają właśnie ten skumulowany efekt kolejnych, że tak powiem, sukcesów tego programu. I sprawdziłam dane dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia. Otóż do maja 2026 z tego programu urodziło się 15 tysięcy dzieci. A wczoraj pojawiły się nowe dane, które mówią, że do końca lipca 2026 pojawiło się już 16 700 urodzeń. No to jest licząca się liczba. I ja oczekuję, że ten efekt będzie jeszcze widoczny przez może rok, może dwa, w tym sensie, że to jest skumulowany efekt tego odroczonego popytu na leczenie niepłodności, który był spowodowany brakiem publicznego finansowania tego typu leczenia.
0: Pani profesor, to jedyny taki widoczny element, który może być przyczyną tego wyhamowania. To właśnie musimy podkreślać, że to nie jest odwrócenie trendu, tylko wyhamowanie.
2: Na razie cieszmy się, że wyhamowało.
0: Że jest wolniej,
2: ale
0: tak.
2: Ja liczę na to, że ten efekt leczenia, lepszego dostępu do diagnostyki i leczenia będzie widoczny w postaci spowolnienia trendu, dlatego że tutaj dla tej liczby urodzeń decydujące znaczenie ma liczba kobiet, które mogą mieć dzieci, a ta liczba nam spada. Także trend spadkowy wynik samej liczby urodzeń wynika z tego, jaką mamy strukturę wieku, ale także z tego, jak często te kobiety, które są w określonym wieku, rodzą dzieci. I dla tego faktu bardzo ważne jest zdrowie reprodukcyjne, czyli to, czy te kobiety, które chcą, mogą mieć dzieci. Dodatkowym argumentem za takim rozumowaniem jest to, że z naszych badań demograficznych wynika, że ta niepłodność ma istotne znaczenie dla niezrealizowania zamierzeń prokreacyjnych. Otóż dysponujemy takimi danymi indywidualnymi o tym, ile dzieci chcieliby respondenci mieć, a ile mają. Te badania były prowadzone w 10 krajach europejskich i pokazują one, że w grupie osób, które mają mniej dzieci niż by chciały, co piąty mężczyzna i co trzecia kobieta doświadczyła niepłodności. I chciałabym powiedzieć, że jeszcze nie mamy danych dla Polski, w tym sensie danych opracowanych, ale we wrześniu, pod koniec września będziemy mieć konferencję, w której pokażemy wyniki analizy tych danych dla Polski, bo właśnie to badanie na reprezentatywnej próbie 9,5 tysiąca Polaków przeprowadziliśmy w okresie wrzesień 2025, czerwiec 2026 i jeszcze cieplutkie dane i wyniki przekażemy społeczeństwu i ja jestem przekonana, że wyniki naszych analiz potwierdzą, że to jest bardzo ważny element.
0: To o tym elemencie powiedzieliśmy, żeby też słuchacze mieli świadomość tego, z czym się borykamy, z jakim problemem, to kilka liczb w tej chwili, bo mamy od 10 lat, od dekady bardzo gwałtowne spadki. To ja tylko Państwu powiem, że tak, 2017 rok to mieliśmy ponad 400 tysięcy urodzeń rocznie, 2021 332 tysiące, 2025 4 lata różnicy i prawie 100 tysięcy mniej urodzeń. To był naprawdę bardzo gwałtowny spadek, współczynnik dzietności 1,07. Jaki powinniśmy mieć współczynnik, żeby myśleć sobie delikatnie, aha, może jednak odwróciliśmy trend?
2: Ja mam korektę do tych danych, które pan podał. Dlatego, że podał pan liczbę w 2017 roku, która była efektem krótkookresowym efektem wprowadzonego programu 500+.
0: Tak, 2016. Od 2010 to było 413, a później spadki i ten 2017 się wybija. Tak,
2: 2016 i 2017 wybija się, więc nie można porównywać tych następnych liczb z tą liczbą wysoką, bo to pozornie pokazuje głębszy spadek niż jest w istocie. To tamten wzrost był wyskokiem. Natomiast tak, martwimy się o te urodzenia i martwimy się o to, że ten współczynnik dzietności jest niski, ale musimy o tym myśleć w kategoriach właśnie tego, że nie tylko, że część tych osób, które nie mają dzieci, mogłyby je mieć przy lepszym zdrowiu reprodukcyjnym, infrastrukturze zdrowia reprodukcyjnego, ale także przy pewnych decyzjach dotyczących, my to określamy, wspieranie rodzin w ich wysiłku wychowywania dzieci. To są przede wszystkim koszty bezpośrednie ponoszone przez rodziców, ale także koszty związane z łączeniem pracy zawodowej z opieką nad dziećmi i usługami oświatowymi, z usługami opiekuńczymi.
0: Ciągle nie jest najlepiej.
2: No nie jest. Nawet bym powiedziała, że jest źle. Jeżeli chodzi na przykład o koszty edukacji dzieci, bo jak widać, coraz więcej rodziców posyła swoje dzieci do szkół prywatnych, a to zwiększa koszty wychowywania ze względu na nich niezadowolenie z jakości usługi oświatowej, jaką oferuje oświata publiczna. Także o tym rozmawiajmy.
0: Rozmawiajmy także o programach. No, mamy program 500, teraz 800+. Dane pokazują, że wydaliśmy na ten program ponad 400 miliardów złotych. Efekty niewspółmierne?
2: Tak, to znaczy bardzo wyraźnie widać, że bezpośrednie transfery finansowe nie rozwiążą sytuacji niskiej dzietności, że musimy myśleć przede wszystkim o tych innych transferach, które dotyczą usług zdrowotnych dla dzieci i dla dorosłych, które dotyczą dobrej oświaty, które dotyczą większego zaangażowania ojców w wychowywanie dzieci. I te wszystkie elementy czy te czynniki decyzji mamy zidentyfikowane. Optymistycznym sygnałem, bo nie chciałabym tylko mówić o samych barierach, jest to, że w naszych analizach bardzo widoczne jest to, że kobiety z wyższym wykształceniem mają częściej jedno lub dwoje dzieci niż kobiety z niższym wykształceniem i są rzadziej bezdzietne. Czyli następuje taka polaryzacja zachowań. Kobiety z niższym wykształceniem i z mniejszymi zasobami kwalifikacyjnymi, społecznymi albo mają więcej niż dwójkę dzieci, albo są bezdzietne. Czyli ta rosnąca grupa kobiet z wyższym wykształceniem, bo ponad 50% urodzeń w Polsce to są urodzenia przez kobiety z wyższym wykształceniem, ona jest decydująca dla tej możliwego zatrzymania, ja bym ostrożnie powiedziała, spowolnienia
0: tej
2: spadającej liczby urodzeń i wspierając aspiracje rodzicielskie tych kobiet i ich partnerów, mamy szansę na to, by ta luka dzietności, bo ja podkreślam, gdy pytamy naszych respondentów, oni mówią, że chcą mieć więcej dzieci niż mają. Więc chodzi o zmniejszenie tej luki. Będziemy mieć nowe argumenty liczbowe, ale już nasze argumenty bazujące na innych badaniach te wskazują na to, że może to spowolnienie się pojawić.
0: To taką nutkę optymizmu tutaj zostawiamy i kropka. Bardzo dziękuję. Pani profesor Irena Kotowska, demografka, Szkoła Główna Handlowa. Do usłyszenia.

0: 8:30, prawie 1. Będzie zachmurzenie na ogół małe. Na wschodzie i krańcach południowych wzrastające do umiarkowanego i dużego. Na wschodzie też możliwe słabe przelotne opady deszczu. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do mniej więcej 200 metrów. Temperatura 21 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum, 26 na południu kraju. Będzie troszkę cieplej.
1: 3, 5, 7.
0: I teraz proszę posłuchać. Życie, życie, życie.
2: Miałam doświadczenie z osą, która przyleciała na balkon, zaczęła jeść pasikonika, który tam sobie był, zielonego, zjadła go w połowie, uciekła. No więc sprzątnęłam tą resztę pasikonika i wyrzuciłam. Wróciła osa i pierwszy raz widziałam wściekłość osy. Ona wiedziała, gdzie go zostawiła, szukała go i była naprawdę bardzo wściekła. Zastanawiam się tylko, jak taki owad na osiedlu, gdzie są same wszystkie równe bloki, i balkony, ona wiedziała, gdzie go sobie zostawiła. Niesamowite.
0: No i myślę, że miotała tam pod nosem różne wyrazy dziwne, tak? Osy tak mają. One tak mają. Ale skąd wiedziała? Pytanie tylko.

0: Skąd ta osa wiedziała? To jest pytanie podstawowe. Przecież wszystkie bloki na osiedlu wyglądają tak samo, no ale słusznie pan zdzichu zaobserwował tekstówkowo, że no przecież bloki na osiedlu są ponumerowane, prawda? Ma to sens. 23 minuty do 9. Przenosimy się za ocean. Żaneta Auler z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To będziemy teraz o tym, co w gazetach, co w mediach amerykańskich.
1: No w mediach głównie, media koncentrują się w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim na gospodarce i na rosnącym długu, wojnie handlowej z Kanadą, tajemniczej wizycie szefa CIA w Moskwie, na Iranie oraz zbliżających się wyborach do Kongresu. Najbardziej intrygująca historia, no to co robił szef CIA w Moskwie? Kreml potwierdził, że John Ratcliffe rozmawiał z przedstawicielami rosyjskich służb wywiadowczych, ale nie spotkał się z Putinem. Tematy rozmów nie zostały ujawnione. Trump zasugerował, że może z tej wizyty wyniknąć coś dobrego. Jednak gazeta Atlantic interpretuje to znacznie bardziej alarmistycznie, wiążąc ją z coraz bardziej agresywnymi rosyjskimi działaniami hybrydowymi przeciwko państwom wspierającym Ukrainę. Od cyberataków przez uzbrojone drony po tajemnicze przypadki podpaleń. Napięcie na całym kontynencie europejskim rośnie według gazety, podczas gdy wojna w Ukrainie ma wkrótce wejść w swoją piątą zimę. Na łamach The Atlantic również nagłówki krzyczą wręcz money, money, money, czyli pieniądze, bo dług USA przekroczył 40 bilionów dolarów. Sam poziom zadłużenia nie oznacza jeszcze katastrofy, ale ekonomiści coraz bardziej obawiają się tego, ile kosztuje obsługa długu. Problem pogłębia polityka. Ani demokraci, ani republikanie nie wykazują gotowości do ograniczenia wydatków lub podniesienia podatków. Dlaczego powinno to obchodzić zwykłych Amerykanów? Otóż wyższe rentowności obligacji przekładają się na droższe kredyty hipoteczne, studenckie i inne formy finansowania. Czasy kredytów hipotecznych na poziomie 2-3% mogą już nie wrócić, jeśli Waszyngton nie zacznie poważnie ograniczać deficytu. Według gazety nie chodzi o to, że USA jutro zbankrutują. Chodzi o to, że życie na kredyt może stawać się coraz droższym, zarówno dla rządu, jak i dla przeciętnego Amerykanina. Gazeta The Guardian pisze o gwałtownej eskalacji wojny handlowej między USA a Kanadą, która może przełożyć się na wyższe ceny wielu codziennych produktów, w tym papieru toaletowego. Kanada odpowiedziała na amerykańskie cła własnymi taryfami. Od 8 września cła na część amerykańskiej stali i aluminium mają wzrosnąć z 25 do 50%. Cłami obłożone zostaną też alkohol, nabiał, ryby i owoce morza, samochody i części samochodowe, ale wróćmy do tego papieru toaletowego. W 2024 roku USA sprowadziły z Kanady papier toaletowy o wartości około 328 milionów dolarów. Kanada jest zdecydowanie największym zagranicznym dostawcą tego produktu do USA. I tu ciekawostka. Amerykanie zużywają ogromne ilości papieru toaletowego. Około 141 rolek na osobę rocznie. Najwięcej na świecie. Jestem ciekawa, czy w Polsce to też zostało policzone. No i na koniec chcę powiedzieć o zadziwiającej zgodności wszystkich mediów. Ale jest to zgodność tylko w jednej kwestii. Wielkiej straty jednej z najbardziej lubianych ikon muzycznych, czyli Dolly Parton, która zmarła w wieku 80 lat. Reakcje są niezwykle emocjonalne, zarówno ze strony mediów, jak i osób prywatnych, ale także gwiazd. The Washington Post przedstawia historię dziewczyny z ubogiej rodziny w Tennessee, która stała się nie tylko muzyczną supergwiazdą, lecz także bizneswoman, filantropką i ikoną feminizmu. Pod wizerunkiem blondynki w cekinach kryła się niezwykle niezależna kobieta. Z kolei Associated Press zwraca uwagę na to, że Dolly Parton należała do celebrytów, którzy przekraczali podziały polityczne, klasowe, pokoleniowe i geograficzne. Była kochana przez wszystkich, przez konserwatywną Amerykę Południa, ale również przez liberalne środowiska, społeczność LGBT, Hollywood, młodszych artystów i to w czasach bardzo spolaryzowanej Ameryki. Los Angeles Times nazywa Dolly Parton wręcz national treasure, czyli narodowym skarbem. Nie chodzi tu tylko o jej muzykę, ale też o dobroczynność. Dzięki Dolly dzieci otrzymały setki milionów darmowych książek, oferowała pomoc dla ofiar katastrof oraz sponsorowała badania, które przyczyniły się do rozwoju szczepionki przeciw COVID-19. The Guardian dobrze ujmuje paradoks Dolly. Jej wygląd był świadomie sztuczny, przesadzony i pełen blichtru, ale ona sama była odbierana jako niezwykle prawdziwa. Za perukami, makijażem i cekinami stały inteligencja, humor, ogromny talent do pisania piosenek i umiejętność śmiania się z samej siebie. Dolly Parton była naprawdę przykładem amerykańskiego sukcesu w jego najbardziej sympatycznej wersji, czyli od biedy do fortuny, ale bez zapominania skąd się pochodzi. Ogromny biznes jak najbardziej, ale bez utraty człowieczeństwa. Glamour tak, ale bez zadęcia. A sława wykorzystywana do pomagania innym. Także Ameryka naprawdę płacze po Dolly Parton.
0: Wspominaliśmy wczoraj także w audycji porannej. Bardzo dziękuję. To Żaneta Auler ze Stanów Zjednoczonych. Przegląd i prasy i mediów amerykańskich. Dziękujemy i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: 19 minut do 9.

0: Kamiński. Mamy kwadrans do dziewiątej, ale jeszcze jedno zdążymy.
1: W sprawie tej osy. Ja słyszałem, że osy to mają bardzo dobrą pamięć do twarzy. Lepiej niech ta pani się zbunkruje na jakiś czas gdzieś w bezpiecznym miejscu, bo to mogą być tego konsekwencje.
0: To pani Kasia była. Dobrze, to przekażemy pani Kasi.
2: Pytanie do redaktora prowadzącego. Jak się panu redaktorowi wydaje, do kogo to jest pytanie, skąd ta osa wie, jak wrócić na ten balkon po tego świerszcza?
0: Mam pewien typ, bym tak powiedział, i temu typu przekażę.
3: Muzyczny koniec.
0: Kasia Posierbik, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Great September Showcase Festival and Conference. Lada moment Łódź stanie się miejscem spotkań branży muzycznej, a na kilku scenach rozsianych po centrum miasta wystąpi blisko setka artystów i zespołów. Zarówno naszych krajowych, jak i tych zagranicznych. Wśród nich Zalewski, Błoto i IND, Julia Wieniawa, Andrzej Piaseczny, Kuba Kara, Śliwka, Jana czy Szafter, ale myślę, że szczególnie warto przejść się na koncerty tych mniej znanych i odkryć coś nowego. Od siebie, od tej bardziej rapowej strony polecam Państwa uwadze koncerty Kiniego i Kajzera. Natomiast o międzynarodową selekcję zadbała ekipa pracująca przy OFF Festiwalu i zaprosiła w tym roku do Łodzi takich wykonawców jak Los Bichos, Atakak, Dove Ellis i Red. Radio 357 objęło tegoroczną edycję patronatem medialnym, a ta już za dwa tygodnie, w dniach 10-12 września w różnych klubach w sercu Łodzi. Bilety i karnety są jeszcze dostępne, a ja polecam spojrzeć również w zakładkę konkursy na naszej stronie, bo tam trzy podwójne bilety na festiwal do wygrania.

Zostaniemy przy odkrywaniu młodej polskiej sceny i przejdziemy do artystki, która wniosła na nią prawdziwy powiew świeżego powietrza. Ayla, reprezentantka krakowskiego środowiska jazzowego, w 2025 wydała debiutancką epkę Ala 17. W tym roku przyszła pora na album Długogrający. I tak dostaliśmy krążek zatytułowany Kąpałam się wczoraj w snach. A w niektórych utworach usłyszą Państwo również muzyków z zespołu Omasta, którzy dorzucili od siebie trochę partii instrumentalnych i jeszcze bardziej tak nadżezowali tę płytę. A jak to wszystko brzmi na żywo, przekonamy się w listopadzie, bo Ayla zapowiedziała 5 koncertów. 10 we Wrocławiu, 18 w Warszawie, 19 w Gdyni, 28 w Krakowie i 29 w Katowicach. Bilety są już dostępne.

Na koniec połączenie wydawałoby się dość nieoczywiste. Wspólną trasę koncertową zapowiedzieli Smolik, Kev Fox oraz zespół Bokka. Po latach wspólnych spotkań na scenie artyści robią kolejny krok. Tym razem nie będzie występów gościnnych, a jeden wspólny koncert, w trakcie którego muzycy będą się mierzyć z interpretacją swojego repertuaru. Jak zapowiadają organizatorzy, już sam tytuł tego koncertu działa jak muzyczna pętla. Bokka gra Smolika i Keva Foxa, Smolik i Kev Fox grają Bokkę. Co z tego wyniknie? Będzie się można przekonać już jesienią w czterech miastach: 30 października w Gdańsku, 20 listopada w Warszawie, 22 listopada w Bielsku-Białej oraz 26 listopada w Krakowie. Bilety również są już dostępne.

0: muzyczny koniec. Kasia Posierbik, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. No i teraz uwaga, bo mieliśmy obchodzić dzisiaj rocznicę, to teraz będziemy obchodzić, bo 27 sierpnia 1991 roku ukazał się album ten.

Oh, praying out of something that has never shown it.

0: Pearl Jam. 35 lat temu dzisiaj mamy rocznicę wydania tego albumu. 35 lat, gdzie się podziały? Nie dokończyłem.
1: Latko leci.
0: Krzysztof Szubzda.
2: Dzień dobry. Witam Państwa w ostatni czwartek. 87 lat temu w Polsce była ostatnia niedziela. Tak, tak, ta ostatnia z piosenki Foga. W tę ostatnią niedzielę reprezentacja Polski zagrała swój ostatni przedwojenny mecz z Węgrami. Wygraliśmy 4-2, a równo za tydzień mieliśmy zagrać z Bułgarią. Ten mecz jednak nigdy się nie odbył z powodu wojny. Natomiast 130 lat temu też był czwartek i też było około 9, gdy wybuchła wojna między Wielką Brytanią a Zanzibarem. Dziś Zanzibaru już nie ma, ale to nie z powodu tej wojny. Konflikt trwał krócej niż odcinek M jak Miłość. I zakończył się wymianą sułtana Saida Halida ibn... No, nieważne, takiego sułtana, który się Anglikom stawiał, na takiego, który się im nie stawiał. O to chodzi przecież w wojnach. Ale nie zawsze udaje się to zrobić w 45 minut. 85 lat temu Niemcy zaatakowali ZSRR, a Anglia zaatakowała niemiecki okręt podwodny koło Islandii w bitwie o Atlantyk. Co jest dość dziwne, bo równo 13 lat przed tymi atakami, 11 lat przed tą ostatnią niedzielą, właśnie 27 sierpnia, ludzkość podpisała akt Brianda Kelloga, w którym wyraźnie postanowiono, że więcej wojen na świecie już nie będzie. Niemcy, Stany, ZSRR, Francja, Anglia, Polska, a nawet Peru i Łotwa wszyscy zgodnie i jednogłośnie zobowiązali się w artykule pierwszym, że nie będą rozwiązywać problemów za pomocą wojen, a w punkcie drugim, że będą je rozwiązywać pokojowo. Niestety zabrakło artykułu trzeciego. Co będzie, gdy ktoś nie dotrzyma słowa? Ja oczywiście dotrzymuję słowa i obiecuję, że spotykamy się dokładnie za tydzień. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia się z panem, panie Krzysztofie Złociutki, jedyny Krzysztof Szubzda. Mamy 2,5 minuty do 9:00. Wykorzystajmy to mądrze.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 27 sierpnia. Dziewiąta minęła, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
1: Przed godziną mówiłem Państwu o karze w wysokości 17 miliardów dolarów i o ugodzie między firmą Meta a koalicją 29 amerykańskich stanów. Okazuje się, że kar dla amerykańskiej techkorporacji oczekuje też Polska. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski domaga się od Komisji Europejskiej kary dla Mety w wysokości miliarda złotych. Oficjalne pismo w tej sprawie zostało już skierowane do Brukseli. Powodem są fałszywe reklamy na Facebooku i Instagramie, których ofiarą padł między innymi właściciel InPostu Rafał Brzoska. W piśmie skierowanym do Komisji Europejskiej minister cyfryzacji wskazuje właśnie na ogromną skalę zjawiska oszukańczych reklam, z których platformy czerpią zyski. Kilkaset osób w policyjnej operacji i wciąż trwająca obława na sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. Specjalna grupa ma zatrzymać wszystkich uczestników brutalnego ataku. Policja zna już ich personalia i ustala, gdzie się ukrywają.
2: Armia ludzi pracuje nad rozwiązaniem tej sprawy. Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
1: Mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Grupa 5 młodych mężczyzn dokonała brutalnego pobicia lidera kibiców Hutnika Kraków, 36-letniego Jakuba C., pseudonim Jankes. W sprawie zatrzymano dotąd 2 osoby, kolejne 3 są poszukiwane. Wszyscy są młodocianymi kibicami krakowskiej Wisły. W Grudku na Podlasiu rozpoczyna się właśnie pogrzeb pisarza Ignacego Karpowicza. Uroczystość odbywa się w cerkwi przy ulicy Metropolity Bazylego Dorożkiewicza. Zmarły spocznie na cmentarzu parafialnym w Grudku. Pisarz, tłumacz, autor takich powieści jak Ości, Balladyny i Romanse czy Sońka zmarł 22 sierpnia w wieku 50 lat. Hiszpański wywiad uprzedzał o możliwości masowego wejścia migrantów do Ceuty, powiedziała minister obrony Margarita Roble. Pod koniec lipca do tej hiszpańskiej enklawy w Afryce przedostało się około 80 tysięcy osób. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
3: Słowa minister obrony wywołały polityczną burzę. MSW zaprzecza, by służby przekazały ostrzeżenie o możliwości tak masowego napływu migrantów. W tle kryzysu pojawia się również Maroko. Król Mohamed VI wrócił do Rabatu, gdzie przewodniczył uroczystościom religijnym. Podczas ceremonii minister spraw islamskich nawiązał do marokańskich roszczeń wobec Ceuty i Melii. Tymczasem setki mieszkańców Ceuty protestowało przeciwko planom tymczasowego zakwaterowania migrantów w różnych częściach miasta. Protestujący krytykowali rząd, ich zdaniem, za zbyt wolną reakcję na kryzys. Hiszpański rząd odpowiada zmianami prawa. Rada Ministrów zatwierdziła projekty nowej ustawy azylowej oraz reformy ustawy o cudzoziemcach. Przepisy mają dostosować hiszpańskie prawo do Europejskiego Paktu o Migracji i Azylu. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: A nowe rozwiązania przewidują m.in. 72-godzinny etap wstępnej oceny migrantów oraz szybsze procedury powrotowe. Ulica Złota w Warszawie padła ofiarą swojej popularności. Po 3 tygodniach od otwarcia słynnej ulicy, która zmieniła się w zielony deptak, trzeba ją znów remontować. Nowe centrum miasta nie wytrzymało fali mieszkańców i turystów, mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybarski.
4: Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez 3 tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
1: Koszty nieplanowanego remontu trzeba będzie rozliczyć, gdy oddane do użytku będzie całe nowe centrum Warszawy, a to zaplanowano jesienią. I w porannych serwisach to już wszystko. Kolejne w popołudniówce Radia 357. Do usłyszenia.
0: O sporcie Mateusz Kuźniewski.
5: Czwartek prawdy przed polskimi drużynami. Aż 4 walczyć będą o występ w fazie ligowej. Lech i Jagiellonia Ligi Europy oraz Raków i Górnik Ligi Konferencji. Lech tydzień temu rozbił w pył FC Thun ze Szwajcarii 7-0 i nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby nie awansował. Z drugiej strony w Poznaniu kibice dobrze pamiętają, jak Kolejorz wygrał 4-1 z duńskim Olborgiem w eliminacjach Ligi Mistrzów, by w rewanżu odpaść w kompromitującym stylu. Dlatego takie głosówki od naszych słuchaczy dziwić być nie mogą.
6: Dzień dobry, a ja jestem ciekawy, czy piłkarze Kolejorza trenują już jedenastki przed rewanżem, czy też może trener Frederiksen uznał, że tym razem zaliczka jest wystarczająca.
5: Doceniam poczucie humoru, a skoro już pan wywołał do tablicy trenera Lecha Poznań, to posłuchajmy, co wczoraj mówił Nils Frederiksen. Najważniejsze jest dla nas to, by za dużo nie myśleć o wyniku, jaki padł w pierwszym spotkaniu. Naszą ambicją jest to, żeby wyjść tutaj na boisko i pokazać się z jak najlepszej strony, pokazać swój poziom i wygrać to starcie. Takie mamy podejście. Trzymamy za słowo. W komfortowym położeniu przed dzisiejszym rewanżem w Lidze Europy jest Jagiellonia Białystok, która tydzień temu wygrała u siebie 4-0. A co w kwalifikacjach do Ligi Konferencji? Raków w ubiegłym tygodniu zremisował w Splicie z Hajdukiem 2-2. Górnik Zabrze z kolei przegrał u siebie z AS Monaco 2-3. A zatem tu sprawa jest mniej oczywista. O której zagrają? Jagiellonia o 18, Górnik o 18.45, Raków o 19, a Lech o 20. Dużo wcześniej, bo o 15 zaprezentują się polskie siatkarki, które w Mistrzostwach Europy pokonały dotąd Węgierki 3-0, Łotyszki 3-1 oraz Słowenki 3-0. A dziś po drugiej stronie siatki staną Niemki. Doświadczone rywalki grają w tym turnieju nierówno, ale Polki skupiają się na sobie.
7: Nie możemy powiedzieć, że jesteśmy na 100% zadowoleni z gry. Mieliśmy bardzo dobre momenty z Węgrami na początek, potem już tam nasza gra pogorszyła się z Łotwą. Było dużo gorsze w naszym wykonaniu. Wczoraj ze Słowenią bardzo dobre w naszym wykonaniu, czyli szukamy jeszcze tą stabilność.
5: To wypowiedź asystenta Stefano Lavariniego, Nicoli Vettoriego dla Polsatu Sport. Stawka dzisiejszego meczu będzie spora. Jeśli biało-czerwone wygrają, zapewnią sobie co najmniej drugą lokatę w grupie A. Chwilę o kolarstwie. Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał 5. etap wyścigu Vuelta Espania ze startem w Falset i metą w Roket. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Tadej Pogacar z UAE. Dziś kolarzy czeka 177 km w okolicach Walencji. Podjazdów sporo, 3000 metrów przewyższeń i powiedzmy sobie szczerze, mogą być ucieczki. A na koniec kolarzy czeka 3-kilometrowy odcinek szutrowy. I będą musieli być ostrożni, bo taki Wout van Aert na ostatnich metrach wczoraj zgubił okulary. Nie jestem jak Pogacar i nie dostaję codziennie nowych. Jeśli ktoś znajdzie moje, to proszę oddajcie mi je, żartował Belk. Kilka dni temu Pogacar przekazał swoje okulary synowi Wouta van Aerta. I to tyle w porannym sporcie, kolejny po 16.
0: Będzie zachmurzenie na ogół małe, na wschodzie i krańcach południowych wzrastające do umiarkowanego i dużego. Na wschodzie możliwe słabe przelotne opady. Temperatura 21 na północnym wschodzie, 23 w centrum, do 26 na południu.
8: Radio 357.
0: 9 prawie po 9. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek. Dzień dobry, Niedźwiedziu.
9: Cześć, Mrówek.
0: Cześć, Mrówek. Widzę, że już poszło.
9: Poszło?
0: Już poszło.
9: To świetne jest.
0: Taką miałem.
9: Świetna ksywka.
0: W szkole ksywkę.
9: Ja byłem niedźwiedź w podstawówce, a potem misiu. Nie wiem, dlaczego nie odwrotnie.
0: A dobrze, też dobrze.
9: Teraz już znowu niedźwiedź.
0: Misiu, a jak tam sytuacja pogodowa? Bo dzisiaj, trzeba państwu powiedzieć, niedźwiedź w takim serdaczku przyszedł.
9: Tak, no bo rano było 11 stopni. No ludzie, no.
0: 9.
9: No, ale jak ja wychodziłem o 7, było 11. Ale już serdaczek na drogę powrotną nie będzie potrzebny, bo jest fajnie, przyjemnie, dobrze się chodzi. Podsfałowałem na bazarek, żeby trochę grzybów znaleźć. Nie ma.
0: Spałując. Niedźwiedź to bym chciał najbardziej. Ale dobrze, bardzo dobrze. Była przed jakieś pół godzinki temu, odezwała się do nas pani Kasia, która miała problem z osą, gdyż jej osa zżarła pół tego pasikonika.
10: Tu Kasia od osy z tej strony. Ja tak czułam, że ona jest na mnie wściekła. No, uzbroiłam się w klapek, przegoniłam ją, ale wracała. Powiem nawet państwu, że próbowała przez moskitierę do mieszkania się dostać. No naprawdę, chyba się rzeczywiście zbunkruje. Dzięki bardzo.
0: Kłaniamy się, bardzo dziękujemy. Jak tam u ciebie, misiu, z owadami latającymi?
9: No w temacie os coś jest dziwnego, bo właśnie szedłem na ten bazarek po te grzyby i pani jadła kanapkę i się bardzo odganiała od jakiejś osy. Także może coś takiego jest.
0: A kanapkę z pasikonikiem?
9: Nie, nie wolno jeść bardzo wypasionych kanapek. na powietrzu, bo osy mogą wtedy mieć, że tak powiem, też chcą wziąć w tym udział.
11: A nad morzem jak się je, to czasem nawet mewa potrafi ci wyrwać kanapkę.
9: A to często.
11: Jakiś widziałem taki filmik, jak pan jadł, potem mu mewa zabrała i z uruchu warg było słychać, że Polak.
9: A słuchaj, w Indiach to małpy tak podbiegają i zabierają ci coś do jedzenia, albo siatkę z
11: zakupami,
9: tak, z pomarańczami, czy tam bananami.
11: No ludzie. Bardzo,
9: i są strasznie natrętne te małpy.
11: I awanturujące.
9: Jak to małpy.
11: No tak. O, będę zmykał.
9: Dobra.
11: Wszystkiego dobrego.
12: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Gino, na dobry początek. Dzień dobry Państwu teraz już oficjalnie. Witamy bardzo serdecznie. Halina Wachowicz, Tomasz, który lubi poranne dyżury, Matlingiewicz i Marek Niedźwiecki. Dobrze liczę, że czwarty jesteś dzień z rzędu? O, no właśnie, tak. Lubi, no po prostu lubiał. I co my tu dzisiaj mamy? No, piękny zestaw, mam nadzieję, udało się ułożyć do godziny 12. Piosenka dnia to za moment. Pojawi się Piotr Stelmach z ważnym ogłoszeniem na Inside Seaside, to gdzieś koło 10.50. Płyta tygodnia The Afghan Weeks będzie o 11 z minutami, a tuż po płycie tygodnia pojawią się dziewczyny z Dagadana z nowym singlem Będę Szczęśliwa. Nie ma dzisiaj Ani, bo jej samolot ląduje 11.15, a znając samoloty, może to być trochę później, więc odkładamy sobie na przyszły tydzień rozmowy o serialach.

Nie powiedziałem jeszcze, że dzisiaj kończymy wakacyjny przegląd Big Beatowy, ale normalnie Big Beat będzie się pojawiał także jesienią, zimą, wiosną, aż do lata. Ale wakacyjny przegląd kończymy. No ciekawe, czy domyślą się Państwo, jaki zespół dzisiaj się pojawi jakoś tak za 20.11. Piosenka dnia.

Niby Bibadubi, a brzmi jak Micromusic, napisał słuchacz. Słuchacza pozdrawiamy serdecznie. Kawa wjechała dzisiaj w kubeczku Jastrzębie Zdrój. Marcel by powiedział, dobrze. Wspieramy system do jutra do godziny 12, a jak to jutro już piątek? Tak, jutro piątek, Antoni będzie namawiał Państwa do głosowania, a my nie zmieniamy zestawu. To są te piosenki, które ja zaproponowałem do listy.

Dwie piosenki z zestawu do głosowania na listę. Proszę jakoś jutro zareagować. Redbox i wcześniej Robert Mróz młodszy. 29 minut po godzinie 9. We wtorek dotarła ta wiadomość. Dobrze, że we wtorek, to miałem jeden dzień, żeby jakoś to wszystko przemyśleć. Wczoraj jeździłem trochę po mieście. Każdy taksówkarz słucha innej stacji. Wszyscy wspominali. Dolly Parton, niby wiedzieliśmy, że miała 80 lat i niby wiedzieliśmy, że przerwała trasę koncertową, no ale taka wiadomość nigdy nie przychodzi w porę. Ponieważ wczoraj słuchałem tych niektórych relacji, to pomyślałem, że sięgnę po coś zupełnie innego, zresztą to podpowiedź słuchacza.

Albert Hammond napisał tę piosenkę i podarował ją Diana Ross. Zresztą wersja Diana Ross jest zjawiskowa, ale w 1998 roku Julio Iglesias nagrywał taką płytę z duetami. Do tej piosenki zaprosił Dolly Parton. When you tell me that you love me. Wszyscy mówią, że Jolene jest kultowym utworem w repertuarze Dolly. No tak, rzeczywiście jest, ale to nie był wielki przebój w Stanach Zjednoczonych. 60. miejsce. 2 lata czekała, aby następny utwór pojawił się w pierwszej trójce Billboardu.

Here You Come Again, miejsce trzecie amerykańskiego Billboardu, i to był taki pierwszy ogromny sukces właśnie na rynku popowym. No nie mówię tutaj o kantorowych rzeczach, bo to oczywiście wcześniej miała wiele numerów jeden. Dwa numery jeden w Billboardzie to były 9 to 5, wczoraj słyszałem wiele razy, i Islands in the Stream z Rogersem też słyszałem wiele razy. To może dzisiaj Kenny Rogers specjalnie dla Dolly.

This Woman. Kenny Rogers, a napisali oczywiście The Bee Gees. Przypomnę, że 1 września świętujemy 80. rocznicę urodzin Barry'ego Gibba. Ja trochę wyprzedzam sprawę, bo wtedy akurat będę musiał być gdzie indziej. No to teraz może Bob Seger z Patti Loveless.

Bob Seger, Patty Loveless, taka ładna piosenka, The Answers in the Question. Kartka z kalendarza 27 sierpnia 1988 roku w amerykańskiej liście po raz szósty na pierwszym miejscu pojawił się George Michael i tylko Michael Jackson w tej dekadzie miał więcej numerów jeden.

czego dodajemy do jajek, żeby zrobić naleśniki? Mąki. No właśnie. Mąki to był George Michael, taki słuchacz, wiesz, tak, 1988 rok. Jeszcze jedna kartka, 27 sierpnia 56 roku urodził się, 53 roku urodził się Alex Lifeson, gitarzysta grupy Rush. 17 platynowych płyt i w Stanach, i w Kanadzie.

Spirit of Radio. To się chyba nie zmieniło. To Rush. A pan Jarosław donosi, że poleciał do Kuala Lumpur, żeby spokojnie posłuchać Kieruja. No też można.

0: No, sami Państwo słyszą, ale Stewart, ale jeszcze nie, Summer is over. To może za jakieś 2 tygodnie dopiero. A teraz minęła 10.
1: Kieruj się na południe.

Nothing ever happens, Delamitri. Zawsze tak. 4 minuty po godzinie 10, a u nas kartki z muzycznego kalendarza 27 sierpnia 1966 roku. Jakby nie patrzeć, 60 lat temu. Na drugim miejsce listy brytyjskiej dotarła piosenka God Only Knows w wykonaniu grupy The Beach Boys. Paul McCartney kiedyś powiedział, że to jego ulubiona piosenka wszechczasów.

Tomek mówi, pierwsza piosenka z dzwoneczkami świąteczna pojawiła się właśnie dziś. No ale tak wyszło, to wtedy było 27 sierpnia, najwyższa pozycja na liście brytyjskiej, druga. The Beach Boys, Caroline Knows, wielu śpiewało tę piosenkę, także David Bowie. No właśnie, muszę kiedyś sięgnąć po tę jego wersję. Captain and Tennille, kolejna kartka z kalendarza. 27 sierpnia 1942 roku urodził się Daryl Dragon. Pracował nawet przez moment z Beach Boys, ale potem z żoną Toni Tennille założyli duet Captain and Tennille. Kapitan, czyli Daryl Dragon, zmarł w 2019 roku. Pozostawili w Radiu Kalifornia wiele pięknych piosenek.

Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together. 27 sierpnia 1994 roku na liście Hot 100 Billboardu na pierwszym miejscu pojawiła się piosenka I'll Make Love to You, Boyz II Men. Ci to mieli start i pozostała tam piosenka na pierwszym miejscu 14 tygodni. A kto ją zrzucił z tego pierwszego miejsca? Kolejny singiel tego samego zespołu, One Bended Knee. No ale dziś I'll Make Love to You.

No i słychać, że producentem nagrania był Babyface. I'll Make Love to You, Boyz II Men. 27 sierpnia 1941 roku urodziła się Cezaria Evora, zmarła w 2011.

Bill La Bounty to też kawałek Radia Kalifornia. Dwa dni temu sięgnąłem po piosenkę Blackfield 44 to 48, ale jednak Blackfield to Blackfield.

Prefab Sprout, Jesse James Bolero. 20 minut do godziny 11, to już pora na wakacyjny cykl. Wakacyjny Big Beat z lat 60. i początku 70. Polski, wyrób krajowy oczywiście. No i zastanawiałem się, czy odgadną Państwo, jaki zespół powinien zakończyć ten wakacyjny cykl. Słuchacz z Krakowa odgadł, że Czerwone Gitary, ale inne piosenki. To były wakacje 1969 i 68.

0: Adriatyk, ocean gorący to Lombard oczywiście i za 9 minut godzina 11.
1: Strefa rozmów, Radia 357 na Inside Seaside.
0: No tak, Piotr Selmach.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, a nie jesteś w Londynie?
2: Słuchaj, pojechałem na 16 godzin.
0: Gratulujemy.
2: Z piątku na...
0: sobotę.
2: Tak, i te, nie, co ja mówię. Z wtorku na środę i to, co zobaczyłem w ramach koncertu Jacka White'a w Eventim Apollo, to był zupełnie inny kosmos. Ja nie podejrzewałem, że tak mogą brzmieć i wyglądać koncerty rockowe tej doby, a tak wyglądają i brzmią. Wróciłem, krótko mówiąc, naładowany totalnie energią. Ale ja nie w tej sprawie.
0: Tak, ja wiem. Inside Seaside.
2: Inside Seaside. Co w ogóle słychać z końcem lata, panie Marku?
0: No wszystko dobrze, ja od niedzieli do niedzieli na urlopik.
2: Dobrze, a dzisiaj chyba nagrywamy, prawda? To też możemy powiedzieć. Wracamy z singlami z Żoliborza.
0: Wczoraj mnie zmusił wieczorem, w godzinach wieczornych.
2: Tak jest, no ale dzisiaj nagrywamy ten odcinek. Proszę państwa, to jest zaszczyt. To jest jeden z tych momentów, które myślę, nie tylko w kontekście Inside Seaside, będziemy wspominać bardzo, bardzo długo. I teraz to ogłoszenie i to, co się wydarzy 13 i 14 listopada w hali Amber Expo. Naszym gościem w strefie rozmów Radia 357 podczas tegorocznej edycji będzie Jurek Owsiak. To jest niesamowite, że on się zgodził, że to wszystko udało się, krótko mówiąc, pochytać, jakoś to
0: spiąć,
2: wszystkie sznurki ze sobą połączyć, wszystkie kropki. No i co tu dużo mówić? Będziemy chcieli go zapytać, czy czasami zdejmuje okulary z czerwonymi oprawkami, czy istnieją oprócz czerwonych jeansów w jego życiu jeansy
0: jakieś inne?
2: Niebieskie. O witrażach też pewnie będziemy chcieli porozmawiać, o tym, jak Jurek Owsiak funkcjonuje, kiedy nie jest naładowanym energią po prostu i najbardziej energetycznym człowiekiem w tym kraju, Jurkiem, tylko kiedy jest Jurkiem prywatnym. Oczywiście nie będą to tajemnice, których my nie dotykamy, bo po prostu nie funkcjonujemy w takim dziennikarstwie, ale trochę tego Jurka Owsiaka od strony słuchania muzyki, od strony odpoczynku, od strony niewielkiej orkiestry świątecznej pomocy, chociaż oczywiście trudno tego nie zauważyć i trudno tego też nie podnieść. Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to też na pewno wybrzmi. Ale prywatnie od razu mówię, jakie sobie wyznaczyłem zadanie, jaki azymut czeka mnie podczas tego spotkania. Żeby nie dać się przegadać Owsiakowi. To właśnie, jest niemożliwe, ale trudno.
0: Właśnie chciałem zapytać, kto będzie z nim rozmawiał.
2: No ja.
0: To nie będziesz miał dużo roboty.
2: Jedno pytanie.
0: Rozmawiałem
2: albo się...
0: kilka razy tak. Z Jurkiem też na antenie i to jest samograj po prostu.
2: Dzień dobry państwu, Jurek Owsiak. I właściwie masz sprawę załatwioną.
0: Tak jest.
2: Postaram się, żeby ze 2-3 pytania jednak padły, ale tak naprawdę już na poważnie. Jurek, dzięki za zgodę na to, dzięki za to, że tam będziesz, dzięki za to, że przyjdziesz do tej strefy rozmów. To jest dla nas prawdziwy zaszczyt i myślę, że dla organizatorów, wszystkich organizatorów tej imprezy również. 13-14 listopada, Jurek Owsiak gościem strefy rozmów Radia 357 na festiwalu Inside Seaside.
0: A jeszcze jakieś tajemnice są związane z festiwalem, czy już wszystko ogłosiliśmy?
2: Be patient.
0: Okej.
2: Okay. Po prostu. I już.
0: Kiedy lecisz do Londynu?
2: Wiesz co, w najbliższych kilkunastu dniach, jak wszystko się dobrze ułoży.
0: Gratulujemy.
2: I tam ci oczywiście nakupuję płyt, żeby nie było wątpliwości, tak? Po co ja tam latam?
0: Albo do Holandii, do Amsterdamu,
2: do sklepu koncertu. Absolutnie. Dzięki w ogóle za to polecenie, bo to jest raj na ziemi.
0: Piotr Stelmach w sprawie Inside Seaside. Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki.
0: Za 4,5 minuty 11.

0: Birds of Tokyo, Talking to a Stranger i mamy godzinę 11.
1: Kieruj się na południe.

brzmiała właśnie ta piosenka The Deepest Part of the Darkest Shadow, Afghan Weeks z płyty Soft Control, nasza płyta tygodnia, 9 po 11.

0: Daga Dana w naszym studiu. Daga Gregorowicz, Dana Winnicka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A skąd wzięłyście tego słupka Karpatiego w tym nagraniu?
2: To było zaproszenie od zespołu Subkarpat przyjechać nam do Rumunii, spędzić wspólnie czas, podczas którego powstał właśnie między innym też ten utwór. Mieszkaliśmy tydzień w Bukareszcie, dużo razem muzykowaliśmy i chciałam powiedzieć, że ta przygoda nie skończyła się tylko na tym spotkaniu i nagraniu, bo w marcu mieliśmy wspólny europejski tour. Zagraliśmy parę koncertów w Paryżu, w Londynie, także w Bukareszcie i mamy nadzieję, że nam dogadanie jako polsko-ukraińskiemu zespołu uda się przywieźć Subkarpacji, jak i do Polski i z czasem do pokojowej Ukrainy.
0: No tak. To bardzo fajne to nagranie, Moja Mamo. No ależ idziemy dalej i zapowiadacie nową płytę bardzo pozytywnym utworem Będę Szczęśliwa.
2: Ten utwór to też taki powstał podczas pewnych przeżyć takich i refleksji po trudnym czasie, w którym byliśmy i w zasadzie jako ukraińska część zespołu obecnie jestem. Mój mąż wyjechał z początkiem pełnoskalowej wojny w Ukrainę bronić naszego kraju. Miałam 7 uchodźców w domu i to był czas, po którym doszłam do momentu, kiedy depresja mnie dopadła. I kiedy wreszcie udało mi się trochę z pomocą doktorów i różnych środków wyjść z tej ciemności, postanowiłam, że będę szczęśliwa. Że jest wiele rzeczy, na których nie mamy wpływu, ale możliwość widzenia pozytywu w różnych rzeczach to jest nasza moc i właśnie nasza siła, że dzięki temu, kiedy możemy bardziej się koncentrować na dobrych sprawach, na dobrych rzeczach, na świetle wewnętrznym, to wtedy też możemy robić wiele dobrego ogólnie dla świata.
0: Mm-hmm. To opowiedzcie więcej o tej płycie. Kiedy ona będzie?
3: W marcu taki jest plan, żeby ukazała się płyta o tytule Lumen, czyli natężeniu światła. Chcemy kierować właśnie tą, chociaż taką małą iskierkę, małe, to co każdy z nas potrafi, na te mroczne strony i naszego życia, ale tego, co się dzieje w świecie. O wiele ludzi się do nas zwraca, jak my sobie w ogóle jako polsko-ukraiński zespół dajemy radę, też z falą hejtu i tak dalej, a my wiemy dobrze, że robimy już od 18 lat to, co robimy i odpowiedź na to pytanie jest prosta. Krok po kroku małe rzeczy zmieniają świat i także to jest cytat z jednej z piosenek, która znajdzie się na płycie. Na całe zło kieruje światło, całą mocą tobie świecę więcej, choć o jeden lumen jaśniej będzie. Więc wszystko zaczyna się od tego, czy powiemy sąsiadowi, nieważne czy jest Polakiem, czy Ukraińcem, czy pochodzi z dalekiej
2: Zanzibaru,
3: czy powiemy dzień dobry, czy ośmielimy się otworzyć swój aparat gębowy, który po prostu służy do komunikacji, bo z braku komunikacji wynikają nieporozumienia i z braku komunikacji bierze się hejt.
0: No tak, a odbierają was inni? To znaczy, jak miałyście koncerty w Europie, jak to jest odbierane?
2: Nie, jesteśmy bardzo dobrze odbierani, wbrew pozorom. Więcej tego chcę powiedzieć, że my jako zespół zagraliśmy, tutaj wcale się nie chwali, w 34 państwach i często na naszych koncertach uczymy ludzi śpiewać trochę po polsku, po ukraińsku i to jest niesamowite, kiedy widzisz pełno salek. Uroda tych ludzi wskazuje, że nie należą raczej do tej geograficznej części świata. Wspaniale śpiewają po polsku, po ukraińsku i muzyka jest tym elementem, która łączy ludzi wokół. Też grając z muzykami czy z Chin, czy z Mongolii, czy z pustyni, widzimy, jakim uniwersalnym językiem jest muzyka, czy też z Rumunii właśnie zaczęliśmy Subkarpacji, która pokazuje, że można w odbiciu innego człowieka widzieć dużo piękna i zachwycać się jego innymi innością, ale też ta wspólna płaszczyzna powoduje, że wszystkie czują się jak jedna wielka rodzina, bo jeżeli tak spojrzeć w ogóle na świat, on jest bardzo mały i my wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną. I tu pytanie, czy chcemy razem budować mosty, czy chcemy robić coś innego?
3: I za chwilę wyruszamy też w podróż muzyczną, jedziemy na Słowację. 5 września zagramy w Europejskiej Stolicy Kultury, czyli w Trencinie, a w stolicy Polski zagramy 18 września w Domu Kultury Katri. Serdecznie zapraszamy, bo już będziemy zdradzać troszeczkę, co na tej nowej płycie się znajdzie. A ta piosenka, z którą dzisiaj przyszliśmy, jest także historią o odpuszczeniu. Bo kiedy odpuszczam, jestem kołem, uratuje nas oboje, więc warto pomyśleć o tym, co nas trzyma w przeszłości, co nie pozwala nam iść dalej, płynąć rzeką, która nam ma jeszcze bardzo dużo dobrego do zaoferowania.
0: Cudownie. Daga i Dana, będę szczęśliwa, piosenka zapowiadająca nową płytę. Dziękuję wam bardzo.
3: Dziękujemy za zaproszenie.
0: Pięknie mówiłyście.

Degadana, będę szczęśliwa zapowiedź nowej płyty, a ta piosenka jest w zestawie do głosowania na listę piosenek 357. To przy okazji przypominam, że do jutra do godziny 12.

Człowiek ponazywał zwierzęta. To jeszcze Bob Dylan z niedawno omawianej płyty Slow Train Coming. Przeczytałem gdzieś niedawno wiadomość, że po 60 latach grupa The Hollies skończy karierę. To taki najdłuższy tytuł w ich repertuarze: The Day That Carly Billy Shut Down Crazy Sam McGee.

The Day Kelly Billy Shut Down Crazy Sam McGee. To oczywiście grupa The Hollies. Obiecałem we wtorek, że pojawi się następna piosenka z gatunku. Brytyjczycy mieli swoją wersję, a Amerykanie mieli swoją. To chodziło wtedy o Brother Louie, a dzisiaj Billy Don't Be a Hero. To jest wersja amerykańska, bo Donaldson and the Haywoods.

Fergus Sings the Blues, to oczywiście Deacon Blue. No i jeszcze prawie na zakończenie wracam do książki Marzena Krajewska, Piotr Bielski, Australia w 2 tygodnie. Mówiliśmy o tym, Piotr był tutaj naszym gościem. Został mi 1 albo 2 egzemplarze i dzisiaj pomyślałem, że nie będzie muzycznej zagadki, tylko jeśli spojrzą Państwo na zdjęcie profilowe dzisiaj pana Marka w Kieruju, to ja tam wyglądam jak król gór, King of the Mountain. Proszę napisać, w którym miejscu w Australii zostało zrobione to zdjęcie. Marek, @radio357.pl.

0: Michał Żakowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Znasz francuski?
1: Nie bardzo.
0: A, widzisz, to chciałem cię zapytać, co to znaczy on semafor, czyli zostajemy przy takim tym, jak się nazywa, tłumaczeniu.
1: Kolejowym.
0: Pod semaforem.
1: Pod semaforem. No to jest dobre tłumaczenie.
0: Taki suchar, no na koniec. Zazi śpiewała. A Michał po 12 i co będzie?
1: Będzie, no w sumie nawiązanie jest dobre, bo pod semaforem możemy zasiąść i czekać na swój pociąg, który jedzie nie wiadomo dokąd, ponieważ dzisiaj jest o zagubieniu się w podróży, a dokładnie o tym, czy przypadkiem te całe urządzenia elektroniczne, że tak powiem, które są tak dokładne, nie planują za nas podróży. To znaczy, my już się tak skupiamy na tym, żeby tylko wpisać cel, jedziemy i nie poznajemy drogi, nie patrzymy na tą drogę, nie próbujemy się w niej zagubić. No i dzisiejsze pytanie jest, czy nawigacja w samochodzie, w telefonie nie przeszkadza nam w przyjemności błądzenia, po prostu.
0: Przeszkadza. Przeszkadza zdecydowanie.
1: No, tak sobie myślę, że można by było czasami niekoniecznie aż być takim skrupulatnym.
0: A miałeś kiedyś taką przygodę, że nie wysiadłeś na odpowiedniej stacji w pociągiem? Tak już wracając do pociągu?
1: Takiej przygody nie miałem.
0: Ja miałem jeden raz, 74 rok, teraz mi się przypomniało.
1: I jak to jest?
0: Jechałem do Drezna i nie wysiadłem. Wiesz, no to były Niemcy. No, no tak. NRD wtedy jeszcze, 74. I nie wysiadłem. Wysiadłem na następnej stacji i bez biletu wróciłem do Drezna. Ale to już przedawnione, nie?
1: Przedawnione, myślę, że tak. Nie no, już bez przesady, 70 któryś rok.
0: Czwarty.
1: Ale jakie to jest uczucie, jak się nie...
0: No strach.

0: ku takiego, bo nie wiadomo, czy ten, za ile ten pociąg przystanie, jeżeli ja nie zdążyłem wysiąść. Na szczęście to było blisko, bo to nie był jakiś dalekobieżny pociąg, tylko taki stop train. No i to trwało, nie wiem, parę minut i potem wróciłem do Drezna. Taką miałem przygodę.
1: Pięknie. No to my też o takie przygody zapytamy dzisiaj.
0: O właśnie, to dzisiaj. Michał Żakowski, co państwo lato? Po godzinie 12.
1: Zapraszam.
0: Zapraszamy, a my już dziękujemy. To minutkę ci wcześniej damy, dobra?
1: Bardzo.
0: Okej. No bo my już dziękujemy. Halina Wachowicz, Tomasz Matlingiewicz, Marek Niedźwiecki, Jay Spencer na koniec.

0: Wakacyjna katastrofa. Przygoda?
1: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
0: Wyślij wiadomość tekstową w aplikacji ze swoją historią.
1: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
0: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: Daleko jeszcze?
3: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
4: To jest, myślę, że bardzo dobry pomysł. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zapraszam.
5: Co Państwo? Lato!
4: Czy lubimy się czasem zagubić w czasie podróży, zjechać ze szlaku, z trasy wyznaczonej przez popularną nawigację samochodową, bo między innymi to ona jest takim przyczynkiem do dyskusji o tym, czy chcemy błądzić, czy chcemy gdzieś pojechać w nieznane, zupełnie nie sugerując się tym, co właśnie programuje za nas rzeczywistość, no nazywana teraz sztuczną inteligencją. Czy zamiast najprostszą drogą warto zaprogramować sobie inną, dłuższą, po gorszych szosach? Na przykład jako taki pomysł alternatywny, żeby zupełnie się już nie rozłączać z tą rzeczywistością nawigacyjną. No ale jednak mówimy o świecie, ja go nazywam analogowym, czyli wyłączamy telefon, mamy mapę papierową, no i może jakiś opis miejsc poleconych przez kogoś, też spisanych na kawałku kartki, i tak możemy podróżować. Czy nawigacja w aucie, w telefonie odbiera nam przyjemność błądzenia? Takie pytanie dzisiaj w Co Państwo Lato, bo może to też jest powód, by opowiedzieć o tym, jakie przygody przeżyliśmy kiedyś, zgubiwszy się w trasie, albo na przykład, tak jak mówił Marek Niedźwiecki, przegapiliśmy albo po prostu zamyśliliśmy się i stacja, na której mieliśmy wysiąść, już dawno, dawno pozostała w tyle. I teraz co robić dalej, jak się zachowywać, czy panikować, czy po prostu właśnie gubimy się w czasie podróży i szalejemy, ale nie w ramach różnych atrakcji, po prostu szalejemy z czasem, bo przecież w wakacje nie powinniśmy się nigdzie spieszyć. Dzisiejsze pytanie, czy nawigacja w aucie, w telefonie odbiera nam przyjemność błądzenia? To jest pytanie otwarte, oczywiście w tym są zawarte różne inne spostrzeżenia, ale także opowieści o naszych przygodach. Za chwilę Krzysztof Krisek-Kwiatkowski, prekursor i wielki popularyzator idei survivalu, czyli przetrwania w trudnych warunkach, także pisarz i pedagog, no i ten, który nieraz błądził, nieraz się zagubił, a nawet zagubił się na własne życzenie. I teraz on opowie o tym, jak czerpać z tego przyjemność, jak się zachowywać i nie panikować, ale Państwo oczywiście też 510-357, 510-357-357, proszę dzwonić. Zapraszam, a zacznijmy od breakoutu na drugim brzegu tęczy i za chwilę rozmawiamy o naszych przygodach i błądzeniu.

0: Czy nawigacja w aucie, w telefonie odbiera nam przyjemność błądzenia? Dzisiaj, co państwo lato, takie pytanie stawiamy, a pytanie dotyczy no między innymi tego, jak planować bądź nie planować swoich wyjazdów wakacyjnych, bo może warto gdzieś zabłądzić i czy ta nawigacja czasami nie jest tak mocno już wryta w nasze myślenie o tym, jak planować sobie podróż, że tylko z nią i zawsze dzięki niej gdzieś docieramy, a może warto czasami po prostu bez niej i spróbować zobaczyć coś innego po drodze, zboczyć z tej drogi, a nawet zabłądzić. Czy to jest możliwe? A pytanie o nawigację, czy nawigacja w aucie, w telefonie odbiera nam przyjemność błądzenia? Dzisiaj dla państwa 510-357-357 i oczywiście nasza sonda. Proszę też głosować. Także bardzo myślę, że pytanie, które też powoduje, no mam nadzieję, jakiś taki otwarcie na przygody, otwarcie na opowiadanie o przygodach, a także no jak sobie radzić czasami, jak zabłądzimy już rzeczywiście, chociażby w lesie. To jest takie oczywiście podstawowe pytanie z tym lasem, no ale o błądzeniu myślę, że Krzysztof Krisek-Kwiatkowski, prekursor, wielki popularyzator idei survivalu, czyli przetrwania w trudnych warunkach, pisarz i pedagog, on wie najwięcej. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Kłaniam się wszystkim słuchaczom i oczywiście redaktorom.
0: Bardzo dziękujemy, odkłaniamy się w ten sam sposób. Bardzo dziękuję. Z tym błądzeniem, jak pan myśli, jak to wygląda? Ja rozumiem, że to jest oczywiście taka idea typu wsiąść do pociągu byle jakiego, jak śpiewała Maryla Rodowicz, naiwna dość, ale mam wrażenie, że czasami jakbyśmy wyłączyli tą nawigację elektroniczną, to mogłoby być nam trochę przyjemniej, analogowo, więcej tego poznania by było. Jak pan myśli?
1: Ja sądzę w ten sposób, że ludzie troszkę za mało korzystają z radości wędrowania po dzikich miejscach i dlatego bardziej są przyzwyczajeni do tego, gdzie są ulice, gdzie są jakie sklepy, gdzie co mogą załatwić, a las jest dla nich no przyjemny wtedy, kiedy wejdą tylko na mały obszar. Mm-hmm. Posiedzą na trawce, popalają się i wracają. Natomiast nasze lasy są ogromne. Ja mieszkam w Łodzi i Łódź jest otoczona lasami z każdej strony, co jest wielką frajdą, bo mogę się udać w różne miejsca. I przede wszystkim, jeśli chodzi o moje zasady, to są takie, że uwielbiam się gubić.
0: O, czyli w sam raz, na dzisiejsze spotkanie.
1: Tak, dlatego, że wkraczam do nieznanego sobie lasu i idę. Mhm. Krążę, zmieniam kierunki, natomiast nie gubię się, dlatego, że po pierwsze ja dobrze wyczuwam kierunki świata. Znaczy, nawet słońce mi przecież wskazuje, tak? O 12 musi być na południu, nie inaczej.
0: Tak.
1: I jeżeli idę kilka godzin, to już wiem, że słońce się w tym czasie przesunęło, więc nie mogę tego kierunku tak utrzymywać. Ale to jest taka opowieść tylko krótka, że czymś się kieruję. Ale jeżeli wchodzę naprawdę w nieznane mi lasy, to ja mam jedną zasadę. Kiedy idę jakąś taką ścieżką dawną, której nikt nie używał, to ja co jakiś czas obcasem robię na ścieżce krechę. Tędy szedłem.
0: O, proszę.
1: Jeżeli skręcam gdzieś, to zaznaczam na skrzyżowaniu obcasem stronę skrętu. Mhm. Jest to rzecz doskonała, no, zwłaszcza jeżeli ludzie tam nie chodzą i nie rozdepczą tego.
0: Czyli strzałka w jaką którą stronę pan skręcił, tak?
1: Tak. No bo lasu nie znam. Co prawda faktycznie ja specjalnie się nie gubię, ale robię to na wszelki wypadek. Mam satysfakcję, że wracam na pewno tą samą drogą, bo rozpoznaję swoje ślady.
0: Proszę bardzo. No powiem szczerze, w obecnym świecie i przy obecnych przygotowaniach ludzi do zachowania się w lesie i wyznaczania sobie teraz za pomocą słońca, które no o 12, nie załóżmy, bo świeci o 12 i jest to południe, no to jest ryzykowne, ale myśli pan, że...
1: No tak, trzeba to no. zauważać mimo wszystko. Czy tak. coś się zmienia.
0: A myśli pan, że te nasze urządzenia elektroniczne nie oddalają nas? To też są takie badania nawet, które mówią o tym, że im więcej korzystamy z tego, z takich urządzeń, tym mniej orientujemy się w świecie.
1: Oczywiście ja mam kilka GPS-ów, bo wędrowałem z młodzieżą na przykład po dzikich Bieszczadach.
0: Tak.
1: Uczyłem im ich tego... pilotowania przy pomocy GPS-ów i w ten sposób nauczyli się wiele. Natomiast GPS na pewno na początku jest przydatny, dlatego że możemy porównać to, co my sądzimy, z tym, co pokazuje urządzenie. Czyli wracając, możemy tylko sprawdzać naszą sprawność chodzenia takiego ze zmianą kierunków, że GPS powtarza drogę, bo w GPS-ie się droga zapisuje. Mhm. Więc co jakiś czas warto wtedy zerknąć. To jest taka pierwsza pomoc, bo potem już GPS nie jest potrzebny, kiedy człowiek się przestawi na własne wyczucie.
0: No ale zanim dojdzie się do tego własnego wyczucia, to jednak trzeba trochę potrenować, tak sobie myślę.
1: To właśnie trzeba trochę po tych lasach łazić, nie do sklepu tylko, jak powiedziałem. Przede wszystkim nasze lasy są przepiękne i bardzo dużo można rzeczy zobaczyć. Natykałem się na żubra, natykałem się na łosia, natykałem się na różne inne zwierzęta. Miałem fajną przygodę z moim pieskiem, kiedy szliśmy taką drużeczką i nagle przed nami się pojawiła wiewiórka.
0: Proszę bardzo.
1: Żadne zagrożenie. Ale to było coś pięknego, bo wiewiórka zamarła, przycupnęła. Mój piesek, który nie jest w ogóle agresywny, też się zatrzymał. I siedzieliśmy tak 15 minut i zwierzątka na siebie patrzyły. A ja starałem się nie naruszyć tego porządku. I to było cudne. Wreszcie stwierdziłem, że być może wiewióreczka zamarła tak już naprawdę ze strachu. W związku z tym powolutku żeśmy się z pieskiem odwrócili i daliśmy jej spokojnie odejść. Ale raczej na bardzo przerażona nie wyglądała, raczej na ciekawską.
0: Wie pan co, pan mówi z pozycji też człowieka, który przeżył no, wybitnie długie i skomplikowane wyprawy, fantastyczne zresztą. Gdańsk-Magadan, 30 tysięcy kilometrów z Romualdem Koperskim i tak. innych wiele różnych survivalowych i wypraw, chociażby czy w Bieszczady, czy w różne inne miejsca. Za chwilę też w połowie audycji będziemy rozmawiać z Pawłem Drozdem, z którym pan od zmierzchu do świtu spędzał czas na nocowaniu w lesie.
1: Piękna rzecz to było.
0: To było piękne zagubienie i błądzenie, prawda? Tak mi się też wydaje. A myśli pan, że w dzisiejszych czasach, jeżeli bierzemy sobie plan urlopu, plan wakacji, to nie fajnie by było właśnie sobie zaplanować taki moment na błądzenie, taki moment na oderwanie się od tego wszystkiego. Nie tylko leżenie na plaży oczywiście, czytanie książek, o czym rozmawialiśmy w Co Państwo Lato i to też jest fajne. Leżenie na plaży też ma swoje oczywiście walory. Ja tu nie chciałbym występować w ramach jako wielkiego tego, który potępia tego typu aktywność albo brak aktywności. Natomiast, no właśnie, czasami oderwanie się od tych naszych urządzeń elektronicznych, również tych, które wskazują drogę. No one są dobre, ale czasami zamiast tego można by było sobie po prostu posiedzieć, popatrzeć, pochodzić.
1: No, ale ja tutaj dodam pewną moją myśl, która mi przyszła, kiedy rozważałem wczoraj wieczorem, o czym tu opowiedzieć, że dla mieszczuchów, przepraszam, to nie mówię złośliwie, którzy nie zaznali za wielu przygód w dzikich miejscach, pojawia się jakiś rodzaj niepokoju, może czasem przerażenia. Tymczasem, jeżeli oni by zaczęli robić bardzo krótkie wyprawy, ale później coraz dalej, to by się wreszcie oswoili i nie mieli takich odczuć. To jest potrzebne. To jest bardzo potrzebne. Pomijam samo to, że się jest w miejscach zupełnie innych, nie tych codziennych, że faktycznie można spotkać różne zwierzęta. To, co ja wspomniałem o łosiu, żubrze i innych, to wszystko wiązało się z tym, że ja wiedziałem, jak się zachować.
0: O, proszę.
1: Czyli nie ruszałem się, ale się nie wgapiam. Wgapianie się w oczy innego zwierzęcia niesie mu wiadomość, że być może zaraz zaatakuję. Mhm. Natomiast jeżeli ja się poruszam, pochrząkuję, wydaję różne dźwięki, czyli nie jestem cichy i zaraz skoczę do gardła i nie zbliżam się niepotrzebnie, to siedzę sobie tutaj, jestem zajęty sobą i zwierzę to zauważa. Ja takich przygód miałem masę i wiem, że to się powtarza zawsze tak samo.
0: Dobrze, to w takim razie spotkajmy się jeszcze pod koniec audycji. Teraz dajmy czas naszym słuchaczom, którzy już widzę, że dzwonią i mają pewnie jakieś opowieści na temat zagubienia się bądź propozycje, jak się od tego świata GPS-u oderwać. Także bardzo dziękuję. Będzie za 15 minut Paweł Drozd, czyli z którym obaj spędzaliście czas w nocy w eksperymencie od zmierzchu do świtu.
1: Naprawdę.
0: Ja też się bardzo cieszę. Także dziękuję póki co, a czas na naszych słuchaczy. Dzień dobry, pan Bartosz.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Witam. Jeżeli chodzi o tą drugą część pytania, czyli to może tutaj niezwiązaną z lasem, chociaż można łączyć przyjemne z pożytecznym. Ja ostatnio, żeby tak się oderwać od tego, to lubię słuchać muzyki klasycznej, po prostu na chwilę się po prostu położyć i po prostu w ciszy posłuchać tego, co naprawdę są prawdziwe arcydzieła, można by powiedzieć, w porównaniu też trochę z tą muzyką, jaka teraz trochę też powstaje. Mm. Jeśli chodzi o jakieś takie przygody w lesie, no to powiedzmy, ja wtedy byłem trochę nieświadomy, bo byłem raczej w wózku dziecięcym, ale kiedyś moja mama nieświadoma poszła, no tam w naszej wsi, stąd pochodziła nasza prababcia, na spacer do lasu.
0: No proszę.
2: I później, i było bardzo fajnie, ale później jak wróciła jeszcze i w sklepie, poszła do lokalnego sklepu, to jak powiedziała, gdzie była, to pani ją przestrzegła, że tam wtedy, w tamtym okresie jakaś stado wilków grasowało, więc można by powiedzieć, było pewnego rodzaju szczęście. No ja też miałem, co prawda, w tych takich, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, lasach warszawskich, bo ostatnio byłem na takiej, no parę miesięcy temu, akcji czyszczenia lasu ze śmieci. No i po raz pierwszy w życiu stanąłem oko w oko, no nie zaskoczę, bo to już problem już bardziej medialny z dzikiem.
0: No tak, ale widzi pan, nie wolno patrzeć dzikowi też w oczy, jak mówi Krzysztof Kwiatkowski.
2: Ja po prostu znam to, ja po prostu zauważyłem tego dzika i po prostu wiadomo, nie zwracałem na niego uwagi. To był też mały dzik, wiem zresztą, znaczy no wiadomo, też jest ryzyko, że przyjdzie też może jakiś rodzic tego dzika i to jest o wiele niebezpieczne, więc ja znam oczywiście te zasady bezpieczeństwa, po prostu ja sobie zbierałem śmieci dalej, a dzik po chwili się po prostu znudził i poprzedł w swoją stronę.
0: Dobrze, dziękuję panu bardzo.
2: Na białym to było.
0: Dziękuję bardzo. Dzisiaj pytamy o błądzenie. Czy nawigacja w aucie, w telefonie odbiera nam przyjemność błądzenia? To jest pytanie oczywiście wyjściowe, a pytań wiele jest innych, no bo może warto sobie w jakiś inny sposób jeździć tym samochodem, niekoniecznie używając GPS-a, a szczególnie w wakacje, zagubić się w czasie podróży, poszaleć, tak jak mówię, z czasem, by nie trzymać się tego naszego planu. Pan Mateusz, dzień dobry panie Mateuszu.
3: Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że nawigacja może nie tyle zabiera nam przyjemność błądzenia, co również oddala jakby i spowalnia uczenie się też nowych miejsc. Ja na przykład właśnie od tej strony miejskiej powiem, że przeprowadzałem się dwa razy między miastami i za pierwszym razem nie używałem tyle nawigacji i miasto poznałem dosyć szybko, a za drugim razem, kiedy się przeprowadziłem, to jednak tej nawigacji używałem coraz częściej i nawet jadąc kilka razy w to samo miejsce, kiedy próbowałem jechać bez nawigacji, to jednak ta droga już nie była taka pewna. Aha. Dlatego tu jest właśnie to przyzwyczajenie, że kiedy używamy tej nawigacji, to nawet jedną trasą potrafimy jechać ślepo. Ale od razu też spieszę właśnie z rozwiązaniem. Z kolei, jeżeli chcemy poznać miasto, to mogę polecić na przykład przy bieganiu czy jeździe rowerem wyskakiwać samego siebie z trasą, która przed nami. Bo ja właśnie robię to w taki sposób, że nie wyznaczam sobie trasy do przodu, tylko w danym momencie decyduję. Teraz skręcę w lewo, teraz w prawo i nawet nie wiem, gdzie końcowy etap mnie doprowadzi, do jakiego miejsca.
0: No i świetnie. I to jest błądzenie, bym powiedział, na co dzień. Takie nie tylko od święta, wakacji, ale po prostu można to robić sobie w trakcie biegów i poznawania innych miejsc bądź innej trasy. To jest też niezwykle ciekawe, prawda?
3: Tak, jak najbardziej. Czy aktualnie teraz spacer z psem, to też za każdym razem w inne miejsce staramy się gdzieś iść, żeby odkrywać, no wiadomo, spacer z psem, no to te miejsca najbliżej domu i szukać właśnie tych miejsc, których się nie zna, bo to zawsze nowy krajobraz się odkryje, nowe miejsce, którego się nie widziało. A już tak dalej, jadąc rowerem, to też często trafi się w miejsce, którego się nie planowało, a wygląda pięknie po prostu, czy zobaczy się zwierzę, czy jakiś krajobraz. Także
0: jakiś detal, który nas zupełnie inaczej zobaczymy detal czegoś, czego do tej pory nie widzieliśmy, prawda? To też jest taka możliwość.
3: Tak, dokładnie. Zobaczy się detal, człowiek się na chwilę zatrzyma, zobaczy i mówi: dobrze, że stanąłem w tym miejscu.
0: O, proszę bardzo, panie Mateuszu, bardzo dziękuję. Pan Mateusz mówi: nawigacja oddala nasze uczenie się nowych miejsc. To jest, uważam, że bardzo ciekawe spostrzeżenie. Bardzo dziękuję, panie Mateuszu. Pan Grzegorz, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa wszystkich.
0: Jak tam u pana z nawigacją? W samochodzie chociażby, w telefonie? Jedzie pan cały czas na nawigacji, czy tak jak mówi pan Mateusz, czasami warto wyłączyć, by samemu poznawać swoimi zmysłami nowe miejsca?
4: Ja wyłączam nawigację i miałem dwie takie przygody na wodzie, związane z wodą. Pierwsza to była w Indonezji, z żoną wysiedliśmy z samolotu na wyspie Flores, chcieliśmy popłynąć na Komodo, żeby zobaczyć te słynne smoki. Normalnie taka wycieczka kosztowała tam około 5 milionów tych ich waluty, a znaleźliśmy człowieka, który za 2 miliony nam wynalazł taką łódkę, która nas zawiozła w takie miejsce, że do dzisiaj nie wiemy, gdzie byliśmy. Oczywiście te smoki zobaczyliśmy. Na noc popłynęliśmy do wioski dwóch chłopaków, którzy sterowali tą łódką. Nie mogliśmy się z nimi dogadać w żadnym języku, ale dzięki temu zobaczyliśmy naprawdę, jak żyją dzicy tubylcy, można powiedzieć. Wieczorem oni patrzyli na nas, przyszły dzieciaki z gitarami. My siedzieliśmy na łódce, oni patrzyli na nas, my patrzyliśmy na nich i poznaliśmy fantastyczne miejsce. Do dzisiaj nie wiem, co to była za wyspa i gdzie to było, nie jestem w stanie tego namierzyć. A drugą taką przygodę też na wodzie mieliśmy na Amazonce. Jak z Yuri Machas chcieliśmy popłynąć do Iquitos. Iquitos to największa na świecie miejscowość, do której nie da się dojechać. Można tylko dopłynąć albo dolecieć samolotem, to Peru. I no, z moim hiszpańskim, dwa słowa po hiszpańsku, powiedziano nam, że ten statek tam płynie, po dwóch dniach się okazało, że nie, ale naszym celem było to, żeby się dostać do dżungli, a mamy zawsze szczęście na takich wycieczkach. Okazało się, że na statku był człowiek, którego kuzyn organizuje takie wycieczki i zamiast do Iquitos wylądowaliśmy w Naucie, ale okazało się, że to świetne miejsce wypadowe do dżungli. Także była i przygoda, i zrealizowaliśmy swój plan.
0: No to świetnie i bardzo, bardzo podziwiam. Naprawdę, i to jest odwaga, która później się opłaca. Bo można zobaczyć więcej, lepiej, a może nawet mniej turystów. Także to też jest bardzo, myślę, że no, ciekawe spojrzenie i bardzo panu dziękuję, panie Grzegorzu, i życzę kolejnych wypraw bez nawigacji i tak bardziej analogowo. Bardzo dziękuję. Pan Michał, dzień dobry, panie Michale.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja może tak troszeczkę z innej strony.
0: Proszę.
5: Ja podróżuję kamperem. To nie jest nowy kamper, on ma już swoje lata, ma ponad 30 lat. No i ja nie podróżuję korzystając z nawigacji i teraz jest taki manewr. Ten kamper ma ponad 3 metry wysokości. Głównie dlatego korzystam z nawigacji, ponieważ mamy przejścia, które są za wysokie, nie? Że nie możemy nim przejechać w pewnych miejscach. Ale ta nawigacja, szczególnie Google, ma taką dziwną cechę, że ona się uczy sposobu podróżowania, czyli generalnie zrzuca nas zawsze z głównych tras i puszcza nas w pole, w las, w miejsca, które są najdziwniejsze. I trochę podróżujemy też bez celu, czyli jeżeli coś widzimy, to po prostu albo znajdziemy, to tam jedziemy. Do tego oczywiście przydają się wszystkiego rodzaju wyszukiwarki miejsc i tam punkty, które gdzieś można znaleźć.
0: Jasne.
5: Wielokrotnie zdarzyło nam się wylądować tam, gdzie się droga kończy, tam, gdzie w ogóle ten samochód nie powinien przejechać w żaden sposób i tam, gdzie po prostu powiedzmy... No, taki nowy kamper by nie wjechał, bym powiedział, a ten nie ma 4x4. No i tak samo w Polsce, jak i po całej Europie, z takich ciekawostek, no to kiedyś właśnie też było takie zdarzenie, że po prostu trafiliśmy w miejsce, gdzie zostaliśmy na noc, gdzie nam się podobało i wielokrotnie jakby też jeżdżąc trochę na mapy, bo nie wszędzie jest zasięg oczywiście,
0: tak.
5: Też podróżujemy w taki sposób. A o tym wątku, który pan wcześniej mówił, czyli o takim siedzeniu z książką i odpoczywaniu...
0: Nie, to ja powiedziałem, nie neguję, nie oskarżam, tylko proponuję błądzenie jako kolejny element.
5: Tak, ale wie pan, my błądzimy tak, że my praktycznie na jednym miejscu śpimy jedną noc i nie korzystamy z kempingów. To jest taki mechanizm. Ja nie jeżdżę na kempingi, tylko po prostu śpię na dziko. I generalnie śpię jedną, dwie noce w danym miejscu, jeżeli mi się podoba, gdzieś nad wodą, gdzieś w jakiejś tam miejscowości. Generalnie właśnie to jest takie preferowanie błądzenia, preferowanie przemieszczania się na niedługich odcinkach rzędu 100-200 kilometrów, a czasem i mniej. Jak jest coś ciekawego, się przejeżdża, zostaje.
0: No i pięknie.
5: Taki mechanizm. A jeszcze tak powiem właśnie taką anegdotę, którą jak zaczynałem jeździć, to jeżdżę już lat ponad 15 kamperami. Kiedyś mi powiedzieli Niemcy, bo ja ich nie rozumiałem pod tym względem, jak oni mogą siedzieć w tym samym miejscu, co roku jeździć w to samo miejsce i na przykład przez 2 tygodnie patrzeć na tą samą wodę albo na to samo drzewo. Bo człowiek jak z dziećmi jeździł, teraz już jeżdżę tylko z małżonką, jakby mnie zawsze nosiło, nie? I jak człowiek wraca z pracy, no to go nosi i nadal jest zmęczony.
0: No i co ci Niemcy odpowiedzieli? Bo ja już mam ciarki na plecach.
5: Nie, Niemcy wiele nie odpowiedzieli. Jak tak obserwowałem, to polegało na tym, że oni sobie wychodzili przed kampera. Przed kamperem oczywiście był stolik. Na stoliku stały kwiatki. Panowie w odpracowanych spodniach, panie w sukience sobie na przykład nalewali wino albo tam kawę czy coś i patrzyli na wodę na przykład w korpacji.
0: No, ale to już...
5: I tak to polegało. I to trwało tydzień, 2 tygodnie, jak oni tak siedzieli. Nie? Ja kiedyś zrobiłem taki eksperyment, że ja sobie pojechałem na kemping i powiedziałem, że nie będę nic robił przez 5 dni. Wychodziłem i sobie siedziałem przed tym kamperem, piłem sobie kawę, czytałem książki, tak sobie siedziałem patrząc na zielone, nie? I powiem panu, po 3 dniach to mi się taki reset zrobił, właśnie takiego totalnego niczego nie robienia, totalnego patrzenia na wodę, na ziemię. Cała rodzina latała po okolicy i wszędzie tam jeździła rowerami, czy gdzieś, nie?
0: No widzi pan, ale pan tutaj normalnie hipnotyzuje już naszą audycję opowieściami z kampera. Ja wiem, że 15 lat doświadczenia to jest wiele przygód, ale to już musimy tutaj dać szansę innym. Panie Michale, bardzo dziękuję, bardzo ciekawe. Można błądzić na przykład kamperem. Też to jest ciekawa opcja. Pan Bartek, dzień dobry panie Bartku.
6: Dzień dobry panie Michale. Bartek motocyklista. No ja powiem tak, odpowiedź.
0: No to pan na pewno błądzi.
6: No właśnie tak, no odpowiedź na pierwsze pytanie nie wiem, czy przeszkadza nawigacja, bo jej nie używam. Ja podobnie jak przedmówca też przemieszczam się. Ja jeżdżę motorem z namiotem, ze śpiworem, z butlą gazową i jadę gdzie, w pewnym sensie gdzie mnie poniosą oczy, aczkolwiek nie zupełnie na ślepo. To jest tak, że ja sobie wieczorem siadam z mapą papierową, wytyczam sobie mniej więcej przybliżony kierunek, że na przykład jutro po jeziorze Drawskie i jadę i gdzie wyląduję, tam będę.
0: No i to jest, powiem tak, piękne. To jest po prostu wolność.
6: I wielokrotnie zdarza się tak, że na rozstaju dróg, jak to się przysłowiowym, trzeba się zatrzymać, zdjąć kask, wyciągnąć tą mapę papierową, bo tak nie zawsze wiadomo, czy to w prawo, czy to w lewo. Niejednokrotnie tak mi się zdarzyło, że mój kierunek zmieniał się nagle diametralnie, bo skręciłem w drugą stronę, nie w tą, co chciałem. A jeszcze nawiązując do pana audycji sprzed paru dni, czy książki biorę. Ja na ten motocykl, jak wsiadam, to też biorę książki. W tym sezonie, no, miesiąc temu byłem po Polsce, przejechałem pół Polski, prawie 2000 tak. kilometrów zrobiłem, odwiedzając po Jeziorze Drawskie, Morze, Mazury, Kujawy, no. Wielkopolskę, tak w kółko. I miałem ze sobą dwie książki plus trzecią mapę papierową. Nie wyobrażam sobie nic fajniejszego jak poranek na polu namiotowym z książką, z bułką, z konserwą i pomidorem i kawą zaparzoną w blaszanym kubku.
0: Wie pan co, no to nie daj, że pan narobił takiego smaku, bo nic tak nie smakuje jak konserwa w plenerze. Naprawdę jeszcze na motocyklu po zagubieniu się. Rewelacja. Bardzo dziękuję, panie Bartku. Życzę dużo takich chwil, jak najwięcej, bo to jest naprawdę prawdziwa wolność. Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego.
6: Dziękuję wszystkich słuchaczy.
0: Dziękuję pięknie. No dobrze, to teraz czas, by usłyszeć to, o czym dzisiaj mówimy. Proszę bardzo.
7: Kieruj się na południe.
0: Dzień dobry, panie Jarku.
7: Dzień dobry, drogi Michale, witam państwa serdecznie. Wiesz, że czasem wszechświat po prostu musi rezonować w określony sposób. Ja zupełnie przypadkowo jestem dzisiaj w radiu w Warszawie.
0: Ale powiem ci, jak zobaczyłem schodzącego Jarosława Juszkiewicza po schodach, który mówił przez tyle lat, kieruj się na południe i różne inne strony świata. I ja dzisiaj opowiadam i próbuję opowiadać ze słuchaczami o gubieniu się i wyłączeniu Juszkiewicza z dawnych lat. To jest, powiem ci szczerze...
7: No jeszcze w innej aplikacji straszę, także zdarza mi się w...
0: Czyli jesteś w innej aplikacji, tak?
7: Jestem w innej aplikacji jeszcze, tak.
0: To wiesz, powiem ci, że ta zmiana nie była dobra. To znaczy ta w tej aplikacji, co byłeś.
7: A.
0: Wolałem ją z tobą, mówiąc. Nie dlatego, że jesteś moim kolegą z radia, ale tak.
7: Ale z drugiej strony teraz już nie dostaję wielu SMS-ów, tak wielu od znajomych. Na przykład jestem w centrum Kalisza, jest południe, skąd mam wiedzieć, gdzie jest północ? Ale ja państwu sprzedam patent. Skąd wiedzieć, gdzie jest południe, jak się jest w centrum miasta? Otóż jeszcze czasem na budynkach zdarzają się anteny satelitarne. I one są skierowane na południe.
0: O, rzecz technologiczna tutaj. No,
7: oczywiście, proszę pana.
0: I naprawdę w ten sposób, ale naprawdę wszystkie na południe są skierowane?
7: Większość, dlatego że one są skierowane w stronę równika, w stronę satelitów geostacjonarnych. I no... Właśnie w tamtą stronę.
0: Słuchaj, no to jest, powiem ci, że myślę, że wiadomość bezcenna, bo w naszym dzisiejszym programie gubimy się, wyłączamy umownego Juszkiewicza i nie będziemy się nim posługiwali, kierowali się na południe, północ bądź na zachód.
7: O mchu już ci nie będę opowiadał.
0: Ale to w lesie, a wiesz, tu, ale naprawdę uważasz, północy... że...
7: Nie, bo to musi być drzewo, które samotnie rośnie. Albo kamień, który w odpowiedni sposób leży. Sprawdziłem kiedyś, nawet filmik nagrałem, stałem przy pniu, który był ze wszystkich stron omszały, także to nie działa. Z mrówkami nie próbowałem nigdy.
0: A co z mrówkami jest, bo tego nie wiem.
7: Że jest od pewnej strony świata, teraz nie pamiętam, kompromituję się, od której strony świata jest bardziej wypłaszczony kopiec mrówek.
0: Wiesz co, ale powiem ci, że taka aplikacja kopiec mrówek, satelity w mieście, czy mech na samotnym drzewie, to wymyślić, żebyś ty miał do tego swój podkład głosowy, to by było coś
7: ale muszę ci
0: unikalnego. Bierzesz telefon i łączysz dwie rzeczy. Kieruj się na południe od anten satelitarnych.
7: To dobrze.
0: Szukaj drzewa samotnego z mchem.
7: Takie wyzwanie na przykład. Super, jak się śpieszysz na spotkanie na przykład. Ale mówiąc zupełnie poważnie, bo słuchałem różnych opowieści państwa tak. o tym, jak się zgubili z mapą papierową i mnie też się zdarzyło. Z żoną się zgubiliśmy w Irlandii, mając jedyną dostępną mapę niemiecką, po niemiecku.
0: W Irlandii?
7: W Irlandii.
0: Ale to nie jest z czasów wojny, mam nadzieję.
7: Nie, to jest historia sprzed lat, no, 20.
0: Nie, mapa oczywiście, nie historia.
7: Nie. Irlandii nie zajęli. Ale jak wiesz, zajęli Wyspy Kanału La Manche. Ale nie o tym mówię. I wyobraź sobie, że jedziemy, szukamy tego miejsca, powoli droga zaczyna zarastać trawą. Jak wiesz, to nie jest dobry znak. I na końcu tej drogi stoi przemiła Irlandka i gdyby nie to, że myśmy zabłądzili, nie zaprosiłaby nas na herbatę, która się przekształciła w regularną irlandzką imprezę. Ach, to było wspaniałe. To było wspaniałe.
0: Impreza irlandzka.
7: A teraz, teraz się już tak nie zgubisz z elektroniczną mapą.
0: No, ale trzeba wyłączyć aplikację po prostu. Chociaż powiem ci, że jest przyszłość w tym, o czym powiedziałem przed chwilą i z twoim głosem. Absolutnie.
7: Jeżeli słucha nas jakiś deweloper, a wiem, że wielu nas słucha.
0: Proszę bardzo.
7: Proszę bardzo.
0: No, to wiadomo, do kogo trafić. Jarosław Juszkiewicz, Rzecz Technologiczna.
7: Dziękuję
0: i nie
7: ci,
0: tylko.
7: Drogi, bardzo za zaproszenie. Dziękuję
0: no,
7: państwu.
0: Koniecznie. Słuchaj, patrząc na schody, dzisiaj nie mogłem tego nie zrobić. Słuchaj, jest jeszcze z nami kolejny znamienity gość, Paweł Drozd. Jeżeli nie znasz, to poznaj, ale na pewno autor podcastu Brzmienie Świata z lotu Drozda. Przeciekawe spojrzenie na świat, ludzi, ale również niezwykłość dźwięków. Dzień dobry, Pawle.
8: Dzień dobry słuchaczom, dzień dobry, tobie znakomite, Michale.
0: Och, jak miło cię usłyszeć. Przed chwilą był Krzysztof Krisek-Kwiatkowski, teraz mówił Jarek Juszkiewicz, znany nam, a teraz jesteś ty. Słuchaj, jak z tym gubieniem się, jak z tą aplikacją, z tym włączaniem kierunków świata? Myślisz, że to jest taka naiwne spojrzenie na spędzanie wolnego czasu, czy to jest możliwe?
8: Zaraz odpowiem, a jeszcze nawiążę do tego kopca mrówek, jakby ktoś chciał wiedzieć.
0: Bardzo.
8: To znaczy kopiec mrówek jest wypłaszczony od strony południowej, czy powiedzmy południowo-wschodniej, bo wtedy jest większe nasłonecznienie tegoż kopca i mrówkom jest cieplej, jest przyjemniej i tak dalej. Ale też trzeba bardzo uważać, bo jest dużo ale jest... i zastrzeżeń. Mówię zupełnie poważnie, tak. Ale byłem kiedyś na takim szkoleniu, gdzie mnie bardzo świetny specjalista, znakomity od sztuki survivalu, to akurat nie był Krisek, ale Krisek też pewnie doskonale zna te zasady i on pokazywał, że jest mnóstwo wyjątków od tych reguł związanych z mchem, czy z mrówkami, czy nie wiadomo z czym tam jeszcze, czy z gałęziami drzew, które wystają w jedną stronę świata i trzeba te wyjątki znać, żeby ewentualnie móc nawigować, ale dość już o mrówkach i o gałęziach.
0: Ale słuchaj, może. Jarek mówił o antenach satelitarnych w mieście, to też jest ciekawe spostrzeżenie w sumie.
8: No. W mieście tak, ale w mieście zakładamy, jeżeli to nie jest sytuacja postapokaliptyczna, że jednak spotkamy ludzi, możemy ich zapytać, więc anteny może nie są tak istotne.
0: Dobrze.
8: Ale ja bym chciał powiedzieć, może nawiązać do twojego pytania, to znaczy ja bym chciał być trochę adwokatem diabła, bo troszkę romantyzujemy tę podróż naszą i świetnie, jeżeli ona właśnie jest taka bardziej improwizowana, taka od serca, jest dużo przypadku i spotkania z ludźmi, spotkania z miejscami, spotkania z wiewiórkami i nie wiadomo z czym tam jeszcze. Wszystko znakomicie, ale nie zawsze tak jest i czasami, jeżeli się zgubimy albo coś nie wyjdzie, to potem się niekoniecznie tym chwalimy, czy to w radiu, czy w rozmowach między nami. Nie zawsze to, że robimy coś w sposób improwizowany czy przypadkowy, czy nie wiedząc, nie mając pełnej wiedzy na temat tego, gdzie jedziemy i co robimy, jest dobre, bo na przykład jesteśmy głodni i już godzinę szukamy sensownej restauracji, która jest otwarta i w ogóle serwuje jakiekolwiek zdatne do jedzenia jedzenie. Bo na przykład bardzo pilnie potrzebujemy toalety i nie wiemy, gdzie jest. Jakbyśmy mieli mapę włączoną, to by mapa nam pokazała 350 metrów w prawo tutaj za rogiem, proszę bardzo. Ale jak nie spojrzymy na tę mapę, to tego nie wiemy. Na przykład teraz do ciebie piję, Michale. Wiem, że jesteś wielkim fanem espresso kilka razy dziennie i potrzebujesz tego do dobrej egzystencji, no to żeby znaleźć sensowne miejsce, żeby espresso gdzieś podano w jakimś mieście, którego nie znasz, no to czasami dobrze byłoby trochę szczęściu pomóc i spojrzeć na taką mapę, prawda? Albo mamy upał, który się leje z nieba, 37-40 stopni tego roku chociażby, tak. I chcemy gdzieś usiąść i normalnie odpocząć w kawałku cienia, na przykład w jakimś parku małym, a miasto wydaje się mocno zabudowane, no to możemy szukać oczywiście takiego miejsca, chodząc po prostu i gubiąc się i romantycznie zwiedzając, ale po pewnym czasie organizm będzie miał wyczerpane baterie, będzie mieli wszystkiego dość. A spojrzymy na mapę i okej, tu mam 700 metrów w prawo, potem skręcam w lewo i proszę bardzo, piękny park i są ławki, mogę sobie odpocząć. Także romantyka podróży tak, ale zachowajmy tutaj, wydaje mi się, pewną równowagę w tym, jak bardzo chcemy temu przypadkowi pomóc i jak ten przypadek może bardzo na nas wpływać, bo to może być dobry wpływ. Ja mam też takie swoje historie, może będzie okazja, żeby opowiedzieć, jak przypadek wpływał
0: na coś
8: fajnego.
0: No to opowiedz jedną ale historię, też, jeżeli możesz.
8: Jedną. Dobrze, tak. To ja opowiem historię pod tytułem, jak Google Maps pomógł mi się zgubić.
0: O,
8: to znaczy, to była historia taka... tak, właśnie to jest paradoks. To była Albania, jechałem z rodziną samochodem z pewnego miasta, kierowaliśmy się na drogę szybkiego ruchu, czy autostradę, już nie pamiętam, bodaj 50-60 kilometrów, taki dystans był do przejechania, nieduży. Droga pokazana była przez mapę konkretnie. No i zaczęliśmy jechać. Początkowo droga była taka jak na początku, czyli standardowa, dobrej jakości asfalt z poboczem, potem po paru kilometrach pobocze zniknęło, potem asfalt już nie był taki równy jak na początku, potem pojawiły się dziury, potem dziur było więcej niż asfaltu, potem zniknął asfalt, droga szutrowa się pojawiła, potem polna, a następnie, w to wielki finał, droga rolnicza, to myślę, że to była taka droga, gdzie ciągnik rolniczy musiałby zwolnić, a my jechaliśmy normalnym samochodem osobowym, także było zabawnie, no ale Google Maps pokazywał jeszcze 5 kilometrów do przodu i tam już było widać nawet na horyzoncie gdzieś tam te drogę, śmigające samochody na drodze szybkiego ruchu czy autostradzie, aż dojechaliśmy do takiego rowu, który byłby trudny do pokonania przez czołg, myślę. I teraz uwaga, za nami z 7 czy 8 samochodów jechało tą samą drogą i spotkaliśmy się wszyscy przy tym rowie.
0: I co wtedy?
8: I się okazało, i wszyscy używali tej mapy. Także pozdrowiliśmy się serdecznie, bo samochody były z różnych krajów. Oni się rozjechali, my sobie zrobiliśmy chwilę odpoczynku, taki mały biwak i zaczęliśmy wracać. I to jest, teraz puenta jest. Zaczęliśmy wracać drogą, która nam się wydawała, że będzie dobra, i na tych wybojach potwornych zatrzymał nas motocyklista, który jechał z żoną. Motocyklista miał w ręku siekierę i jechali w ten sposób, a w koszyku chyba były jakieś ziemniaki. Na migi nam wytłumaczył, że jesteśmy szaleni, że tam jedziemy, gdzie jedziemy. No, wiedzieliśmy, że jesteśmy szaleni, to już było jasne. I pokazywał nam gestami dosyć wymownymi, żebyśmy jechali za nimi. Za tym motocyklem mocno wysłużonym. Jechaliśmy za
0: tą
8: nimi.
0: Tą żoną i siekierą.
8: Po czym... Tak, tak. Znaczy nie wszyscy na tym motocyklu, ale motocykl z siekierą, żoną tak, i tak. Kierowcą motocykla jechali tak. Aż dojechaliśmy do mostu. I ja tak zobaczyłem, że ten most jakiś taki dziwny jest. Wysiadłem z samochodu, podszedłem do mostu i teraz proszę sobie wyobrazić taki most... taki wiszący na linach, trochę mi się kojarzy z górskimi klimatami, z jakimś Tybetem, Napalem nad przepaścią, tylko że liny są stalowe, mocno przerdzewiałe, bo to widać. Droga jest wyłożona deskami drewnianymi, szeroka jest na lusterka samochodu dosłownie. Motocyklista przejeżdża i pokazuje nam gestem, jedźcie, jedźcie. Aha. No i teraz decyzja. Czy robimy przygodę i sprawdzamy, czy ryzykując, że potem będziemy w polskich wiadomościach, że polski samochód spadł z 15 metrów do rzeki w Albanii, czy będzie fajna przygoda? No postawiliśmy na to drugie, no bo założyłem, że miejscowi wiedzą, że samochody tam mogą jednak przejeżdżać. Most się ruszał podczas jazdy dosyć intensywnie. Te liny, niektóre były tak przerdzawiałe, że właściwie już nie łączyły tego, co powinny łączyć. Przejechaliśmy, pozdrowiliśmy serdecznie naszych wybawicieli. Była przygoda i w ten sposób Google Maps pomógł nam się zgubić i to było coś naprawdę wartego przeżycia z całą pewnością.
0: Ale to jest przygoda z dreszczykiem, słuchaj. Liny wytrzymały?
8: Tak, mam nagranie wideo z tego przejazdu, tak.
0: O, proszę bardzo. No widzisz, czyli jakby łączymy w jedno, możemy się zgubić nawet z mapą Google. No dobrze, Pawle, to ja ci bardzo dziękuję póki co. Spotkajmy się jeszcze za kilkanaście minut na chwilkę, pod koniec audycji. I tak jak mówisz, no niekoniecznie trzeba zupełnie rezygnować z tego dobrodziejstwa technologicznego, tak? Bo jednak ono się może przydawać, ale mam wrażenie, że też czasami za dużo tego używamy, prawda?
8: Owszem, no jak zwykle myślę, jak wszystko w życiu, musimy zachować zdrowy rozsądek
0: tak
8: i równowagę i nie przesadzać ani w jedną stronę, ani w drugą.
0: Paweł Drozd, autor podcastu Brzmienie Świata z lotu Drozda. Za chwilę się jeszcze usłyszymy na momencik. Bardzo ci dziękuję. Pan Paweł jest z nami. Dzień dobry, panie Pawle.
9: Witam serdecznie. Słucham tych wszystkich opowieści i wie pan co? Poczułem się wywołany do tablicy, ponieważ ja mam przygodę z mapami jeszcze innego rodzaju. I od razu mówię, że nawigacja satelitarna w telefonach czy mapa papierowa to są dwie opcje, ale jest jeszcze trzecia opcja, którą ja przeżyłem z grupą znajomych. Otóż wybraliśmy się, niech pan posłucha, wybraliśmy się do Amsterdamu na wycieczkę. To było 20 ponad lat temu. Ja do dzisiaj pamiętam dokładnie, co się działo, bo to była niezwykła przygoda. Niech pan sobie wyobrazi, meldujemy się w hotelu, wychodzimy z tego hotelu, idziemy zwiedzać Amsterdam. Mamy ze sobą mapę papierową, no bo jeszcze nie było wtedy tej nawigacji, o której teraz tutaj mówimy. No i chodzimy po tym mieście. Oczywiście ktoś tam rzucił, tylko nie zgubmy mapy, bo wiecie, żebyśmy łatwo mogli wrócić. No i wie pan oczywiście, co się zdarzyło po 6 godzinach, że nie byliśmy w stanie namierzyć, gdzie jest nasza mapa. No ale to nie jest żaden problem, no przecież możemy się zapytać. Tylko nikt nie pamiętał, jak nazywa się hotel. Nikt nie pamiętał, jaka była ulica nawet tego hotelu. Bo to nie było wtedy elektronicznych meldunków. I proszę pana, to była prawdziwa przygoda. Poruszać się po mieście, w którym można się każdego zapytać po angielsku o cokolwiek, nie znając adresu, na który chce się dojść. Po 6 godzinach dotarliśmy do tego hotelu i to była po prostu niezwykle taka radosna rzecz. Więc puentując, czy mapa jest taka, czy taka, to nie ma znaczenia. Jak jest dobre towarzystwo, to wszędzie jest świetnie.
0: I błądzić można. Jestem tak ciekaw, jak wyście się zapytali już tak finalnie, że trafiliście tam, gdzie mieliście trafić, czyli do hotelu po mapę, to nie wiem. To jest, myślę, że pytanie za 15 punktów.

0: taka z góry przegrana wojna. Rozmawialiśmy o tym wielkim graczom technologicznym, bo wiadomo, że to szczególnie przy dzieciach nie mamy szans ich pokonać, bo one uzależniają. Natomiast ja się tego troszkę przy tym podróżowaniu z mapą i z kompasem prawie, że nawet wczoraj mieliśmy taki świeży przykład. Wyjeżdżając z Kotliny Kłodzkiej z dziećmi, gdzieś tam zboczyliśmy z trasy po Polanicy i przejechaliśmy przez piękną, wielką taką wioskę Wielisław. Wielki, pozdrawiam zresztą mieszkańców, bo chyba się przygotowywali do dożynek, który oczywiście gdzieś tam detalnie nie zahaczył, jadąc klasycznie z GPS-em na krajową 8 stronę Wrocławia. No to są te przypadki, które...
1: A, czyli z mapą i z kompasem trafiliście do Wieliszewa, tak? I sobie zobaczyliście
0: piękną... No prawie, przesadzam oczywiście. Wielisław,
1: przepraszam, Wielisław.
0: Kompasu nie użyliśmy, ale po prostu zjechaliśmy z trasy gdzieś tam. Przepiękna wioska, szykująca się w ogóle do dożynek chyba powiatowych czy gminnych, bo cała przyozdobiona, bardzo duża, to taka klasyczna jak dla Dolnym Śląsku, z jakimś dworkiem. Później miejscowość bardzo po drodze, która tam słynie, się okazało, z pierników tak starych jak Toruń tak naprawdę, ale to wszystko wynika trochę...
1: Pierniki tak stare jak Toruń, no piękne sformułowanie.
0: Bo ja wychodzę do żenia, panie Michale, że kurczę, no trochę, ja wiem, że to jest trochę, może nie jest teraz, trochę nas uzależniają te, nie tylko już te wszystkie media społecznościowe, ale też uzależniają nas trochę od siebie, już ta łatwość. Wiadomo, że nawigacja pomaga w wielu sytuacjach, ale też nie dajmy się zwariować. To powiem pana Pawła, drodzy, panu jedną rzecz przytoczę. Z moim dobrym przyjacielem wtedy ze studiów, z Michałem z Belmi, wracaliśmy z Igrzysk Olimpijskich w Atenach i okazało się, że od 1 maja po wejściu do Unii w 2004 Macedonia wprowadziła wizy.
1: Macedonia wprowadziła wizy, tak? Dobrze słyszeliśmy, bo znowu zaniknął nam głos, tak. I... Tutaj się chyba urwał nam wątek niestety. Panie Piotrze, słabo słyszymy z Macedonią. Może jeszcze kiedyś wrócimy do tematu. Bardzo panu dziękuję, bo połączenie się niestety urwało. Pani Monika jest z nami. Dzień dobry, pani Moniko.
2: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że z tą technologią to myślę, że jest tak jak ze wszystkim. To znaczy i social media, i telefony, i nawigacja działa w ten sposób, że zależy od nas, jak to wykorzystamy. O. I podam na to dwa przykłady, bo my tutaj z narzeczonym na przykład używamy bardzo dużo nawigacji, bardzo dużo podróżujemy samochodem i właśnie dzięki niej błądzimy paradoksalnie, tak? Właśnie dzięki niej znajdujemy nowe jakieś drogi leśne, jakieś alejki. Byśmy nigdy nie zaryzykowali naszym sportowym samochodem, natomiast jak widać, że jest gdzieś trasa, no to człowiek z ciekawości jedzie, prawda?
1: Czyli takie programowane błądzenie, można powiedzieć, pani Moniko.
2: No, można tak powiedzieć. Programowane błądzenie i naprawdę wiele pięknych miejsc dzięki tej metodzie odkryliśmy. Myślę, że bez nawigacji byłoby to niemożliwe. Ale też trzeba spojrzeć na drugą stronę medalu, bo zdarzają się też takie sytuacje, że wiadomo, zasięg gdzieś zanika, GPS przestaje pokazywać rozsądne kierunki, no i wtedy pojawia się zdenerwowanie. I dlaczego? I nie wiem, gdzie jechać. I stres. A po chwili taka myśl, no przecież ja znam tą drogę. Nieraz jest tak, że jesteśmy 20-30 kilometrów od domu, jednak ciągle uparcie trzymamy tą nawigację, gdzie takiej potrzeby tak naprawdę nie ma i równie dobrze moglibyśmy jechać patrząc po znakach, prawda?
1: No myślę, proszę.
2: To jest też ważna umiejętność, która chyba trochę zanika, zwłaszcza u młodych kierowców. Brak umiejętności patrzenia na znaki i kierowania się tym, że jednak jeszcze 25-30 lat temu, albo nawet jeszcze bliżej, no wszyscy musieliśmy patrzeć na te zielone tabliczki, prawda?
1: Tak.
2: Gdzie Gdańsk, gdzie Warszawa, gdzie Poznań i jakoś dawaliśmy radę. A na koniec jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo chciałam pozdrowić pana Jarosława Juszkiewicza.
1: Oczywiście.
2: Który tyle lat użyczał swojego głosu do
1: to były czasy, prawda?
2: W naszym samochodzie. To był stały gość u nas, łącznie z tym, że nazwaliśmy go. U nas to nie był Jarek, a Darek. I każda podróż kończyła się dziękuję panie Darku, albo Darku, dokąd ty nas dzisiaj zaprowadziłeś? Darku, to nie ten kierunek, więc bardzo tęsknimy za Dareczkiem u nas w samochodzie.
1: Dobrze, Jarosław, Darek u pani Moniki Juszkiewicz. Bardzo, bardzo pani dziękuję. Wszystkiego dobrego i życzę kolejnych oczywiście programowanych zagubień i odkrywania nowych miejsc. Pani Wiktoria, dzień dobry pani Wiktorio.
3: Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam z Zielonej Irlandii.
1: O, proszę bardzo.
3: Dzisiaj troszeczkę szarej.
1: No, ale tutaj Jarosław Juszkiewicz mówi, że tam się zagubił w Irlandii i na niezłą chyba imprezę trafił, z tego co sugerował przynajmniej, ale na pewno było miło i sympatyczniej. I
3: tak,
1: też zagubiony.
3: Jak najbardziej. Mhm. Tak, tutaj jest to bardzo możliwe. Na irlandzkich drogach szczególnie rozczulające jest to, że drogi takie, które niekoniecznie są wyasfaltowane, mają ograniczenie do 80. Także nie wiem, czy pan Jarosław o tym powiedział, ale to jest bardzo ciekawy tutaj lokalny taki wątek. Te drogi też są inne, bo są takie lokalne, są bardzo porośnięte różnymi żywopłotami, nie mają poboczy, mają takie mijanki co jakiś czas i bardzo interesujące jest, jeżeli się na tych drogach spotkamy z innym samochodem, który jedzie z naprzeciwka.
1: Aha.
3: Musimy wtedy się cofać do jakiejś albo takiej zatoczki, jeżeli nam się taka trafi, albo do najbliższej bramy, bo no nie ma możliwości się wyminąć na takich super lokalnych drogach. Ja ostatnio wracając do domu z miasta Kilkenny, mieszkam w mieście Portlaoise, które jest tak pomiędzy w połowie drogi między Dublinem a Limerick. Postanowiłam sobie zignorować nawigację i nawigacja prowadziła mnie inną drogą. Ja postanowiłam patrzeć na znaki, właśnie mając przyzwyczajenie sprzed tych 20 paru lat, że jadąc w trasy planowałam tą trasę na papierze po prostu, patrząc nawet na numery dróg i pisząc sobie te numery dróg, żeby wiedzieć, którą drogę mam skręcać. Tak, i mimo tego, że korzystam z nawigacji codziennie, praktycznie staram się w ten sposób jeździć, ale właśnie dzięki zignorowaniu nawigacji odkryłam bardzo piękną drogę, kawałek za miejscowością Kasenkomer, która jak się okazuje prowadzi między wzgórzami, między lasami i była takim, tak troszkę to miałam wrażenie, jakbym zjechała zupełnie w inny świat, mimo tego, że z takim równoległymi drogami jeździłam dosyć często, a tą jedną nie miałam okazji do tej pory. Także to było bardzo przyjemne doświadczenie.
1: Czyli można po prostu wyłączyć nawigację i pojechać analogową.
3: Tak,
1: i wtedy też. I tą drogą wcześniej pani nie jechała, tak? Rozumiem.
3: Nie jechałam.
1: No
3: nie,
1: i proszę.
3: Nie jechałam, ale na pewno tam wrócę z dziećmi na spacer, bo te lasy wyglądały szalenie zachęcająco i pięknie wyglądała okolica.
1: Wspaniale. I wtedy pani do nas zadzwoni, jak będziemy rozmawiali w co państwo lato o miejscach, do których wracamy. Na przykład.
3: Dokładnie.
1: Pani Wiktorio, bardzo pani dziękuję i wszystkiego dobrego i proszę naprawdę czasami wyłączać, tak jak pani robi, i odnajdywać piękne, piękne miejsca w Irlandii. Już sobie to wyobraziłem, te wzgórza i te lasy. Rewelacja. Bardzo dziękuję pani Wiktorio. Co z naszym pytaniem i z naszą sondą? Czy nawigacja w aucie w telefonie odbiera nam przyjemność błądzenia? Na tak odpowiedziało 43%, na nie 57%, czyli nawigacja w aucie większości z nas, no z tego wynika, którzy zagłosowali w naszej sondzie, nie przeszkadza. No dobrze, to tak wygląda cyfrowa sonda i to, jak państwo widzą naszą nawigację w aucie, ale myślę, że dzisiejszy przekaz jest taki, że warto czasami wyłączyć, ale zagubić się można na różne sposoby, co udowodnił Paweł Drozd, autor podcastu Brzmienie Świata z lotu Drozda, który jest z nami jeszcze. Dzień dobry, Pawle.
4: Ponownie. Jestem cały czas.
1: Tak, no i teraz doszusowuje do ciebie Krzysztof Krisek-Kwiatkowski, twój znajomy z lasu, prekursor, wielki popularyzator idei survivalu. Dzień dobry jeszcze raz.
5: Dzień dobry jeszcze raz.
1: Panowie, jak wy żeście w tym lesie się gubili i nie gubili? Czy pamiętacie jakieś może przygody, albo jedną przygodę, bo nie mamy za dużo czasu, by je wszystkie tutaj prezentować?
4: To Krysku, jeśli pozwolisz, to ja postaram się w miarę krótko opowiedzieć, o co chodzi.
5: Dobrze.
4: To znaczy koncepcja była taka, że Krysek kiedyś mi opowiedział o pewnej sytuacji, która się w Polsce wydarzyła, jak to pewien człowiek bodaj zimą w centralnej części kraju wpadł chyba do rowu samochodem, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie nie mógł się wydostać. Komórki wtedy działały tak średnio. Zresztą do dzisiaj bywa tak, że czasami gdzieś w leśnych ustępach ten sygnał nie jest zbyt dobry. Człowiek postanowił dojść do skraju lasu i stamtąd zadzwonić. Tylko problem polegał na tym, że temperatura była bardzo niska. On próbował samochód samodzielnie wyciągnąć, więc się spocił i będąc mokrym, można powiedzieć, kiedy szedł na ten skraj lasu, złapała go bardzo poważna hipotermia i potem ledwo go wyratowano. I to była taka historia, którą Krisek mi opowiedział pod tytułem, że nawet w środku cywilizacji można znaleźć się w sytuacji kryzysowej, trzeba wiedzieć, jak zareagować. Ja wtedy wpadłem na pomysł, żeby zrobić na antenie radia taką akcję właśnie od zmierzchu do świtu, gdzie symulujemy wiemy, że się zgubiliśmy właśnie, bo nam samochód się zepsuł, zgubiliśmy się w lesie i sobie radzimy, mając tylko to, co mieliśmy akurat przy sobie. Ja pamiętam, że wtedy miałem w plecaku chyba dwie pieluchy czyste, bo akurat byłem wtedy młodym ojcem i miałem te pieluchy zawsze przy sobie i miałem rzeczywiście podczas tej akcji również na miejscu, akurat się nie przydały, ale to była akcja też właśnie, która mnie też osobiście dużo nauczyła, bo to był pierwszy raz, kiedy w lesie spałem, spaliśmy na gałęziach, tam snu było niedługo, chyba 2,5 godziny spałem, z tego co pamiętam. No. Na gałęziach, Krisek tam rozpalił ogień przy pomocy jakichś swoich czarów marów. No było to bardzo ciekawe i fajne doświadczenie, które pokazało, że da się. To wymaga wysiłku, to wymaga umiejętności, wymaga wiedzy i też jasności umysłu, bym powiedział, ale to jest wszystko możliwe, to się wszystko da zrobić.
1: Krzysztof Krisek-Kwiatkowski, proszę bardzo, możemy się zgubić nawet w cywilizacji i błądzić, ale trzeba wiedzieć, jak z tego wyjść, z tego co rozumiem, o czym opowiedział Paweł Dross przed chwilą.
5: Ja chcę uciec od cywilizacji, bo chciałem wspomnieć takie moje zabiegi wobec podopiecznych, których mi dostarczyli moi sąsiedzi, znajomi, przyjaciele. Wyjechaliśmy w Bieszczady i ja tę młodzież prowadziłem różnymi drogami, po czym powiedziałem, no trzeba wracać, ale wyprowadzicie z powrotem.
1: O, i to było naprawdę... No, wie pan co, no to właściwie tutaj już zawieszamy w tym momencie. I co, ale wróciliście, czy nie?
5: Tak, tak.
1: Czyli byli bystrzy.
5: Mieli troszkę kłopotów, ale sobie przypominali różne elementy otoczenia i wróciliśmy zdrowi, cali i bardzo szczęśliwi.
1: No to bardzo się cieszę, ale to też te dwa przykłady pokazują, jak można sobie nawet i ćwiczyć, ale też po co to, kiedy może nam się to przydać. Zupełnie w niezapowiedzianych warunkach, o czym opowiedział Paweł Dross. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie finalne na co państwo lato. I wcześniejsze oczywiście opowieści też nieprawdopodobnie na wagę złota, bym powiedział, ale już nie tylko złota praktycznego, ale także jeżeli chodzi o skalę anegdoty i opowieści. Bardzo dziękuję. Krzysztof Krisek-Kwiatkowski i Paweł Dross, autor podcastu Brzmienie Świata z lotu Drozda. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję również państwu.
4: Do usłyszenia.
1: Audycję wydała Wioletta Myszkowska, zrealizował Szymon Kuliś. Ja już mówię do usłyszenia. Michał Żakowski.

A skoro 13 i skoro czwartek, to zapraszam Was na czwartkowego Mam Gracia. Jak zawsze z cisnącym się, mocno cisnącym się pytaniem na ustach, czy Wy tam przypadkiem pracujecie, bo to już jakby nie było koniec wakacji, w każdym razie tych szkolnych wakacji. Nie wiem, czy wszystkich to dotyczy, tych, którzy mają małe dzieci, to jeszcze być może dotyczy. Dzień dobry, Szymon Kuliś, Bartek Gil, Tomasz Smokowski w męskim składzie Męskie Granie. Jesteśmy do 16:00, podział audycji tradycyjny, co godzinkę nam się zmieni temat przewodni. Zaczniemy od nowości i w sumie redaktor Żakowski przed momentem dał mi do myślenia, bo podsłuchiwałem sobie audycji Co Państwo na to i no było o tym, czy nawigacje, te nawigacje w aucie zabierają nam, wam przyjemność podróżowania i czasami błądzenia. Ja lubię błądzić po lesie, na ulicach to niespecjalnie lubię błądzić, więc ja już nawet jak jeżdżę po Warszawie, to zawsze jeżdżę z aplikacją, co jest oczywiście dowodem mojego lenistwa, ale nie o tym. Chciałbym was zapytać, czy wy tak lubicie błądzić z muzyką, bo z kolei po muzyce to ja uwielbiam błądzić. Uwielbiam zapuścić się na takie tereny, na których mnie jeszcze nie było i sam jestem ciekaw, co mi z tego wyjdzie i czasami właśnie, to już podprowadzam pod pierwszą godzinę, udaje mi się dla was znaleźć dużo świeżynek i dużo nowości. Jak jest z wami? Jak jest u was, napiszcie do mnie o tym tak w przerwie w pracy smokmałparadio357.pl. Bo tak jak powiedział mi ostatnio niedźwiedź Marek, że ja sobie tych niektórych wykonawców wymyślam. No nie wymyślam, naprawdę Marku nie wymyślam, ale rzeczywiście ich odnajduję. To grajmy w takim razie. Tak poza wszystkim to dobrego dzionka i smacznej kawusi. Jedziemy i oto pierwsza piosenka, pierwsza ze świeżynek. Jay Bernard.

A to nasz kolega Antek będzie zadowolony, bo on bardzo lubi Jay Bernarda. Jay Bernard, Love is on my mind. Premiera bodaj z przedwczoraj. Ładnie mi się dzisiaj powybierało to wszystko, co sobie wymyślam, ci wszyscy artyści. No na przykład tak, mówicie nowa irlandzka muzyka, nie tylko Fontaines D.C. Na przykład Greg Freeman, bardzo proszę.

Oj, chłopak wyssał z mlekiem matki miłość do dawnych Strokesów, a może nawet do grupy Pixies, prosto z Irlandii, Greg Freeman. Teraz Django Django.

Django Django. Bardzo udana piosenka Dirty Hotel Blues. Pierwszy mail, który przyszedł, naprawdę pierwszy, na temat tego błądzenia po muzycznych meandrach jest od słuchaczki Emilii i muszę wam go przeczytać i od razu daję słowo harcerza, że to nie jest żadna ustawka, to nie było ustawione i nie tak to miało być, nie takiej odpowiedzi się spodziewałem, ale przeczytam. Pamiętam, jak jakieś 8-10 lat temu szukałam nowych brzmień w serwisie YouTube i potrafiłam znaleźć prawdziwe perełki, w tym na przykład Mormora, ale ostatnimi czasy algorytmy chyba trochę bardziej są nadzorowane przez koncerny branży muzycznej i rzadko zdarza mi się samej odnaleźć coś świeżego. Jednakże wtedy pan i pana koledzy i koleżanki z Radia 357 wjeżdżacie na białych koniach i prezentujecie świeżynki, które wpadają na listę ulubionych autorów, utworów. To naprawdę nie była ustawka. Teraz rozkrzyczane dzieciaki Diane i Alden. Posłuchajcie.

I used to kill for it. Diane i Alden, śpiewający dla was. Przez kilka najbliższych minut zostaniemy, a nawet kilkanaście, zostaniemy w Kopenhadze. Tak się akurat składa, że dwóch najbliższych artystów jest związanych z tym miastem. Najpierw Jonas Bjerre, na co dzień głos bardzo znanego, zwłaszcza na początku lat, czy ja wiem, 2000 chyba, zespołu Mew, duńskiego zespołu Mew. Jonas Bjerre tutaj idzie ręka w rękę z Koreanką Yo-hee Kim i zaśpiewali piosenkę Hike to the Sun, prosto z filmu, filmowa piosenka z filmu Hana Korea.

Hike to the Sun. Jochi Kim i przede wszystkim Jonas Björe. Na co dzień głos w zespole Mew. Połowa lat 90. sprawdziłem sobie w międzyczasie, to wtedy powstało Mew w 95 roku i wtedy chyba w tym okresie, w tych pierwszych latach byli najpopularniejsi. No, jeśli można w przypadku takiego niszowego zespołu mówić o dużej popularności. Pozostajemy w Kopenhadze. To z tego miasta pochodzi Gustav Berntsen, na co dzień posługujący się, no nawet nie tyle pseudonimem, co swoimi inicjałami. GB, trochę jak Great Britain, bo na co dzień mieszka w Londynie, ale pochodzi z Kopenhagi. Właśnie wydał swoją nową płytę, nie pierwszą już zresztą, i z tego to właśnie albumu GB Gustava Berntsena piosenka Next Day.

Gustav Berntsen, GB The Next Day. Piszecie do mnie z prośbą o komentarz do zatrzymania, dzisiejszego zatrzymania, to chyba to się stało dość niedawno, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza. Ach, wy niedobrze, wy wiecie, że ja się szybciutko, że ja mam bardzo krótki ląd, jeśli chodzi o moich dwóch ulubionych bąbelków, Gianniego Infantino i nadprezesa Piesiewicza, który tyle medali dla nas zdobył na ostatnich letnich i ostatnich zimowych igrzyskach olimpijskich. I co ja na to? No i wiecie, mógłbym oczywiście powiedzieć, że taki był przekonujący, taki prostolinijny, tak mu dobrze z oczu patrzyło za każdym razem, taka i ładny garnitur, i dzień dobry, i do widzenia powiedział na klatce, i kwiaty przyniósł, i buty wytarł na wycieraczce. I mógłbym tak powiedzieć, ale powiem zupełnie poważnie, że zatrzymanie nie przesądza jeszcze o niczyjej winie. Także tylko tyle mojego komentarza. A teraz nowa piosenka od Josha Homme, Queens of the Stone Age. Coraz bardziej aktywni na rynku, co niechybnie zwiastuje nowy album.

Leciutko sobie spiłował pazurki Josh na tej nowej płycie. Może po prostu się starzeje, może się staje bardziej dorosły, może już tak nie chce takiej łupanki stosować, która była znakomita, żeby nie było, ale te nowe utwory Queens of the Stone Age łagodniejsze, nie wiem jak się redaktorowi Fusiemu podobają, bo on należy do szalikowców Queens of the Stone Age, co nas łączy akurat, ale ja jestem bardzo na tak. Napisał do mnie jeden ze słuchaczy, zaraz sobie przeczytam, kto to Artur. No niemożliwe, że takiej puenty mojej wypowiedzi o nadprezesie Piesiewiczu to się nie spodziewał, ale taka prawda, tak zupełnie bez śmieszkowania, no to tak jest. No jeżeli człowieka zatrzymają, to jeszcze nie przesądza to o jego winie, chociaż znacie moje zdanie i akurat co do tego jestem przekonany w 100%, że Polski Komitet Olimpijski, polski sport zasługuje na lepszego prezesa, znającego się na sporcie przede wszystkim człowieka, a nie tylko takiego, który przyprowadził w bagażu trochę pieniędzy, bo ktoś mu je tam po politycznym rozdaniu dał. No nie ta klasa człowieka, nie ta klasa w ogóle menadżera sportu. O, to byłoby najważniejsze, menadżera sportu. Ale wracajmy do naszej muzyki, bo to jest jednak audycja muzyczna i taką ma pozostać. Coś z Polski będzie. Ten zespół nazywa się, nosi nazwę Hospital. Hospital, gramy.

Tak mi teraz przeszło do głowy, słuchając tej drobnostki pod tytułem Tęsknotka, bo taki tytuł nosi utwór Tria Hospital, że w warstwie muzycznej, tej linii melodycznej, tej tekstowej, to trochę tak jakby śpiewał z tobą odeszły anioły, wilki, Eilama Sabachtani. Nie wydaje wam się? Czy tylko ja mam takie skojarzenia. No, w każdym razie. Pytam was o wasze podróże bez GPS-u po muzycznych rejonach. Czy wam to się zdarza? I napisał do mnie słuchacz, który podpisał się Motyla Noga, ale nie wiem, czy tak naprawdę nazywa się Tomek Mazur, że kiedyś przypadkowo, że lubi i jedno, i drugie. I podróżować i muzycznie też lubi gdzieś trafić tam, gdzie się tego nie spodziewał. I taka historyjka, że przypadkowo podczas Mistrzostw Europy w 2004 roku jeździł po Portugalii, bo wtedy tam się odbywał się ten turniej, to wtedy Grecy sensacyjnie wygrali, przypomnę. I będąc w Porto, po ćwierćfinale Czechy-Dania, znajduje się bez nawigacji na imprezie domowo-ogrodowej, o, to takie najlepsze, z muzykami zespołu O Matador, Portugalczykami. I co to był za unplugged-owy koncert ogrodowy? Dla może 30 osób to nawet trudno określić ich styl. Mieszanka żalu z fado, energii, ska i nawet odrobiny portugalskiego punka. Czuwaj, Motyla Noga. No i bardzo pięknie. Teraz nie będzie ani fado, ani ska, ani punka. Będzie za to Hiatus, który zebrał się z Alexisem Taylorem, tak, tym Alexisem Taylorem z Hot Chip do pary. Alexis Taylor to swoją drogą bardzo zapracowany ostatnio gość, a to z Simonettim coś wyda, a to właśnie z Hiatusem i bardzo proszę. I to jest piękna, naprawdę przepiękna piosenka Waterloo Sunset, kawerek, ale o tym za chwilę.

Basia Bulat. Kiedyś wam proponowałem jej Disco Polo, to zwróciło mi uwagę na tę zawodniczkę. Właśnie w poszukiwaniach na Hybiu trafił artystów w sieci, no bo takich znajduję. No i wtedy wpadłem na Basię Bulat. Laughter. Bardzo ładna piosenka. Czy wy tu macie grupę Starship na pokładzie z lat 80., ale taką obecną? No mamy. I to wcale nie jest Starship z Temu ani z AliExpress. Grupa nazywa się Sun City i spokojnie można powiedzieć, że Starship, We Build This City, mają swoich następców.

Starship XXI wieku, grupa Sun City. W Irlandii nie tylko Fontaine's DC i nie tylko Greg Freeman z początku dzisiejszej audycji, także Jesse June.

Jessie June, naprawdę nazywa się Jessie Ojuka, jest nie tylko raperem, ale jest też filmowcem, pisarzem, a nawet twórcą społecznie istotnego think tanku. Naprawdę ma wiele rzeczy w głowie i wiele pomysłów na siebie. Jessie June, Jessie Ojuka. Jeszcze kilka minut do godziny 14, jeszcze dwie nowości się zmieszczą, ale najpierw informacja od naszych słuchaczy. Tomek napisał, że no już miałem wyjść na rower, ale jestem zajęty. Nie pracą. A jestem zajęty, bo sobie słucham. Pozdrawiam. I jak już tam pracujecie, to pracujcie, idę na rower. No to ja też pozdrawiam wszystkich pracujących. Na przykład cały zespół teraz pracujący nad powstaniem padlowego turnieju, Padel News Cup, już za kilka tygodni. I uwaga, redakcja Radia 357 też się szykuje i też zagra. Co to się będzie działo? Billy Sharp.

0: Mám grać?
1: Ale miała być muzyczka, Szybciu. Miała być muzyczka tutaj. O, tak dużo lepiej. Z takim podkładem to ja mogę teraz dalej prowadzić audycję. Słuchacie Radia 357, to jest czwartkowe Mam Grać. Napisała słuchaczka Ania, co do podróży muzycznych bez nawigacji, to przyznam, że raczej nie zdarza mi się, nie wiem czy stety czy niestety, zawsze czekam z utęsknieniem, bo jestem rocznik 73, co zdaje się podobnie jak pan, tak to prawda, i czekam z utęsknieniem na godzinę boomera. Tak się szczęśliwie składa, że godzina boomera jest z nami aktualnie na sali, właśnie się rozpoczęła i teraz będziemy grali właśnie to, co boomerskie. Jest 26 sierpnia 1989 roku. Notowanie listy trójkowej 392 na kierownicy pan Marek Niedźwiecki prezentuje miejsce 27.

Ale kiedyś to były czasy, teraz to już nie ma czasów, żeby Marek zapowiadał takie piosenki. Ciekawe, czy stukał nóżką, kiedy grało KSU Umarłe Drzewa. To miejsce 27. Teraz 26.

Ja mam takie podejrzenie graniczące z pewnością, że stosując takie introligatorskie paralele, to był reprint tej właściwej piosenki z roku 89. Tam chyba jeszcze Jacek Pałucha początkowo śpiewał na wokół. To była zupełnie inna wersja. No w każdym razie, formacja Nieżywych Schabów, Faja 89, to miejsce 26. A teraz pozycja 25.

Rok 1989, a wtedy to nie był czas, powiedziałbym, najlepszy dla grup, które swoje lata świetności odnosiły na początku tej dekady, lat 80. Do głosu zaczynały dochodzić inne bandy, takie jak właśnie formacja Nieżywych Schabów, krótko, bo krótko, ale jednak, takie jak Róże Europy teraz, takie jak Chłopcy z Placu Broni, czy Sztywny Palazis. Szpal miał aż dwie piosenki w tym notowaniu listy na miejscu 22 i 7, albo Demono z Andrzejem Krzywym na wokalu. Demono też miało dwie piosenki. Na 18, powszechnie znana piosenka, ballada, tango przytulango, Kochać inaczej, a na miejscu 17

Demono, reprezentowane w sierpniu 89 roku dwukrotnie, Kochać inaczej, na miejscu 18, na 17 otoczony. A teraz już miejsce 8.

Macie tu w Polsce jakieś YouTube? No mamy. Zio się nazywają. Zio, miejsce ósme, chyba ich największy, można powiedzieć, przebój przez te wszystkie lata. Wyspy, w cudzysłowie, bliżej gwiazd, czy w nawiasie, bliżej gwiazd, to pełen tytuł tej piosenki. No to jeszcze miejsce drugie z tego notowania niedźwiedziowej listy.

No i to było miejsce drugie tego notowania. Patrzycie na zegarek? Patrzycie? No ja wiem, że jeszcze pracujecie, ciągle dłuży się ta robota. Ale tak, jesteśmy dopiero w połowie tej godziny, a to już się notowanie skończyło. No bo tak to sobie dzisiaj wymyśliłem, że dzisiaj będą dwa notowania. Jedno to polskie, a drugie to amerykańskie, zagraniczne, dewizowe, znaczy... czyli lista Billboardu z 30 sierpnia 1986 roku, czyli cofniemy się o 3 lata, znowu do tego tygodnia, który mamy akurat teraz, Billboard Hot 100 i jesteśmy od razu na miejscu 40.

Nigdy nie byłem jakimś zadeklarowanym fanem Simply Red, ale tej piosenki jak najbardziej, bo ona pulsuje doskonale do dzisiaj. Mail pisze Monika, lat 50+. Z jakiej zapyziałej szafy mój mózg wyciąga słowa dzisiejszych piosenek? Śpiewam wszystko jak leci, a kolega kudłaty z biurka obok jakoś to znosi. Bo tak, pracujemy. No nie wiem, nie znam kolegi kudłatego, nie wiem jak wygląda, być może wygląda jak ten kolega kudłaty z Simply Red. To pozdrawiamy też. To było miejsce 40, Simply Red, a teraz pozycja 34.

I tak się rozpoczynała płyta Eurythmics właśnie od piosenki Missionary Man. To na pewno nie była najbardziej popularna pozycja z całego tego zestawu, ale no, na liście Billboardu też radziła sobie nieźle, czego dowodem 34. miejsce w sierpniu 1986 roku. Napisał słuchacz Darem, że prawdopodobnie Magiczne Słowa grupy Zio było bardziej popularnym utworem niż Wyspy. I zapewne masz rację, późniejsze Magiczne Słowa, tak, chyba robiły większą karierę, ale może dlatego, że ja byłem bardzo, bardzo mocno w pierwszych dwóch płytach Zio, skąd między innymi pochodzą Wyspy, to zawsze uważałem ten utwór za, czy ja wiem, lepszy albo bardziej do mnie przemawiający. Ale teraz wracamy na billboardową listę, miejsce 32.

nawet przy tych najbardziej ogranych, w cudzysłowie, artystach, takich jak Genesis, takich jak Eurythmics, no staram się wam wyciągnąć takie mniej ograne piosenki. Właśnie mi Padla odwołali. Jestem wstrząśnięty i niezmieszany, albo zmieszany i niewstrząśnięty. To już nie pamiętam, jak to w Bondzie było. Co ja teraz zrobię? Jak żyć? Panie

Zespół jednego przeboju? No chyba tak, ale za to jakiego? Przez wiele lat szwajcarska muzyka najbardziej kojarzyła mi się z grupami Hello, właśnie z Double, z piosenką Captain of Her Heart. No ostatnio to chyba już najbardziej na koniec swojej kariery i no, życia, no bo już nie ma jej wśród nas, to chyba Tina Turner, która stała się obywatelką Szwajcarii na jesieni swojego życia. Najbardziej lubię poruszać się właśnie gdzieś w okolicach piątej, czwartej, trzeciej dziesiątki tych billboardowych list, bo tutaj można znaleźć takie piosenki ciut zapomniane, tak jak utwór z miejsca 23.

Hall. Hall, tu bez Oatsa. Daryl Hall solo, Dreamtime, miejsce 23. Słuchacie Radia 357, to jest czwartkowy Mam Grać, 5 minut pozostało do godziny 15. Kaśka Rocznik 69 napisała: smażę placki z cukinią, tańczę i śpiewam. No i brawo, i o taką Polskę walczymy. To jeszcze tak, mam czas na jedną piosenkę, to tak z dziennikarskiego obowiązku. Nie, żeby to był mój obowiązek, bo nigdy tego nie robię, ale akurat dzisiaj mam chwilkę, to zrobię, bo i powiem wam, jaka była czołówka, jak wyglądała czołówka tamtego notowania billboardowej listy z sierpnia roku 86. Miejsce 5 Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Miejsce 4 Berlin, Take My Breath Away z filmu Top Gun, rzecz jasna. Na miejscu 3 Papa Don't Preach, Madony. Na miejscu 2 Bananarama, Venus. I na miejscu 1

0: Wakacyjna katastrofa. Przygoda?
1: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
0: Wyślij wiadomość tekstową w aplikacji ze swoją historią.
1: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
0: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: Daleko jeszcze?

0: Mám grać?
1: Trzecia godzina Mam grać, a to my. Jeszcze podsumowując godzinę drugą, to oczywiście był Stevie Winwood, Higher Love na miejscu pierwszym. A wracając do piosenki grupy Double i tych Szwajcarów, to ja się nie tyle przejęzyczyłem, co się pomyliłem. Oczywiście ten drugi najbardziej znany szwajcarski zespół to żadne Hello, tylko Yellow. Tak, mój błąd, przepraszam, zwracacie mi na to uwagę. A jeszcze napisał mi Grzegorz z Wielunia tak. Jeszcze DJ Bobo jest Szwajcarem. Nie wierzę, że to napisałem. Grzesiek, a ja nie wierzę, że to powiedziałem. No ale słowo się rzekło. To po tym wstępie w trzeciej godzinie Mam gracia, nie wypada mi nic innego zrobić, tylko zmienić temat i panie Szymoje, pan gra już teraz.
2: Pani, padnie na kolana przed jego laską.
1: Tak jest, to już my. I odnalazłem tę piosenkę i pomyślałem z jednej strony, że powinna poczekać aż do grudnia i do świąt, ale z drugiej strony nie. Nie pozwolę sobie na to, żeby żyć z tym utworem Petra Kotwalda samemu. Petr Kotwald, wielka gwiazda czechosłowackiej muzyki, to on napisał i zaśpiewał kiedyś Holki z naszej szkolki, która to piosenka dała nazwę naszej rubryce. Panie Szymonie, zaczynamy i słuchamy Petra Kotwalda.
3: Holky a chlapci z naší školky.

0: holky a chlapci z naší školky.
1: Až ten Petr Kotwald, Záž Vánoc, czyli Zawrót głowy. Ta piosenka spowodowała ni mniej, ni więcej tylko to. Ja od razu się z wami podzielę takimi informacjami, faktami wręcz, bo dlaczego miałbym je trzymać? Podobnie jak nie mogłem trzymać tej piosenki aż do świąt, musicie i wy z nią żyć. Otóż Małgosia z recepcji Radia 357 rozkręciła radio na cały regulator, kiedy Petr Kotwald śpiewał. No to już wiecie. Mam nadzieję, że u was w robocie też tak było. A jeszcze musicie zobaczyć, bo to Petr Kotwald to jest tak w teledysku fantazyjnie przepasany czerwonym szalikiem, a do tego ma taki biały sweter na sobie, wiecie, taki sweter jak wspominany dzisiaj Radosław Piesiewicz w tej słynnej gazetowej sesji zdjęciowej, gdzie siedział taki podparty, ładnie na tle kół olimpijskich, taki był ładny, amerykański, taki w sam raz. Słuchamy.

Trzecia godzina, czyli jazda dowolna, czyli to, co mi w duszy gra, to zespół Fright Years, który też gdzieś ostatnio odnalazłem, ale to już piosenka sprzed kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu ładnych miesięcy. Fright Years, Obstacles. No, napisaliście do mnie, że jak chciałem być taki bardzo oryginalny z Last Christmas, to spóźniłem się o dobę, bo wczoraj ponoć Kuba Badach wyśpiewał już Last Christmas, tylko w oryginale, nie po czesku, na scenie w Sopocie. Dwa razy Last Christmas w sierpniu, no to kto to słyszał? A teraz tak na poważnie, dwa dni temu dotarła do nas smutna informacja. Jerry Brownson, jeden z założycieli grupy EMF, którą zakładał jeszcze jako nastolatek, odszedł od nas wcześnie, zdecydowanie za wcześnie, bo to 50+. No niestety, to naprawdę jest unbelievable.

Gdzieś mi się tam przemazał taki krótki film, na którym były bramkarz Chelsea, piłkarski bramkarz Petr Čech, siedzi za bębnami i daje radę, może nie wycina jakichś specjalnych chołupców, ale nie popełnił, no być może jakiś jeden drobny kiks, ale dał radę zagrać w całości kawałek Foo Fighters Walk. Całkiem nieźle.

No i tak właśnie Petr Czech dogrywał do śpiewającego Dave'a Grohla i do kolegów. No, no może nie robił tego, jak mówię, nie wszystkie ósemki, szesnastki przejścia weszły jak trzeba, ale i tak trzeba, wypada uznać, że Petr Czech to człowiek wielu talentów, bo przecież już też po byciu, po bardzo udanej karierze piłkarskiej Petr Czech grywał, a może nawet gra, tego nie wiem, w lidze, czeskiej lidze hokeja na lodzie, jako bramkarz. Tak, w takiej profesjonalnej lidze hokeja na lodzie. A propos talentów różnych piłkarzy, to też gdzie przemazał mi się inny film dzisiaj, jak Job Bellingham, czyli brat Juda Bellinghama, tego bardziej znanego. Job gra w Borussii Dortmund, tak jak jego starszy brat swego czasu. Dał radę wymienić bez pomyłki wszystkich zwycięzców Ligi Mistrzów od roku 2026 wstecz, aż do początku lat 90., aż do pierwszego zdobywcy Champions League Crvenej Zvezdy Belgrad. Nie pomylił się ani razu. No naprawdę, to jest sztuka. To jest coś. Teraz Wilder Water i Tristan Bushman na wokalu. Piękna piosenka.

Bardzo nie dziękuję za ten czeski Last Christmas. Dzięki panu przegrałam naszą coroczną świąteczną rywalizację z przyjaciółmi. Kto pierwszy usłyszy Last Christmas, ten stawia kolejki przy barze. Serdeczności mimo wszystko, Ewelina. A posłuchaj, sprawdź dokładnie, bo może jednak ktoś wczoraj, chcący lub niechcący, posłuchał tego Kuby Badacha w Sopocie. Kto to wie? Kto to wie? A teraz na poważnie. Jeszcze jedno znalezisko z ostatnich dni, chociaż piosenka nie jest wcale nowa, ale znalezisko przez wielkie Z, znakomita piosenka. I nie wymyślam sobie tych artystów, Marku, drogi. Robin Foster, Dave Penn, Forgiveness.

zakochałem się od pierwszego przesłuchania. Robin Foster i Dave Penn. Pomyślałem sobie, że ta piosenka jest w duchu najlepszych utworów Toma Yorka i Radiohead i dlatego sięgam po, w moim odczuciu, wręcz bliźniaczą, siostrzaną piosenkę, ale nie w wykonaniu samego Radiohead, a Leanne LaHavas.

Kiedy się słucha w oryginale tej kompozycji, czy tych kompozycji połączonych Weird Fishes i Arpeggi Toma Yorka i kolegów, to na pierwszy rzut ucha nie można sobie wyobrazić, że ktoś przeskoczy tę poprzeczkę. A jednak wydaje mi się, że Lian LaHavas, trochę jak Mondo Duplantis, przeskoczyła nad tą wysokością, nad tym rekordem świata 6,34, czy tam ile on w tej chwili wynosi, czy 6,35. Kapitalna wersja Lian LaHavas, Weird Fishes. A teraz Chris Whitley.

0: Chris Whitley sprzed lat, Dust Radio. Wrócę jeszcze myślami do piosenki Lian La Havas i do czyjegoś utworu, do tej reinterpretacji, skoro już tak mówimy o cudzych czyichś piosenkach. Kim Deal i jej siostra Kelly, czyli połowa zespołu The Breeders, Kim sama była basistką Pixies, swego czasu zajęła się niezwykłym utworem. Wicked Little Town to przede wszystkim piosenka z musicalu Hedwig and the Angry Inch. Chyba nie ma polskiego przekładu, bo on chyba nigdy nie wszedł do polskich kin. Najpierw był musical sceniczny, którego premiera miała miejsce w 1998 roku, a w 2001 roku powstał film w reżyserii Johna Camerona Mitchella, który sam wcielił się w rolę Hedwig. Niezwykła scena i swoją drogą niezwykłe śpiewanie samego Johna Camerona Mitchella. Musicie to sami zobaczyć, odnaleźć sobie. Na YouTubie można znaleźć tę wersję, ale teraz chciałbym was zostawić z innym przepięknym, bardzo intymnym wykonaniem. Właśnie Kim i Kelly Deal. Niedoskonały wcale jest to wykonanie, ale takie ma być.
1: One, two, here we go.

Trwa czwarte spotkanie Polek na Mistrzostwach Europy w siatkówce. 1-0 dla naszych, 25-19, w drugim secie też 15-13 dla reprezentacji Polski. Wiem, że ci z was, którzy może nie pracują za mocno, to oglądają, ale z wyciszonym głosem w telewizorze, żeby słuchać piosenek, żeby nic nie przepadło. I teraz chciałbym wam powiedzieć o jednej płycie. Naprawdę, jeśli miałbym wam polecić jeden album z ostatnich tygodni, to niech to będzie ta koncertowa płyta. Lucy Rose Live at Union Chapel. To jest album absolutnie pięciogwiazdkowy. Shiver.

niezwykłe i nadzwyczajne. W zasadzie niezwykła i nadzwyczajna i Lucy Rose i cały ten koncert. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Rozpuszcza serce od razu, z marszu. 5 minut do godziny, w zasadzie już 4 minuty do godziny 16, już za chwileczkę po południówka Radia 357. My słyszymy się w niedzielę, a na zakończenie jeszcze Robbie Robertson.

0: Czwartek, 27 sierpnia, godzina 16. Zaczynamy popołudniówkę, a na początek tradycyjnie serwis informacyjny. Monika Mędro-Karbowska.
1: Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymanie jest związane ze śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Śledczy sprawdzają, czy prezes PKOL rzeczywiście otrzymał od szefa Zonda Krypto zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian Piesiewicz miał wstawić się za Przemysławem Kralem u ówczesnego premiera i szefa UOKiK-u.
2: Ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców Zonda Krypto, był rozciągnięty. Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami. Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto.
1: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Radosław Piesiewicz twierdzi, że zegarek kupił od Przemysława Krala za prywatne pieniądze i zapłacił za niego w ratach. Do sprawy zatrzymania prezesa PKOL odniósł się dzisiaj minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
3: Taki człowiek, o którym mówimy od miesięcy, nigdy nie powinien prowadzić i być prezesem tak szanownej instytucji, jakim jest Polski Komitet Olimpijski. My musimy w tej chwili, szanowni państwo, zrobić wszystkich, żeby ochronić wizerunek polskich sportowców. Bo najgorszą w tej całej sytuacji jest to, że oprócz tego, że Piesiewicz zniszczył wizerunek tak szanownej instytucji, jakim jest Polski Komitet Olimpijski, to przede wszystkim wykorzystał wizerunek polskiego sportowca.
1: Piesiewicz został przewieziony do prokuratury w Katowicach, gdzie ma usłyszeć zarzuty. Polski rząd domaga się kary dla amerykańskiego koncernu technologicznego Meta. Chodzi o kwotę 250 milionów euro. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski złożył w tej sprawie wniosek do Komisji Europejskiej. Meta miałaby zostać ukarana za skamy, promowanie nielegalnych treści i fałszywe reklamy, na których firma zarabia. Sprawę skomentował już Pałac Prezydencki.
4: No jeżeli rzeczywiście doszło do naruszenia jakichś przepisów, to działanie pana premiera Gawkowskiego jest słuszne, w tym sensie, że powinno być to zbadane obiektywnie.
1: Mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wczoraj Meta zawarła umowę z amerykańskimi Stanami na kwotę 18 miliardów dolarów w związku z zarzutami o krzywdę, jakiej dzieci doświadczają, będąc użytkownikami platform firmy. Ponadto firma zobowiązała się wprowadzić mechanizmy, które mają zabezpieczyć w internecie amerykańskie dzieci. W Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zakończyły się sekcje zwłok sześciu ofiar, które zginęły w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Na jutro zaplanowano kolejnych sześć sekcji.
5: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. I w dniu jutrzejszym ciała po sekcjach zostaną wydane rodzinom.
1: Trzy najciężej ranne osoby w katastrofie wciąż przebywają w szpitalach na Węgrzech. Kolejne trzy lżej poszkodowane leczone są w kraju. Do katastrofy autokaru doszło 16 sierpnia. Zginęło w niej 12 osób. Kilkadziesiąt zostało rannych. Nie żyje Radko Mladić. Były generał zmarł w więzieniu w Hadze w wieku 85 lat. Radko Mladić był odpowiedzialny za oblężenie Sarajewa i masakrę w Srebrenicy, w której zginęło ponad 8 tysięcy bośniackich muzułmanów, mężczyzn i chłopców. W 2017 roku Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze skazał go na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Nie widać końca sporu pomiędzy przeciwnikami i zwolennikami transportu konnego w Tatrach. Ostatnie protesty aktywistów na drodze do Morskiego Oka zakończyły się wzajemnymi oskarżeniami, spalonym samochodem i zawiadomieniem do prokuratury.
6: Obecnie Los Koni wydaje się rzeczą drugorzędną. Strony przerzucają się bowiem oskarżeniami, w tym oto kto podpalił samochód Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.
7: Instytut Ochrony Zwierząt się pali. Górale podpalili nam samochód, którym ratujemy zwierzęta.
8: Tak się odwdzięczyli za to, że walczymy z okrucieństwem tutaj. Domagamy się w trybie natychmiastowym śledztwa ze strony Komendy Głównej Policji.
6: Tymczasem starosta tatrzański Andrzej Skupień po ostatnich protestach aktywistów zawiadamia prokuraturę za.
9: Czyny ścigane polegające na wymuszeniu wydania korzystnej decyzji organu administracji publicznej, która może skutkować czyimś korzyściami, propagowanie mowy nienawiści w stosunku do całej naszej grupy etnicznej, czyli do górali.
6: A jeśli kogokolwiek interesują jeszcze konie, to tak, te będą ciągnąć wasiągi, choć na krótszej trasie. Z Małopolski dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Od 1 września przejazd koni na trasie do Morskiego Oka skróci się z prawie 7 do niespełna 3 km.
0: Teraz czas na sport i Antoni Pyzel. Mały spoiler, trwa mecz Polek z Niemkami na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Jak sytuacja?
10: Dzień dobry. Aktualnie piłkę setową mają Polki 24 do 23 przy serwisie Niemek, więc do końca serwisu na pewno do tego, jak wygląda mecz Polek na Mistrzostwach Europy.
0: Jeszcze mamy teraz czas chyba wzięty przez polskiego trenera.
10: Proszę bardzo, będziemy do tego wracać. A ja chciałem wrócić, Michale, do tego, co się działo w zeszłym tygodniu. Miałeś taką drobną potyczkę z Mateuszem Fusiarzem a propos tego, że redakcja sportowa narzeka na to, że nic się nie dzieje. Pamiętasz?
0: Czyli co, udało się wszystkich zwolnić i ty robisz serwisy dzisiaj?
10: No właśnie, wychodzi na to, że wystarczyło zmienić serwisanta i nawet dzisiejszy temat dnia jest sportowy. Sprawa prezesa Piesiewicza będzie w popołudniówce jeszcze omówiona, więc skupmy się na tym, co dzieje się w sporcie, a nie wokół niego. W sporcie zaczniemy właśnie od naszych siatkarek, które o 15 zaczęły swój kolejny mecz grupowy w Mistrzostwach Europy. W poprzednich trzech biało-czerwone straciły tylko jednego seta. Dziś przeciwniczkami są Niemki. W pierwszej partii to Polki były górą 25 do 19. Kończy się set numer 2. Będziemy do tego wyniku wracać. Po 17.30 na pewno sprawdzimy, jak idzie drużynie Stefano Lavariniego, a teraz koszykówka. Polacy o 20.00 zmierzą się w Rydze z reprezentacją Izraela w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Rok temu, no prawie rok temu, bo dokładna rocznica tego meczu będzie w niedzielę, graliśmy z izraelską reprezentacją w katowickim spotku na Eurobaskecie. Emocji było co niemiara. Przypomnijmy je sobie z komentatorami TVP Sport.
11: Lloyd zaraz będzie rzucał, bo to już zdaje się, nie ma czasu na nic innego. Jeszcze dobitka!
12: Jest! Lloyd trafia dobitkę po własnym rzucie.
10: Jordan Lloyd trafił dobitkę, a koszkadra wyszarpała zwycięstwo 66 do 64. Oby dziś ta dobitka nie była potrzebna. Mam dla Państwa jeszcze inne propozycje międzynarodowe, choć już nie reprezentacyjne. Dziś czas na ostateczne rozstrzygnięcia w eliminacjach do europejskich pucharów. Cztery polskie drużyny są w grze. Dla Jagiellonii, Białystok oraz Lecha Poznań awans do Ligi Europy powinien być formalnością. Trudniej wygląda sytuacja drużyn walczących o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zremisował w pierwszym meczu z Hajdukiem Split 2-2, a Górnik Zabrze przegrał u siebie z AS Monaco 2-3. Dziś w Księstwie rewanż i zadanie trudne, ale wykonalne. Więcej o sporcie po 17.30. Będzie m.in. kolarska Vuelta i Mistrzostwa Świata w kolarstwie, więc sporo się dzieje. W międzyczasie Polki domknęły drugiego seta w meczu z Niemkami. 25 do 23, 2-0. Mam nadzieję, że o 17.30 będzie już po wszystkim.
0: To jeszcze prognoza pogody. Po południu i wieczorem sporo słońca. Na wschodzie kraju chmur będzie jednak stopniowo przybywać. Temperatura od 21 stopni na północnym wschodzie przez około 23 w centrum do 26 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Na zachodzie chwilami silniejszy.
13: Radio 357.
0: Prawie 9 minut po godzinie 16, popołudniówka Radia 357. Bartek Wasilewski, Szymon Kuliś, Michał Trantał. Mówimy Państwu dzień dobry i chcielibyśmy wspomnieć o jeszcze jednej osobie.
14: To Polska! To Polska! Polska! Polska! Polska! To
15: Panowie, kocham Was!
0: No, dziś prezesowi Piesiewiczowi nie jest tak bardzo do śmiechu, jak było jeszcze, bo bodajże 7 lat temu podczas Mistrzostw Świata w koszykówce, bo on kiedyś był nawet prezesem Polskiego Związku Koszykówki, kiedy jeszcze cała Polska się nim nie interesowała. Dziś pan prezes Piesiewicz właśnie dowożony jest do prokuratury, a właściwie już się w niej nawet pojawił, do prokuratury w Katowicach i tam będzie przesłuchany. Jeżeli chodzi o aferę Zonda Krypto i między innymi ten zegarek, który miał otrzymać. Ale chwila, jeszcze momencik i tym tematem zajmiemy się w raporcie 357.

0: Dzień dobry, to słuchaczka Kasia z Trójmiasta. Ja w sprawie górali. Szanowni Państwo, to już jest skandal. Jaka nagonka na górali? Jeżeli ktoś traktuje wszystkie osoby, które przyjeżdżają, tak zwanych ceprów, jak frajerów, nie liczą się z tym, że świat się niestety przez te wszystkie lata zmienił, to naprawdę, to jest po prostu wielka imba. Ja do Zakopanego celowo nie jeżdżę, nie chcę brać udziału w tym cyrku i też Państwo niech mają swoje świadomości, co się dzieje, jak się dzieje. Chociażby widzieliście recenzję Księciunio odnośnie knajpy w Zakopanem, która sobie wybierała gości. Tak widzimy góralszczyznę niestety, na życzenie samych mieszkańców Podhala. Pozdrawiam, miłego dnia.
1: My również pozdrawiamy, życzymy miłego dnia. Państwa responsywność jest niesamowita. W serwisie informacyjnym była informacja, jest Państwa komentarz i liczymy na kolejne komentarze. Głosówki, tekstówki, telefony 510 357 357. Również na moim Instagramie mogą Państwo do mnie bezpośrednio napisać wiadomość. Czekamy na Państwa komentarze, opinie, bo tematów dzisiaj dużo, a ten może Państwa zainteresować.
2: To jest raport 357.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatrzymany. Przed chwilą widzieliśmy w telewizji obrazki, że dojechał już do prokuratury w Katowicach. Na sobie miał kajdanki, ale przysłonięte kurtką. Radosław Piesiewicz trafił w ręce policji, która prowadzi śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Według ustaleń dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN24 szef PKOL-u miał przyjmować od szefa upadłej giełdy kryptowalut korzyści materialne. O tej sprawie i reakcjach na to zatrzymanie już teraz Krzysztof Zimoch.
3: To kolejny rozdział postępowania, które w połowie kwietnia wszczęła prokuratura regionalna w Katowicach. I to na jej polecenie funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali dziś Radosława Piesiewicza, mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
4: To postanowienie dotyczy zatrzymania tej osoby i dowiezienia jej do prokuratury krajowej na dalsze oczywiście czynności procesowe. Te czynności w tej chwili trwają, one są związane z zatrzymaniem, oczywiście zatrzymanie osoby.
3: Prezes PKOL-u ma zostać przesłuchany i dopiero wtedy będzie można oficjalnie powiedzieć, czy i jakie stawiane są mu zarzuty. Jednak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi wprost.
5: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
3: Przypomnijmy, Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski i Michał Fuja z TVN24 ustalili, że Radosław Piesiewicz przyjął od Przemysława Krala, szefa Zonda Krypto, zegarek. Miał także mieć finansowane wyjazdy na mecze i na przykład do Monako dla siebie i bliskich w zamian za protekcję u polityków i prezesa UOKiK-u. Sam Radosław Piesiewicz te zarzuty odpiera. Politycy koalicji rządzącej twierdzą jednak, że zegarek to wierzchołek góry lodowej.
6: Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami. Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto. Dzisiaj w rękach służb pierwsi zatrzymani. Myślę, że oni też będą musieli odpowiedzieć na pytania, które pewnie wynikają też z tego, co mówi pan Kral dzisiaj.
3: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Politycy opozycji niechętnie komentowali dziś zatrzymanie prezesa PKOL-u. Zdaniem politolog dr Agnieszki Zaręby w obozie prawicy może nastąpić zmiana narracji wobec szefa komitetu.
7: Myślę, że politycy prawicowi, którzy mogą mieć problemy w związku właśnie ze związkami z Zonda Krypto i z panem Radosławem Piesiewiczem, będą zaprzeczać, będą opowiadać nieprawdopodobne historie.
3: Z drugiej strony, jak mówi dziennikarz, który nagłośnił aferę zegarkową, Szymon Jadczak.
8: Politycy koalicji rządzącej strasznie przegrzewają tą aferę i obiecują sobie po niej dużo więcej niż naprawdę z tej afery wyjdzie. No bo jeśli słyszę, że to ma być afera, która złoży do grobu Prawo i Sprawiedliwość, pogrąży PiS, pogrąży Karola Nawrockiego, no to nie pogrąży i już nie ma za dużo więcej, tak? No, myślę, że większość rzeczy, które mieliśmy się dowiedzieć, użyjemy.
3: Niemniej dymisja z funkcji prezesa PKOL-u będzie jednym z głównych tematów podnoszonym tak przez polityków, tu minister sportu Jakub Rutnicki.
9: Bo każdy dzień Piesiewicza na tym stanowisku to jest nie tylko katastrofa wizerunkowa, ale katastrofa polskiego olimpizmu.
3: Jak i przez świat sportu. Robert Korzeniowski w rozmowie z Radiem 357 przyznał, że Radosław Piesiewicz dla wielu członków zarządu PKOL-u dawno stał się persona non grata.
10: Odrzucono sprawozdanie finansowe, odrzucono sprawozdanie merytoryczne. Wystąpiliśmy z uchwałą przywołującą Radosława Piesiewicza i zarząd do zwołania walnego względem wniosku, który został złożony kilkanaście dni wcześniej. Ba, 97 delegatów przeciwko 51 wezwało Radosława Piesiewicza do ustąpienia ze stanowiska.
3: Całość tej rozmowy na YouTube'owym kanale 357 Talk. W niej Robert Korzeniowski mówi, że być może konieczna będzie zmiana statutu PKOL-u, który obecnie nie daje łatwego wyjścia dla odwołania prezesa komitetu.
10: Jeżeli trzeba będzie czekać do kwietnia, będziemy czekać do kwietnia do wygaśnięcia mandatu.
3: To wtedy kończy się kadencja Radosława Piesiewicza.
1: Raport 357 przygotował Krzysztof Zimoch, a ja w rozmowie z Robertem Korzeniowskim, czterokrotnemu mistrzowi olimpijskiemu, zadałem pytanie, czy zamierza zostać prezesem PKOL-u. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się, jaka była odpowiedź polskiego byłego chodziarza, zapraszamy na kanał Radio 357 Talk. Ale na razie zachęcamy do słuchania popołudniówki i Państwa komentarza, na przykład do sprawy pana Piesiewicza, bo spoglądam na paski w telewizjach informacyjnych. Jedna pisze, że to zatrzymanie na polityczne zlecenie reżimu Tuska, a druga pisze o kryptoaferze i Piesiewiczu przesłuchiwanym w prokuraturze i zarzutach, które będą dziś postawione. Państwo, którą wersję uważają za prawdziwą? Bardzo proszę, głosówki, tekstówki 510 357 357.

0: 22 minuty po godzinie 16. Burmistrz Zakopanego za obrażanie górali w takiej sytuacji, co do całej reszty Polski, powinien złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Sami się bardziej obrażają, pisze pan Marek z Krakowa, a państwo także w sprawie Zakopanego i koni nagrywają się.
1: Jako mieszkaniec Podhala, nie góral, ale od urodzenia mieszkający tutaj, nie będę się teraz odnosił do samych koni w Morskim Oku, ale chciałem zapytać, jak to jest, że ludzie mogą używać od tak po prostu określeń instytut, inspektor, inspektorat. Czy to nie powinno być jakoś uregulowane prawem? Każdy głupi, za przeproszeniem, może sobie kupić kamizelkę z napisem inspektor i co? I on wtedy ma jakieś większe prawa? Może blokować drogi albo wchodzić ludziom do domów i im zabierać zwierzęta rzekomo maltretowane? Moim zdaniem ktoś powinien się jednak przyjrzeć działalności tej instytucji w cudzysłowie.
0: Teraz bardzo szybko. Z południa Polski przenosimy się do Wielkopolski, bo w Poznaniu wielka afera o popularną sieć fast foodów i nową restaurację, która ma powstać w samym sercu miasta.
2: Radio 357.
3: Pytanie, czy to, co się dzieje na Starym Mieście, odpowiada mieszkańcom?
4: Proszę mi powiedzieć, a co złego jest w McDonaldzie? W sensie, czemu mielibyśmy protestować?
5: Rozwój miasta musi iść w parze z zachowaniem ochrony konserwatorskiej, natomiast nie jest to wykluczające jedno drugiego.
0: No właśnie, w Poznaniu na Starym Rynku powinien powstać McDonald's, czy nie powinien? Bo na przykład przy ulicy Mariackiej w Krakowie jest, w Warszawie, niedaleko Placu Zamkowego, również jest. Więc co innego jest w Poznaniu? Co państwo na to? 510-357-357, głosówki, tekstówki, jak najbardziej wskazane. A teraz, nasza piosenka dnia, drodzy państwo. Be Badu Be i Memories. Za chwilę wiem, że premiera teledysku na YouTubie.

0: Pan Mateusz Stychów wyraża zdziwienie, a to zdziwienie polega na tym, że dziwne, że pan prezes Piesiewicz nie zdążył uciec z kraju. I zegarek zegarkiem, szkoda, że on cały polski sport orał od lat nie tylko jako prezes PKOL-u. To państwa zdanie? Czekamy na kolejne. Także w sprawie Piesiewicza, a być może również zainteresuje państwa ten temat, który już za chwilę.
1: Popołudniówka 357.
0: Bo drodzy państwo, w cieniu afery Zonda Krypto, w cieniu zatrzymania Radosława Piesiewicza, w cieniu wizyty na Ibizie, również w bardzo uroczym miejscu odbywa się inne spotkanie. W Olsztynie trwa piąta, bodajże edycja Kampusu Polska Przyszłości. W tym roku wyrosła mu jednak konkurencja w postaci prezydenckiego wydarzenia w Juracie. Choć po obu stronach padają deklaracje o apolityczności i skupieniu na młodych, nie da się ukryć, że w tle czuć ostry zapach prekampanijnego starcia o głosy najmłodszego elektoratu. Na kampusie Polska Przyszłości jest Paweł Musiałek, prezes klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jakie wrażenie robi tegoroczny kampus? Czy jest to Rafał Trzaskowski wersja 3.0, czy jednak reanimacja Rafała Trzaskowskiego, a być może nawet pudrowanie politycznego trupa?
2: Myślę, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, w jakich okolicznościach ta impreza tutaj została zorganizowana, no to trzeba powiedzieć, że sukces, dlatego że ta liczba uczestników jest niemała. Wszystko organizacyjnie tutaj zostało dopięte. Także no, widać, że jest to impreza robiona z rozmachem. Już to doświadczenie też pięcioletnie daje o sobie znać. Więc można powiedzieć, że będąc tutaj na miejscu, ktoś, kto nigdy wcześniej nie był, mógł odnieść takie wrażenie, że jest to na pewno ciekawa impreza i warto posłuchać tam niektórych debat. Aczkolwiek no, podkreślmy, że te poprzednie edycje, one miały zupełnie inną atmosferę. No, widać ewidentnie, że ta porażka w wyborach prezydenckich, druga Rafała Trzaskowskiego, no tutaj spowodowała, że ci ludzie, którzy tutaj chodzą, oni już nie mają takiego uśmiechu, takiej energii, bo wiadomo, że większość jest tutaj zwolenników Rafała Trzaskowskiego. No, wszyscy dobrze wiedzą, że to jest jego impreza pod jego patronatem. Więc oczywiście przyjeżdżają tutaj różni ludzie i na panele i posłuchać, no ale ten dominujący nurt to są oczywiście zwolennicy Rafała Trzaskowskiego. No i czuć, że tutaj liczyli na inny scenariusz polityczny, liczyli na jego zwycięstwo w wyborach, to po pierwsze, a po drugie, no też liczyli, że obecna koalicja rządząca też będzie odpowiadać na te różne oczekiwania, które tutaj były przez te lata sygnalizowane. Więc tutaj też nie brakuje takich pytań, które są dla obecnej władzy mało komfortowe, gdzie ministrowie muszą się tłumaczyć z tego, czego nie zrealizowali, a zapowiadali. Więc impreza oczywiście o takim, bym powiedział, bardzo ograniczonym pluralizmie, bo jednak...
0: No właśnie chciałem o to zapytać, bo tak, 120 paneli, warsztatów i debat, dyskusje mają koncentrować się wokół geopolityki, innowacji, odporności na kryzysy. I pytanie, czy jest tam komu się spierać? Bo jeżeli znalazłem debatę zaznaczam, posłów Jońskiego i Szczerby, to troszeczkę zwątpiłem w ten pluralizm, bo panowie raczej się ze sobą zgadzają zazwyczaj.
2: Tak, ja muszę powiedzieć, że to, co mnie tutaj smuci, bo mimo, że być może tutaj Rafał Trzaskowski nie jest bohaterem mojej bajki politycznej, no to jednak doceniałem to, że taka inicjatywa powstała i przez te pierwsze edycje ten zakres pluralizmu, ja mam wrażenie, że jednak był większy, że częściej można było spotkać ludzi, którzy inaczej myślą i te dyskusje były dużo bardziej na serio. Dzisiaj tych paneli wciąż jest dużo, wciąż przyjeżdżają eksperci ciekawi, których warto posłuchać, natomiast no brakuje tej polityków oczywiście z innej strony niż strona rządowa. Więc tutaj nawet takiej, bym powiedział, koncesjonowanej opozycji brakuje, która by tworzyła pozory pluralizmu. W tej bańce eksperckiej jest, bym powiedział, no, 2 mm może lepiej, ale też widać, że to są ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają od lat i, że tak powiem, wszystko odbywa się w takim we własnym sosie, więc pewnie jeżeli ktoś dobrze poszuka, to znajdzie takie debaty, które będą dla niego ciekawe, inspirujące. Natomiast no, jeżeli ktoś szuka takich, bym powiedział, ciekawych, intelektualnych wyzwań i takich pojedynków i jakichś nieoczywistych scenariuszy dyskusji, no to myślę, że faktycznie może mieć tutaj duży niedosyt.
0: W pierwszym rzędzie, razem z Rafałem Trzaskowskim, można zauważyć dobrze znane postaci przegranej kampanii prezydenckiej, Barbara Nowacka, Polska, Sławomir Nitras. Czy to jest taka opcja na dobre i na złe razem, czy jednak już nikt nie chce stać z Rafałem Trzaskowskim i to jest taki polityk schyłkowy, a to już jest końcówka jego politycznej działalności?
2: Nie, no myślę, że tutaj ta ekipa kampusowa, która od lat tą imprezę organizuje, widać, że trzyma się razem. Oczywiście wszyscy pewnie oczekiwali, że w 2026 roku już będą pewnie pracować w innym miejscu. Tak się nie stało, jak wiemy, ale no jak widać, nie zostawili Rafała Trzaskowskiego. Także wiemy, że przyjeżdża tutaj jutro premier Donald Tusk, także myślę, że to też jest ważna informacja, że pobłogosławił, można powiedzieć, politycznie tą imprezę. I widać, że właśnie szczególnie teraz w czasie, kiedy zbierane są podpisy pod referendum odwoławczym Rafała Trzaskowskiego, no to zapadła taka decyzja polityczna, wydaje mi się, strony Donalda Tuska, żeby no, wesprzeć tutaj prezydenta, nawet jeżeli ta relacja między nimi nie jest jakoś szczególnie ciepła i nie jest to żadna tajemnica Poliszynela, no to jednak wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że ewentualne odwołanie prezydenta w stolicy no, byłoby katastrofą nie tylko dla niego, ale i dla Platformy. Także myślę, że tutaj akurat ten kampus odbywa się w takiej atmosferze, w której właśnie przyjechało sporo ministrów, też nie zawsze platformerskich, bo też widzę tutaj szeroką obecność lewicy, którzy właśnie przyjechali no, z takim też cichym zamiarem oczywiście wsparcia tutaj prezydenta stolicy, żeby nic się złego tutaj nie stało. Więc ta reprezentacja polityczna jest na wysokim szczeblu, to na pewno. No ale czy pomoże Rafałowi Trzaskowskiemu oczywiście w tej akcji referendalnej, no to czas pokaże. Te podpisy są zbierane, jak wiemy, i pewnie do dopiero się wyjaśni w październiku, czy ta akcja będzie miała powodzenie. Ale tutaj na kampusie raczej o tym referendum się nie rozmawia jakoś szczególnie dużo. Myślę, że też aura sprzyja, jak pan wprowadzał do programu, mówił o ładnej aurze, no to właśnie rozmawiam z państwem, oglądając piękne jezioro Kortowskie, gdzie ludzie z jednej strony po mojej prawej słuchają paneli, po lewej tutaj piją jakieś napoje na plaży, więc tutaj ta atmosfera naprawdę jest świetna, więc myślę, że to miejsce samo, które Rafał Trzaskowski wybrał na organizację tego typu, jest po prostu, ono gwarantuje, można powiedzieć, pewną aurę, która sprzyja temu, żeby mile spędzić czas, mieć dobre wspomnienia. No więc myślę, że wiele ludzi, które tutaj przychodzi nie tylko po to, żeby właśnie wysłuchać tej twardej polityki, ale po jednym czy drugim panelu właśnie bardzo często odskakują, gdzie sobie w bok z przyjaciółmi wypić taki czy inny napój i porozmawiać, więc to o to też oczywiście w tej imprezie chodzi. To też jest duża sztuka, żeby potrafić rozpoznać oczekiwania ludzi i dlatego myślę, że ten kampus się odbywa już po raz piąty i będzie się odbywał dalej, niezależnie od politycznych losów Rafała Trzaskowskiego, no bo ta formuła się po prostu tutaj sprawdziła i dobrze, żeby takich imprez było jak najwięcej, bo mówię, pewnie ja bym oczekiwał większego pluralizmu i pewnie silniejszej reprezentacji osób o innych poglądach, no ale na tle, bym powiedział, bardzo rachitycznych konferencji, szczególnie takich partyjnych, no ta wyróżnia się jakimś powiewem świeżości, no i obecnością młodych ludzi, których tutaj faktycznie nie brakuje.
0: Wspomniał pan o przepięknym miejscu, Olsztyn, jezioro, plaża. Owszem, byłem w tym miejscu, jest przepięknie, ale śmiem postawić tezę, że w Juracie może być, jeżeli chodzi o widoki, zdecydowanie piękniej, bo za dwa dni w prezydenckim ośrodku rusza podobna impreza, no może mniej paneli, więcej rozrywki, organizowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Miejsce równie atrakcyjne, ale czy program równie atrakcyjny i czy to jest ksero kampusu przyszłości, impreza, która ma przykryć kampus przyszłości, czy nowa inicjatywa prezydenta, który no, kreuje się na lidera całej prawicy?
2: Myślę, że tutaj chyba to porównanie do kampusu jest nad wyrost, bo myślę, że prezydent nie dysponuje też takim nawet zapleczem finansowym, żeby zorganizować imprezę jakby z takim rozmachem. Nie wiem do końca, jaka tam jest formuła przewidywana. Muszę się przyznać, że nie sprawdzałem szczegółowo programu. Natomiast na pewno prezydent wyczuł, że jest potrzeba organizacji takiego wydarzenia, które też kojarzyłoby właśnie by się dobrze dla młodych ludzi. I pewnie jeżeli Kampus Polska był jakimś punktem odniesienia, no to właśnie takim, że dla wielu młodych ludzi o liberalnych poglądach to jest fajne miejsce, żeby wysłuchać ludzi, z którym się zgadzają. Tak, nie ma alternatywnej imprezy po prawej stronie. Więc myślę, że tak naprawdę Karol Nawrocki wypełnia pewną lukę po tej stronie konserwatywnej. Bo tutaj tych konferencji dla młodych ludzi niespecjalnie jest dużo. Niespecjalnie jest ta oferta rozbudowana. My w Klubie Jagiellońskim organizujemy pod koniec października Krynica Forum, które ma aspiracje pełnić taką rolę, ale nie jest to impreza stricte pod młodych właśnie na kampusie, czy w takiej właśnie aurze, bym powiedział, czysto studenckiej. Więc myślę, że prezydent tutaj pewnie jakoś się zainspirował tym kampusem, właśnie tworząc tą konferencję nie w Warszawie, tylko właśnie w Juracie, właśnie przewidując, że tego typu okoliczności, one są najbardziej zachęcające, żeby tych młodych ludzi przyciągnąć. Więc myślę, że warto się przyjrzeć tej inicjatywie, jak ona będzie wyglądała, no bo to jest pierwsza na pewno inicjatywa, która dopiero będzie, którą będziemy mogli ocenić po fakcie i ona jest z pewnością robiona taką metodą rozpoznania bojem i myślę, że musimy chwilę poczekać, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć.
0: Zostało nam dosłownie 30 sekund. Ostatnie pytanie. Ile warty jest głos młodego wyborcy, bo wszyscy stawiają na młodych, a podobno to jednak starsi głosują.
2: No niestety niewiele i to trzeba powiedzieć wprost, bo te zmiany demograficzne, których jesteśmy świadkiem, powodują, że najliczniejsze roczniki, które idą do wyborów, to są roczniki starsze. Oczywiście młodzi ludzie potrafią się zmobilizować raz na jakiś czas i pójść gremialnie do wyborów, ale nie jest to zasada, więc myślę, że to nie jest właśnie przypadkiem, że bardzo dużo rozmawiamy o właśnie, nie wiem, wieku emerytalnym w Polsce i takich zagadnieniach, które dotyczą starszego pokolenia, natomiast ci młodzi, mimo że politycy się lubią ogrzewać w ich świetle i coś dla nich organizować, no to, to właśnie o nich sobie przypominamy, nie jest to chyba przypadek, w wakacje, a w ciągu roku szkolnego już te inne grupy elektoratu są cenniejsze, do nich się adresuje przekaz, bo po prostu młodych jest mniej, po drugie młodzi się też tą polityką mniej interesują. No i tutaj też nie jest chyba tak, że ten czas tym młodym sprzyja, bo za 5 czy 10 lat myślę, że ta katastrofa demograficzna, w której żyjemy, no nas powoduje, że te procesy, o których mówię, one będą jeszcze bardziej pogłębione i ta, można powiedzieć, różnica na korzyść starszych roczników liczbowa będzie jeszcze większa. No to będzie zachęcało polityków do tego, żeby właśnie adresować do tej starszej grupy pewnie główny przekaz polityczny.
0: Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Mogą Państwo także w sprawie kampusu przyszłości do nas zadzwonić, napisać, nagrać głosówkę. Bardzo proszę, Olsztyn, impreza trwa, prezydencka impreza rozpoczyna się za dwa dni. Na pewno tam nie ma Kylie Minogue, są inni headlinerzy.

0: dzień dobry, pan Wojtek się do nas dodzwonił w temacie odzieżowym, ale nie do końca.
1: No, tu wcale z panem Piesiewiczem, z tą kurtką na rękach nie chodziło o zasłonięcie kajdanek. Nie, nie, te kajdanki to się jeszcze przydadzą, bo tu były śmierci i więźniem politycznym.
0: A pewnie zegarek tu chciał przykryć, pan chce powiedzieć.
1: Tak jest, tu chodziło o zegarek, bo pan Piesiewicz to jest bardzo skromny człowiek. I on nie chciał kłódźka dzieci swoim majątkiem w postaci zegarka, majątkiem nabytym transparentnie i uczciwie.
0: Panie Wojtku, bardzo sprytne spostrzeżenie, ale też pomyślałem, że jest to możliwe. Ale państwo zadają pytania w tym temacie. Patroni pytają patronów.
2: Chciałbym poznać zdanie wielu słuchaczy, którzy, jak już zdarzyło mi się przekonać, słuchacze Radia 357, no też ich serce jest bardziej po prawej stronie niż na środku albo po lewej. Czy oni też każdą sprawę, która dotyczy polityków prawicy, którzy są w coś zamieszani, odbierają jako zamach władzy, którego dokonuje obecny rząd pod wodzą premiera Tuska? No bo dla mnie jest to już komiczne. Wygląda trochę tak, jakby próchnicę u dzieci, które nadmiernie jedzą słodycze, powodował jakiś zamach stomatologów, w którym wiecznie jest mało pieniędzy, a zabieranie prawa jazdy pijakom to był zamach policjantów na uczciwych obywateli, no bo wszystko w tej chwili tak możemy sobie tłumaczyć.
0: A i wbijają państwo dzisiaj kij w mrowisko. Bardzo proszę, może ktoś z naszych słuchaczy, patronów chciałby również odpowiedzieć na pytanie innego naszego patrona dotyczącego właśnie afery i zatrzymania Radosława Piesiewicza, prezesa jeszcze Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który właśnie przesłuchiwany jest w prokuraturze w Katowicach.
3: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Są spory polityczne, o których mówimy w popołudniówce, ale są też spory o przestrzeń miejską. Bo drodzy Państwo, czy fast food na Starówce to dobry pomysł? Ten, który właśnie powstaje w Poznaniu, dzieli mieszkańców. Aktywiści i społecznicy mówią o degradowaniu najważniejszej przestrzeni miejskiej, a prezydent powołuje się na przykład innych metropolii. Fast food, a sprawa Polska. Teraz w materiale Sebastiana Kieszka.
1: Co prawda remont kamienicy jeszcze trwa, ale już pojawił się szyld. Szyld, który dzieli.
2: Kolejna toaleta w centrum miasta, bezpłatna, mam nadzieję, długo otwarta, na pewno pomoże tutaj w zachowaniu porządku na Starym Rynku.
1: Ironizuje Tomasz Dworek, przewodniczący Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania. To jego wypowiedź dla lokalnej telewizji WTK. Na Starym Rynku powstaje McDonald's.
2: Pytanie, czy to, co się dzieje na Starym Mieście, odpowiada mieszkańcom?
3: Lepiej, że jest McDonald's niż agencja towarzyska.
1: Odbija piłeczkę prezydent miasta Jacek Jaśkowiak, wskazując przy okazji, że Poznań nie jest pierwszy.
3: McDonald's swoje placówki czy na rynku głównym we Wrocławiu ma i w innych miastach. Stąd nie mamy narzędzi, żeby tutaj w tych zakresach decydować.
4: Proszę mi powiedzieć, a co złego jest w McDonaldzie? W sensie, czemu mielibyśmy protestować? Bo rozumiem oczywiście, jeżeli mówimy o sytuacji, w której na przykład McDonald's wykorzystuje swoje

0: powinno być jednak miejscem do mieszkania.
1: Poznań jest pierwszym dużym polskim miastem, który opracował miejski plan ogólny. To nadrzędny dokument wprowadzający długofalowe zasady zagospodarowania przestrzennego.
2: Ochrona kwestii konserwatorskich jest bardzo istotna, bo to, gdzie projektujemy i jak, że tak powiem, rozwija się miasto, ma znaczenie. Natomiast nie oznacza to, że my dzisiaj w XXI wieku, projektując miasto, musimy zachowywać jego funkcję sprzed kilkuset lat.
1: Podkreśla Katarzyna Derda, zastępczyni dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. McDonalda znajdziemy zarówno na krakowskim Starym Mieście, jak i tuż przy kolumnie Zygmunta w Warszawie.
0: Są też takie miasta, w których jakby ta starówka pełni kluczową rolę, na przykład Gdańsk, Wrocław czy Szczecin, prawda? Tam zupełnie inaczej ta sytuacja ma miejsce, no i tam musimy dbać o to, żeby to nie tylko świetnie wyglądało i dawało takie miłe wrażenia turystyczne,
1: ale by było także miejscem praktycznym. Krytyka jednak jest.
3: Czyli tym, którzy chcą żyć w tym pięknym otoczeniu zabytków, przyrody odpowiada, odpowiedź chyba jest prosta.
2: Rozwój miasta musi iść w parze z zachowaniem ochrony konserwatorskiej, natomiast nie jest to wykluczające jedno drugiego.
0: Nie możemy też romantyzować przestrzeni, że tam na przykład będą same małe kawiarnie, malutkie, piękne restauracyjki. Ja bym chciał, żeby tak było, ale to jest trochę takie nierealne marzenie.
4: Wolałbym coś lokalnego, z takim ogródkiem fajnym, przestronnym niż fast food.
5: Jak ktoś chce usiądzie w restauracji, jak ktoś chce sobie usiądzie w McDonaldzie.
0: Najważniejsze jest, żebyśmy mieli wybór. Ten, kto poszukuje McDonalda, pójdzie tam, inna sobie pójdzie do innego lokalu.
1: Poznań, Sebastian Kierzek, Radio 357.
6: Jak to jest, drodzy Państwo? Romantyzujemy przestrzeń Starego Miasta w Poznaniu, czy nie? 510-357-357 to telefon do naszego studia. Głosówki, tekstówki jak najbardziej wskazane. I pan Marek, bardzo czujnie, bo powiedziałem o Mariackiej w Krakowie i McDonaldzie, ale zdecydowanie nie, bo chodziło mi o Grodzką i Floriańską. Więc dziękuję za poprawę, ale sens wypowiedzi jest zdecydowanie ten sam. Mi tam McDonald w centrum miasta nie przeszkadza. A jak Państwu?

0: Niecałe 6 minut pozostało do godziny 17 i serwisu informacyjnego państwo piszą w sprawie zonda krypto i w sprawie pana Piesiewicza. Pan Nikodem z Kurnika. Niedopuszczalne jest, że głowa PKOL zachowuje się jak boss mafijny. Poleciał do Paryża na igrzyska się lansować. Teraz zegarek za 40 baniek i pozwolić, żeby na budynku PKOL był neon zonda krypto, jest po prostu pluciem w polski sport. Sam jestem przedsiębiorcą i wiem, że nie łączy się sportu z kryptowalutami. To jest plucie na polski sport po prostu. Bardzo ostry komentarz naszego słuchacza, ale takich również od państwa oczekujemy.
1: Twoja głosówka, twoje zdanie.
2: Bo jako osoba o poglądach bardziej prawicowych odpowiadam szanownemu patronowi, że nie, przynajmniej ja nie uważam tak, jak twierdzą politycy prawicy, że każda sprawa związana z prawicą korupcyjna czy jakaś afera to jest wszystko spisek służb i polityczny atak. Chociaż część tych spraw oczywiście ma taki posmak i pojawiają się takie podejrzenia. Taki sam argumentacji używa też druga strona. Przez 8 lat rządów PiSu też każda sprawa, chociażby z ministra Nowaka, no sprawa ewidentna, chociaż umorzona, co też świadczy jakości polskiego państwa, też była przedstawiona jako polityczna, właśnie jakieś niezasłużone ataki, więc my jako patroni róbmy swoje, dyskutujmy kulturalnie, przekonujmy się, otwierajmy sobie nowe horyzonty nawzajem, a politycy niech się żrą i niech nas zostawią po prostu w spokoju.
3: Żadna propaganda nie będzie mi mówić, że większość słuchaczy jest prawicowa. Większość słuchaczy, jak ja, jest libertyńsko, liberalność, wolna.
0: Bardzo proszę, państwo mają różne poglądy i to jest najlepsze w Radiu 357. Te dwie ostatnie głosówki to w sprawie pytania jednego z naszych słuchaczy, czy wszyscy patroni, wszyscy słuchacze, którzy mają prawicowe poglądy, uważają, że jest to zemsta reżimu Tuska. Jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się dziś, czyli zatrzymanie Radosława Piesiewicza, prezesa PKOL. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz zeznaje właśnie w katowickiej prokuraturze. Minister Żurek powiedział, że dziś jeszcze usłyszy zarzuty.

0: 27 sierpnia, czwartek, minęła 17. Czas na najnowsze informacje. Serwis informacyjny przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Prezes PKOL Radosław Piesiewicz został przewieziony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie zostanie przesłuchany. Przed wejściem do budynku prokuratury odpowiedział krótko na pytania dziennikarzy. Ja powiem tak, polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny. Stwierdził pytany, czy Zonda Krypto była odpowiednim sponsorem dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na pytanie, czy czuje się ofiarą, Piesiewicz stwierdził, że bardzo dużą. W serwisie teraz tragiczne doniesienia z Niemiec. Dwie osoby zginęły w ataku, do którego doszło w szkole w miasteczku Gosen-Neuzittau, poinformowały lokalne media. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica, drugą 30-letni mężczyzna. Lokalna gazeta podała, że mężczyzna zginął, próbując powstrzymać napastnika. Sprawca został zatrzymany, jest nim najpewniej 19-letni były chłopak zabitej uczennicy. Polska była na bieżąco informowana o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia szef Ministerstwa Obrony Narodowej.
2: O tych sprawach jako sojusznik, jeden z najbardziej zaufanych dla Stanów Zjednoczonych, jesteśmy zawsze na bieżąco informowani. Oczywiście w zakresie i formie wybranej przez tego, który tą informację przekazuje.
1: Jednocześnie Władysław Kosiniak-Kamysz przestrzega przed spekulacjami na temat celu tej misji.
2: Proszę spokojnie podchodzić do tego typu również wydarzeń. One nie są ani pierwsze, ani pewnie ostatnie. Nie ma tutaj żadnych powodów do radykalnych obaw związanych ze zmianą jakichś sytuacji geopolitycznych.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował również, że polskie służby pozostają w stałym kontakcie z CIA, a minister koordynator do spraw służb specjalnych Tomasz Siemoniak ma bezpośredni kontakt z jej dyrektorem. W serwisie najnowsze informacje dotyczące powodzi błyskawicznej, która dotknęła wczoraj Nepal i Tybet. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 359, a prawie 1500 osób nadal uważa się za zaginione. Wśród osób zaginionych jest prawie 800 cudzoziemców, w tym obywatele Indii, Amerykanie, Brytyjczycy i Australijczycy. Nepal to kraj rozwijający się, nie posiada takich zasobów, jakie my mielibyśmy w takim przypadku. Dlatego dostęp do informacji jest utrudniony, mówił premier Australii Anthony Albanese. Polskie MSZ uspokaja, że nie posiada informacji o tym, by w powodzi ucierpieli Polacy. Wysłanie pomocy na miejsce zadeklarowały m.in. USA, Unia Europejska, Chiny i Indie. Amerykańska służba geologiczna poinformowała, że przyczyną powodzi było zawalenie się lodowca, który sprawił, że do rzeki runęła masa skał i błota, wywołując powódź. Jutro na chwilę do Polski wrócą upały i MGW wydało alerty przed wysokimi temperaturami dla 4 województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Termometry pokażą tam jutro nawet 31 stopni. Na półkach brytyjskich księgarni po raz pierwszy w historii pojawiło się tłumaczenie Rozmów z katem Kazimierza Moczarskiego. Wydana dziś książka liczy 480 stron. Z tłumaczem rozmawiał nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski.
3: 225 dni spędzonych z generałem SS w jednej celi. Generałem, który ani przez chwilę nie żałuje tego, co zrobił. Panowie patrzą sobie w oczy i rozmawiają. Jest w tym coś hollywoodzkiego. Myślę, że wielu czytelników również to dostrzega. To także wyjaśnia, dlaczego ta historia była wielokrotnie adaptowana. Powstały wersje telewizyjne, teatralne, filmowe. To jest właściwie idealny punkt wyjścia dla niezwykle wciągającej historii. Mówi Radio 357, tłumaczą Gaspar Pike. To fascynująca i całkowicie zaskakująca relacja jednego z najmroczniejszych okresów II wojny. Tak opisuje książkę Anthony Beaven, wybitny brytyjski historyk. Na półkach księgarni brytyjskie tłumaczenie Rozmów z katem zobaczyć można po raz pierwszy w historii. W USA skrócona wersja pojawiła się w latach 80. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Ta relacja kończy serwis o 17. W kolejnym powiemy m.in. o częściowym zaćmieniu księżyca, które czeka nas już tej nocy.
0: Thank you. A noc będzie przeważnie pogodna, choć nad ranem na zachodzie pojawi się więcej chmur. Lokalnie mogą tworzyć się mgły ograniczające widzialność nawet do 300 metrów. Temperatura spadnie do 7-10 stopni na wschodzie i południu. Na zachodzie i nad morzem będzie cieplej, od 15 do 17 stopni. W Kotlinach Karpackich możliwe około 5 stopni. W Sudetach mocno powieje, w porywach nawet do 80 km na godzinę.
4: Radio 357.
0: Szymon Kuliś, Bartek Wasilewski, Michał Trantał. Zaczynamy drugą godzinę popołudniówki.

0: Prezesa Piesiewicza można uważać za ofiarę. Prezesa Piesiewicza można nienawidzić i uważać za przestępcę. Ale nasz słuchacz zwrócił teraz uwagę na bardzo, bardzo ważną kwestię.
1: Ja zupełnie nie rozumiem ekscytacji tym zatrzymaniem. Przecież to okej, zostałbym postawiony zarzuty, dostanie przechód przesłuchany, natomiast nie został skazany i jest niewinny do momentu skazania. No, mamy pewnego rodzaju już tradycję w tym zakresie. Jest prezydent pewnego dużego miasta, który również został zatrzymany, został przesłuchany, ale na razie ma zarzuty prokuratorskie i dalej piastuje sobie swój urząd. Także nie wiem, o co zadała ta ekscytacja.
0: I to jest nowy wątek w sprawie, o której dziś rozmawiamy. Drodzy Państwo, jest również tekstówka. Ja pozwolę sobie zażartować, pisze pan James i napisze tak. Jestem szybki, a nie wolny, ale staram się być tolerancyjny. Wina wolę inne niż Tuska. Nie dajmy się podzielić, nie dajmy się zwariować, pisze nasz słuchacz i w podobnym tonie również jedna z naszych słuchaczek.
2: Mam serduszko zdecydowanie po lewej stronie i moje poglądy polityczne tam się umiejscawiają, ale tak sobie pomyślałam, że jeśli ja się dobrze czuję w rodzinie Radia 357, to wspaniale, że mamy wśród nas ludzi o tak różnych poglądach i że możemy pamiętać o tym, że będziemy się różnić i możemy się różnić. Można się pięknie różnić, jak to kiedyś ktoś powiedział. Myślę, że to dzięki Wam, dzięki Radiu 357, bo to jest radio, które łączy. Uwielbiam Was, słucham Was i pozdrawiam.
0: Państwo dobrze czują się w naszym towarzystwie, my czujemy się bardzo dobrze w Państwa towarzystwie. Za chwilę odpoczniemy od tej polskiej polityki, bo daleki zasięg. Wiola Myszkowska, już za chwilę.

0: Kwadrans po godzinie 17 w popołudniówce to oznacza, że czas na sprawy międzynarodowe. Wioletta Myszkowska w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dwa tematy poruszysz, bo dwa ważne tematy przyniósł dzisiejszy dzień.
1: Tak, zgadza się. O tym za moment. Ten pierwszy temat, o którym będziemy rozmawiać, to jest informacja dosłownie z ostatnich godzin.
2: Daleki zasięg.
1: Połączyliśmy się już z panem Jakubem Mielnikiem, dziennikarzem Tygodnika Wprost. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Oto zacznę od tej pierwszej informacji, która jest, no, dotarła do nas w ciągu ostatnich godzin. Niedawno serbska telewizja publiczna podała, że w haskim więzieniu w wieku 84 lat zmarł Ratko Mladic, to generał bośniackich Serbów w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii skazał go na dożywocie za zbrodnie wojenne, w tym za ludobójstwo w Srebrenicy, gdzie zamordowano ponad 8300 bośniaków. Będziemy jeszcze o tym mówić na naszej antenie, ale panie Jakubie, pan śledził te procesy. To były procesy, które odbyły się wiele lat już po wojnie w Bośni i Hercegowinie.
3: No tak, tak, wiele lat. Ja tu ostatnio mam taki problem, że media informują raz po raz o śmierci ludzi, o których byłem przekonany, że już dawno nie żyją. I taka śmierć publiczna i cywilna Ratka Mladicza, no to z dekadę temu pewnie, o ile dobrze pamiętam, wyrok skazujący zapadł, no i również też jakby świat trochę zapomniał o wojnie w Jugosławii pod naporem różnych innych dramatycznych wydarzeń, których w tej codzienności nam nie brakuje. Natomiast no to jest też trochę ta informacja o jego śmierci, mam wrażenie, trochę też przypomina takie, bym powiedział, może nie beztroskie, ale takie czasy, kiedy wydawało się, że takie instytucje jak Międzynarodowy Trybunał Karny czy ten specjalny Trybunał do spraw wojny w byłej Jugosławii, że one są w stanie wymierzać jakąś sprawiedliwość i tworzyć jakiś porządek prawny, który da się utrzymać. No, dzisiaj już widzimy, że to są czasy może nieodległe, ale jednak w sensie znaczenia jakoś tam zamierzchłe, no bo mamy do czynienia z polityką realizowaną brutalnymi, wojennymi metodami i obawiam się, że takich następców Ratka Mladicza stawianych przed międzynarodowymi trybunałami jest oczywiście dużo, ale obawiam się, że niewielu z nich kiedykolwiek przed jakimikolwiek sądami zasiądzie, a do tego jeszcze no, ta międzynarodowa sprawiedliwość też jest niewolna od różnych własnych grzechów. Dość wspomnieć słynną aferę, niedawna dymisja prokuratora generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego, który został oskarżony o molestowanie seksualne swoich podwładnych, rozmaite wątpliwości dotyczące szefowej Trybunału, no, to, że akurat amerykańska administracja na nią sankcje nałożyła, to może być powodem do chwały, szczególnie w niektórych kręgach. No niemniej jednak z bezstronnością tych instytucji też jest różnie i ci ludzie, którzy byli zamieszani w zbrodnie w Jugosławii, no to tak naprawdę są jedynymi, którzy zostali skazani za ludobójstwo. Mladic nie był przecież też jedynym, który tam na ławie oskarżonych zasiadał. Reszta skazanych to trochę są, no ja jacyś afrykańscy wataszkowie z rozmaitych krajów. Nie to, żebym umniejszał znaczeniu zbrodni popełnianych poza Europą, czy takim zachodnim kręgiem kulturowym, to absolutnie nie to mam na myśli. No niemniej jednak wiemy dobrze, kto obecnie popełnia masowe zbrodnie w różnych całkiem nieodległych nam krajach i no niestety nie zapowiada się, żeby kiedykolwiek cokolwiek z tym można było w sensie prawnym zrobić. Ale to też myślę, może nie należy się poddawać z myślą o tym, że może coś się zmieni.
1: Tak. Myślę, że tutaj kwestia skuteczności Międzynarodowego Trybunału Karnego to jest bardzo szeroki temat, który mam nadzieję pojawi się również na naszej antenie. Tymczasem przechodzimy na pogranicze kontynentów do naszego drugiego tematu, czyli tam, gdzie Europa sąsiaduje z Afryką, do Ceuty i Melii, hiszpańskich eksklaw w Afryce. Afryce, żeby sprawdzić, co się dzieje po tym, jak pod koniec lipca nielegalnie wdarło się tam ponad, no tutaj szacunki są różne, albo ponad 70 tysięcy, albo ponad 80 tysięcy Marokańczyków. Przeważająca część z nich niedługo później wróciła dobrowolnie do Maroka, no ale część została. I pytanie, ilu Marokańczyków zostało w Ceucie i Melii i co się z nimi teraz dzieje?
3: No to jest pytanie, na które chyba nikt nie zna precyzyjnej odpowiedzi. To jeszcze należy powiedzieć, że to nie są ci, którzy by zostali teraz w Ceucie, to nie są w większości Marokańczycy, to są głównie ludzie z subsaharyjskiej Afryki, czyli z drugiej strony Sahary po prostu, gdzieś tam z Afryki, z Sahelu, z różnych krajów i z Sudanu nawet się ludzie zdarzają, czyli w ogóle no, jakby w poprzek Sahary przemyceni tam na północne wybrzeża Afryki. I głównie to są właśnie ci ludzie, którzy, no to jak to zwykle, no to jakby to tak skomentować zgrabnie, no to jest niestety cena, jaką pojedynczy ludzie, pewnie mówi się około, no w sumie niewielkiej stosunkowo grupie 4-5 tysięcy ludzi być może, którzy utknęli po prostu w tych hiszpańskich miastach, no bo Marokańczycy wrócili do siebie, przebiegli się po Ceucie i Melili i wrócili do domu, a ci ludzie nie mają dokąd wracać, no ale ich los jest trochę jakby tutaj należałoby, wydaje mi się, jednak winą obarczyć hiszpański rząd premiera Pedro Sancheza, który no by jednak swoimi działaniami i swoją polityką migracyjną dał podstawy do tego, żeby uruchomić taki rozwój wydarzeń, który też przecież został zręcznie wykorzystany przez bardzo, bardzo chyba określone ośrodki. I ja bym tutaj jednak wskazywał, no bo to mówiło się o tym, że cała ta inwazja imigrantów na Ceutę to jest jakiś amerykańsko-izraelski spisek wymierzony w taką propalestyńską politykę rządu hiszpańskiego. No po czasie okazuje się, że jednak decydującą rolę w napędzaniu tej fali, nawet można by powiedzieć inwazyjnej, a nie migracyjnej na Ceutę, no to miały jednak takie ośrodki islamistyczne w samym Maroko i na Bliskim Wschodzie, które bardzo mocno pompowały w przestrzeni internetowej nieprawdziwe informacje o tym, jakoby granice hiszpańskie zostały otwarte tylko dlatego, że rząd Pedro Sancheza postanowił zalegalizować pobyt nielegalnych imigrantów, którzy już się w Hiszpanii znajdują i mieszkają tam często od wielu lat. I to był trochę taki krok administracyjny, zresztą ćwiczony w innych krajach europejskich w przeszłości, chociażby we Włoszech również, chociaż może nie w takiej skali. No niemniej jednak w dzisiejszym świecie, takim rozedrganym świecie mediów społecznościowych i takiej internetowej kakofonii, bardzo łatwo było to wykręcić no i stworzyć takie powszechne wrażenie, że Hiszpania zaprasza, tak jak swego czasu Angela Merkel zapraszała uchodźców z wojny domowej w Syrii. No i ci ludzie, którzy...
1: Tutaj chciałabym jeszcze się skupić na jednym wątku, przyjrzeć się słowom marokańskiego ministra sprawiedliwości Abdellatifa Wahbiego, który w różnych wywiadach wspominał o tym właśnie, że część osób przekraczających te granice nielegalnie, wdzierających się do Ceuty, to byli rodacy, którzy działali z pobudek patriotycznych. To jest cytat. Wspomniano również o tym, że jeśli chodzi o bierne zachowanie służb granicznych Maroka, wspominał o tym, że po prostu nie chcieli ingerować, żeby nie było ofiar wśród stróżów prawa. No i też w innym wywiadzie mówił o marokańskim prawie historycznym i geograficznym do tych terenów. To jest pytanie, czy to jest dalszy ciąg, bo ta dyskusja jest już prowadzona pomiędzy Hiszpanią a Marokiem o w ogóle przynależność Ceuty i Melii. Czy to jest...
3: Niewątpliwie jest to oczywiście tak, że relacje między tymi dwoma państwami nie są, delikatnie mówiąc, zbyt zażyłe, szczególnie biorąc pod uwagę to, że szczególnie rząd Pedro Sancheza zaczął dosyć energicznie i otwarcie popierać ruch niepodległościowy w Saharze Zachodniej. To jest terytorium, którego państwowości międzynarodowo się nie uznaje, a które leży między Marokiem a Mauretanią. Marokańczycy dokonali
1: sobie rości prawa.
3: Dokonali de facto aneksji tego terytorium. Tak. To jest teren pod kontrolą marokańskiej armii. Tam suwerenność marokańska jest realizowana. Hiszpania wcześniej unikała zabierania głosu w tej sprawie i opowiadania się po każdej ze stron. No a Pedro Sanchez to zmienił rząd w Hiszpanii, udzielał azylu i pomocy prominentnym działaczom frontu imienia Polisario. To jest ta organizacja niepodległościowa Sahary Zachodniej. Mało tego, jeszcze rząd hiszpański też doprowadził do takiego odmrożenia stosunków z Algierią, kraju sąsiadującym z Marokiem, z którym Marokańczycy mają od bardzo dawna rozmaite zatargi graniczne i to zostało odebrane jako coś na kształt zdrady ze strony Hiszpanii, w związku z czym oczywiście w władze marokańskie mogłyby mieć interes w tym, żeby tego typu falę migracyjną może nie sprowokować, ale wykorzystać do swoich celów politycznych. Natomiast chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie ma chyba na świecie armii szczególnie takiej niezbyt może potężnej jak marokańska, która byłaby w stanie powstrzymać się przed 70-tysięcznym tłumem nieuzbrojonych cywilów. To musiałoby się to rzeczywiście, tak jak mówił marokański minister, zakończyć rzezią, gdyby oni próbowali siłą tych ludzi powstrzymać. Natomiast to, co było jakby takim motorem inicjującym w ogóle powstanie tej fali, poza tymi decyzjami Pedro Sancheza migracyjnymi, które później zostały niewłaściwie odczytane i zdeformowane w przestrzeni internetowej, to jest też, należy pamiętać o tym, że Maroko nie jest krajem demokratycznym, jest to monarchia dosyć zazdrośnie pilnująca interesów rodziny panującej i elity wokół niej skupionej, w związku z czym niedostatki demokracji są eksploatowane przez głównie islamistyczne organizacje, które to jest też paradoks, że takie środowiska, które jakby też kontestują demokrację w stylu zachodnim, mówią o wolności i demokracji, próbując wywierać większy niż normalnie wpływ na politykę marokańską. A trzeba też pamiętać, że Maroko jest jednym z tych krajów muzułmańskich, który prowadzi dosyć taką w kategoriach takiego politycznego, wojującego islamizmu, bardzo umiarkowaną politykę. Podpisali porozumienia Abrahama z Izraelem, co nie jest czymś normalnym dla wielu krajów tego regionu świata.
1: Więc
3: ta presja jest.
1: Tak, na tą szerszą mapę, ja jeszcze na koniec zwrócę uwagę na to, co dzieje się w Ceucie i jeśli chodzi o mieszkańców. Tutaj El Pais informuje o tym, że dochodzi na przykład do agresji wobec migrantów, ale w drugą stronę są demonstracje, są protesty mieszkańców Ceuty, ale też osób, które przyjechały tam trzymać rękę na pulsie, tak można to ująć. Także sytuacja jest rozwojowa. Co się dalej wydarzy, będziemy musieli obserwować. Ja już panu bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami Jakub Mielnik, dziennikarz Tygodnika Wprost.
3: Dziękuję bardzo.
0: A daleki zasięg przygotowała Wioletta Myszkowska.
2: Daleki zasięg.
0: Tyle, jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe. Za chwilę sport i Antoni Pyzel.

0: Drodzy Państwo, pół godziny pozostało do godziny 18, a to oznacza jedno. Że najwyższy czas, abyśmy zajęli się sportem i będzie teraz dużo, dużo, dużo sportu, który przygotował Antoni Pyzel.
1: Polskie siatkarki nadal niepokonane w Mistrzostwach Europy. Podopieczne Stefano Lavariniego wygrały z Niemkami 3-0 w setach do 19, 23 i 24. To czwarte zwycięstwo Polek w tym turnieju. Jutro zagrają z Turczynkami w meczu decydującym o pierwszym miejscu w grupie A. Po tym, jak skończą się Mistrzostwa Europy w siatkówce pań, do gry wkroczą panowie. Jutro w krakowskiej Tauron Arenie rozpocznie się 23. memoriał Huberta Jerzego Wagnera, w którym reprezentacja Polski rozegra do niedzieli 3 mecze, kolejno ze Słowenią, USA i Francją.
2: To jest ten przystanek, na który zawsze z niecierpliwością czekamy. Oznacza on, że główna impreza tego sezonu jest już tuż za rogiem i oznacza to, że zagramy znów przy wypełnionej Tauron Arenie w Krakowie, wypełnionej kibicami reprezentacji Polski i wspaniałej atmosferze, także zawsze z uśmiechem na ustach przyjeżdżamy do Krakowa.
1: Mówił Polsatowi Sport kapitan biało-czerwonych Aleksander Śliwka. W Sofii, gdzie zawodnicy Nikoli Grbicia rozegrają swoje mecze grupowe, na pewno również będzie dużo polskich kibiców. Eurowolej rozpoczyna się 8 września. Dobiegł końca szósty etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania i 177,5 km z Alcosebre do Castellón najszybciej pokonał, no i taką mam nadzieję, bo dokładnej informacji nie udało mi się jeszcze przed serwisem uzyskać, ale widziałem informację, że Tadej Pogaczar był pierwszy na tych ostatnich kilometrach. Michale, jeśli jesteś tutaj, to możesz proszę upewnić się, czy to Tadej Pogaczar wygrał szósty etap Vuelty.
0: I choć bardzo proszę, już za chwilę się upewnię.
1: Bardzo dziękuję. Taka to współpraca w Radiu 357. Choć Vuelta to najważniejsze wydarzenie sportowe w Hiszpanii, to wielu fanów na Półwyspie Iberyjskim rzuci okiem także na piłkarskie stadiony. Dziś dwa mecze La Ligi o 20:30. Celta zagra z Osasuną, a o 21:00 Barcelona podejmie u siebie Athletic Bilbao. To jedyne duże ligowe granie w czwartkowy wieczór, bo dziś uwagę skupiają na sobie ostatnie mecze eliminacyjne do europejskich pucharów. Dwa polskie kluby mają sporą zaliczkę. Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0, a Lech Poznań aż 7-0 rozgromił szwajcarskie FC Thun. Awans do Ligi Europy powinien być dla nich spacerkiem, ale chyba w szczególności fani kolejorza wiedzą, jak przewrotny potrafi być futbol. Dużo trudniej będzie miał Górnik w Zabrze walczący o awans do Ligi Konferencji, który przegrał u siebie z AS Monaco 2-3, a dziś musi odrobić tę stratę na stadionie Ludwika II. Początek meczu o 18:45. Łatwiejsze, ale na pewno niełatwe zadanie stoi przed Rakowem Częstochowa, który w meczu, w pierwszym meczu z Hajdukiem Split wyszarpał remis 2-2.
3: Fadiga, co on tutaj wymyśli? Fadiga! Gol! Zrobił to! Lamine Fadiga, siódma bramka w europejskich pucharach tego zawodnika.
1: Komentował Mateusz Borek w Polsacie Sportowym początek meczu Rakowa o godzinie 19. O 20 zaś polscy koszykarze podejmą reprezentację Izraela w meczu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. To mecz wyjazdowy, ale spotkanie odbędzie się nie w Izraelu, a w Rydze.
4: Na pewno to jest hala, która nam sprzyja, którym wiemy jak grać. Nie jest to hala, gdzie pierwszy raz jesteśmy. Nie jest to aż tak ważne, natomiast jest to taki malutki plusik dla nas. Myślę, że wszystko się układa w tą stronę, co chcieliśmy. Wszyscy jesteśmy zdrowi. Przygotowania taktyczne wciąż trwają, ale będziemy gotowi na Izrael.
1: Mówił TVP Sport trener polskiej reprezentacji Igor Milicic. Kajakarstwo teraz. Martyna Klat i Anna Puławska wygrały swój wyścig eliminacyjny w dwójkach na dystansie 500 metrów w Mistrzostwach Świata w Poznaniu i awansowały do finału. Polki to główne faworytki tych zawodów. Ubiegłoroczne mistrzynie Europy i świata w tej konkurencji. No i właśnie główne faworytki zawodów w Poznaniu. Swój przedbieg wygrały pewnie, wyprzedzając Holenderki o 68 sekund. W swoich przedbiegach najszybsi byli także tegoroczny mistrz Europy Alex Borucki w jedynce na 500 metrów oraz Julia Olszewska w jedynce na 200 metrów. Na koniec wiadomość ze świata tenisa. Martyna Kubka zagra dziś o swój pierwszy awans do turnieju wielkoszlemowego. Rywalką Polki w finale kwalifikacji do US Open będzie Rosjanka Kristina Liutowa. O dokładnej godzinie rozegrania meczu nic konkretnego Państwu nie powiem, tak to już w tenisie bywa, ale na pewno o wyniku tego meczu i innych sportowych rozstrzygnięć 5 opowiem Państwu jutro rano. Do usłyszenia, a w międzyczasie mój serdeczny kolega Michał Trantał sprawdził i potwierdził, że to Tadej Pogaczar wygrał.
0: Ja chcę zaistnieć. Proszę w sporcie. Bardzo. Drodzy Państwo, Tadej Pogaczar ma już etapowego hat-tricka w Vuelta Espania, bo wygrał 177-kilometrowy odcinek z metą w Castello. I to był dwójkowy finisz. Pokonał Hiszpana Enrica Masa z grupy Movistar, więc potwierdzam.
1: Goście wygrali z gospodarzami. To tyle o sporcie. Dzisiaj wracamy jutro o 7.
5: Radio 357.
0: Wracamy ze sportem jutro o 7, ale my jeszcze popołudniówki nie kończymy, bo mamy dla Państwa co najmniej dwa ciekawe tematy.

0: The Killers w popołudniówce, a to, co najbardziej lubię w Radiu 357, to pluralizm i możliwość wypowiadania swoich opinii na różne tematy.
1: Muszę przyznać, że rozbawiła mnie nieco konstatacja słuchacza w kontekście tego, że większość słuchaczy Radia 357 ma serce po prawej stronie. No z tego, co pamiętam, to nasze poprzednie radio sypało się właśnie dzięki ruchom prawicowym. Natomiast wracając do kwestii i tutaj będąc w pewnym froncie do pani, która ma serce po lewej stronie, ja mam z kolei serce po prawej stronie, natomiast uważam, że słuchacze Radia 357 są przede wszystkim ludźmi inteligentnymi i bez względu na to, po której stronie mają serce, potrafią rozgraniczać fakty i wyciągać odpowiednie wnioski. Także cieszę się, że potrafimy się pięknie różnić i że jest to nasze wspólne radio, niezależnie po której stronie mamy serce.
0: No i trwa dzisiaj dyskusja, kto po której stronie ma serce. Mamy tych, którzy mają po prawej, po lewej. Myślę, że nawet znajdą się ci, którzy mają serduszko po środku, chociaż to jakoś tak troszeczkę z biologią, anatomią i morfologią niezgodne.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Fałszywe reklamy ze znanymi twarzami, oszustwa finansowe i zarzuty o wpędzanie najmłodszych w cyfrowe uzależnienia. W Stanach Zjednoczonych Meta zapłaci gigantyczną karę i pośpiesznie wprowadza bezpieczniejsze konta dla nastolatków. A w Polsce wicepremier Krzysztof Gawkowski żąda od Komisji Europejskiej twardych rozliczeń i miliarda złotych kary m.in. za deepfake'i z szefem Impostu Rafałem Brzoską. Czy to przełomowy moment w walce z bezkarnością gigantów z Doliny Krzemowej? Na antenie Radia 357 Cezary Graul, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To, co robi wicepremier Gawkowski, czyli wniosek do Komisji Europejskiej o miliardową karę, to jest takie prężenie mózgów, czy jednak Unia Europejska wraz z nowym prawem, tym DSA, daje realne narzędzia, żeby marka Zuckerberga móc ścignąć, mówiąc kolokwialnie, za takie rzeczy?
1: W zasadzie jedno i drugie. Można to rozpatrywać z punktu widzenia żądania bardzo dużej kwoty, którą jest około miliarda złotych, a z drugiej strony jest to mniej niż dzienny przychód z reklam takiego giganta jak Meta, czy innych gigantów oferujących reklamy w internecie, więc biorąc pod uwagę możliwości wyegzekwowania tej kwoty nie przez Polskę, ale działając bezpośrednio na podstawie aktu o usługach cyfrowych, który obowiązuje w Unii Europejskiej od 2024 roku i ta Komisja Europejska może wymóc taką karę na cyfrowym gigancie. Uważam, że jest to bardzo odważne, pionierskie działanie, które może realnie poruszyć bardzo istotny temat oferowania oszustw reklam w formie skamu deepfake'u, czyli tego oszustwa imitującego celebrytów, osoby publiczne, polityków, biznesmenów, który jest bardzo dużym zagrożeniem dla tego polskiego cyfrowego obywatela.
0: Meta odpowiada wicepremierowi Gawkowskiemu, że usunęła w pierwszej połowie roku 137 tysięcy fałszywych reklam. To dużo czy mało z perspektywy globalnego, polskiego internetu, bo tu chodzi o Polskę?
1: Meta bardzo sprytnie żongluje statystyką. Statystyka jest bardzo wygodnym narzędziem, które można dopasować pod kątem tego, komu zależy, jaką wartość przedstawić. To jest również deklarowane ponad 90% usuwanych takich reklam, tylko liczy się nie tyle wolumen, a inne parametry, które w internecie są istotne. Może to być czas, jaki jest potrzebny na usunięcie tej reklamy. Meta deklaruje, że zrobi to w ciągu kilkudziesięciu godzin. To jest bardzo długi okres, kiedy taka emitowana reklama dla przeciętnego Kowalskiego, który może być uczeń szkoły podstawowej, ale to też może być emeryt, który jest dzisiaj również cyfrowym obywatelem korzystającym czasami po omacku i w bardzo nieświadomy sposób z takich usług. W związku z tym tutaj nie chodzi o to, ile tych reklam zostało usuniętych, ale ile ich cały czas funkcjonuje i stanowi realne zagrożenie dla pieniędzy polskiego obywatela.
0: Zostawmy na chwilę Polskę. W Stanach Meta idzie na gigantyczną, trzeba przyznać, ugodę aż z 29 Stanami w związku z oskarżeniami o szkodzenie dzieciom i pospiesznie wprowadza specjalne ograniczenia dla nastolatków na Instagramie. W jaki sposób Meta uzależniała dzieci od mediów społecznościowych?
1: Meta, czyli Facebook, Instagram, bazują na takich algorytmach, które nazywamy tak zwanym infinite scroll, czyli taka nieskończona pętla przewijanych treści. Dziecko, które trzyma smartfona przed swoimi oczyma, ono tak naprawdę nie ma impulsu do zaprzestania przewijania tych treści, a te treści są generowane w taki sposób, zresztą nie tylko w Mecie, tylko dzisiaj można powiedzieć, że większość aplikacji, portali generujących treści, wyświetlających treść działa w ten sposób, że w zasadzie jest to bardzo uzależniające i powoduje według już przeprowadzonych badań podobne skutki jak środki psychoaktywne, które w przypadku osób małoletnich bardzo destrukcyjnie mogą działać na psychikę.
0: Meta zapłaci prawie 17 miliardów dolarów zgodnie

0: Z drugiej strony, jeżeli straci zaufanie swoich reklamodawców, no to przestanie się ten cały biznes kręcić. W związku z tym chyba, skoro zdecydowali się na taką ugodę, zostało to skalkulowane, że jest to bardziej opłacalne dla koncernu i te utrzymanie reputacji tych właściwych reklamodawców bez konieczności tutaj utraty reputacji.
1: A czy ta ugoda, czy te zmiany na portalach Mety w jakiś sposób wpłyną na Polskę? Bo my teraz mówimy o Stanach Zjednoczonych.
0: Meta jest globalnym serwisem, natomiast w Unii Europejskiej mamy inne przepisy aniżeli w Stanach Zjednoczonych. Oprócz DSA, czyli aktu o usługach cyfrowych, obowiązuje RODO i to z reguły większość sporów Mety dotyczyła właśnie jakiegoś wycieku danych bądź też nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych. Miejmy nadzieję, że cały system zostanie uszczelniony, że giganci technologiczni faktycznie zaczną dbać o bezpieczeństwo i te prewencyjne działania, a także mechanizmy wykrywające oszustwa w formie skamu i deepfake'u będą realnie funkcjonowały i ochronią obywateli w Polsce i w Europie.
1: Cezary Graul, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Uniwersytet WSB Merito. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: To był nasz ekspert od cyberbezpieczeństwa, a my w popołudniówce będziemy mieli dla Państwa jeszcze jeden temat. Trochę związany z nowinkami elektronicznymi, ale powiązane to będzie z naturą w czystej postaci. Zostańcie Państwo z nami do końca audycji.

0: Znak z koziołkiem sarny na skraju lasu to, drodzy Państwo, jasny sygnał, by zdjąć nogę z gazu. Ale nasza uważność nie powinna kończyć się na dużych zwierzętach. Warto patrzeć pod nogi i obserwować drogę znacznie dokładniej. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się jak zwykły spadający liść, w rzeczywistości może okazać się chociażby niewielkim płazem.
1: Aż mi się ciepło zrobiło.
2: Nie widziałem jej jakoś jak wcześniej.
1: Ja też nie.
3: Wielu kierowców przeżyło w nocy podobny moment grozy. Jednak dla tysięcy zwierząt w Polsce takie spotkanie z samochodem kończy się śmiercią. Z badań rejestru zwierzęta na drodze.pl wynika, że pod kołami pojazdów giną w Polsce przedstawiciele aż ponad 2000 gatunków. I to wcale nie jelenie czy dziki giną najczęściej. Mówi dr Karol Kram z Kampinoskiego Parku Narodowego.
4: Zauważane są głównie zwierzęta większe, natomiast zwierzęta bardzo małe, typu jaszczurki, węże, gryzonie, zwykle nie są zauważane, natomiast ginie ich dużo więcej.
3: Liderem tej tragicznej statystyki jest ropucha szara. Stanowi blisko 80% wszystkich zabitych płazów. Masowe wiosenne migracje do zbiorników wodnych kończą się dla nich rzezią. Bywają miejsca, gdzie ginie ich kilkaset naraz. Na drugim miejscu są jeże, których naturalny odruch, czyli zwijanie się w kulkę, w starciu z autem staje się wyrokiem. Częstymi ofiarami są też lisy, gołębie miejskie oraz zaskronie, które wychodzą na rozgrzany asfalt, by ogrzać ciało.
5: Różne zwierzęta nie są jednak potrącane z tą samą częstotliwością. Sowy wydają się nie zauważać samochodów, co sprawia, że są stosunkowo częstymi ofiarami.
3: Piotr Derus, kanał na YouTubie Minuta z Ziemią.
5: Podczas gdy nietoperze wykrywają i unikają ruchu drogowego. Z racji, że padlinożercy tacy jak wrony lubią obżerać się spłaszczonymi zwierzętami, to stosunkowo często do nich dołączają.
3: Tradycyjne statystyki policyjne widzą tylko duże kolizje, bo te powodują uszkodzenia aut. Mniejsze zwierzęta znikają bez śladu. Narzędziem, które ma to zmienić, jest portal zwierzętanadrodze.pl. Każdy kierowca czy pieszy może w kilka sekund zgłosić potrącone zwierzę, podając lokalizację, czas i gatunek.
4: Jeśli wiele osób zgłaszałoby i umieszczało na tej stronie informacje na temat ginących zwierząt, prawdopodobnie pomogłoby to w opracowaniu miejsc, które są szczególnie groźne dla zwierząt.
6: Wystarczy wejść na stronę i dokonać zgłoszenia.
3: Mówi Marcin Kostrzyński z Fundacji Niech to Żyją.
6: Ważne, by rzeczywiście nie pomijać szczegółów, ponieważ te szczegóły co do miejsca, czasu i gatunku oczywiście są bardzo istotne. I każde zwierzę jest tak samo ważne. Jeżeli w określonych miejscach znajdujemy przejechane wiewiórki, to proszę też zgłaszać, bo to też są wspaniałe zwierzęta, które wymagają ochrony, a może gdzieś jest jakiś ciąg do leszynowego lasu, które one bardzo często preferują.
3: Tworzenie mapy takich czarnych punktów pozwala stawiać siatki ochronne, przepusty pod drogami czy znaki ostrzegawcze na drogach lokalnych i wojewódzkich, gdzie ginie najwięcej dzikiej przyrody. Każde zgłoszenie na stronie zwierzętanadrodze.pl to jeden krok bliżej do bezpieczniejszych dróg, zarówno dla zwierząt, jak i dla nas samych.
0: Tematem zajęła się Ola Dobieszewska.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Czwartek, 27 sierpnia, minęła 18. Czas na ostatni dziś serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
2: A na początek informacja sprzed chwili. Jedna osoba zginęła w zderzeniu auta osobowego i dwóch ciężarówek, do którego doszło na wysokości miejscowości Kostomłoty na nitce autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Trasa w miejscu wypadku jest nieprzejezdna. Minister sportu wezwał do powołania zarządu i odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz został dzisiaj zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i przewieziony do prokuratury w Katowicach, gdzie trwa jego przesłuchanie.
3: Te czynności związane są ze słynną już i głośną aferą giełdy Zonda Krypto. W całej tej sprawie najważniejsze jest, by ścigać te osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom.
2: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szef PKOL ma usłyszeć zarzuty, minister nie zdradza jednak, jakie dokładnie. O sytuacji związanej z Radosławem Piesiewiczem jeszcze przed aresztowaniem prezesa PKOL mówił w rozmowie z Michałem Trantałem Robert Korzeniowski.
4: Patrząc na relacje Radosława Piesiewicza, Przemysława Krala i słuchając, jak Radosław Piesiewicz mówił też, że będzie de facto robił wspólny biznes z Przemysławem Kralem, bo będzie przecież wypuszczał tokeny, będzie je monetyzował i tak dalej, ja czułem, że on jest jakby częścią jakiegoś przedsięwzięcia biznesowego, a przecież PKOL nie jest przedsięwzięciem biznesowym, tylko jest to stowarzyszenie, które ma edukować, które ma wysyłać na igrzyska, które ma być organizacją parasolową dla sportu polskiego.
2: Całą rozmowę mogą Państwo obejrzeć na naszym kanale na YouTubie Radio 357 Talk. Stany Zjednoczone, Tajwan, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, a nawet Szwajcaria. Z tych krajów pochodzą ważne komponenty do rakiet balistycznych, które wykorzystuje Rosja do budowy pocisków. I niestety, mimo sankcji, liczba takich przypadków rośnie. Więcej w relacji Piotra Kaszuwary.
5: Chodzi m.in. o chipy, układy scalone, laserowe systemy nawigacji, chemikalia, metale czy włókno węglowe. Tego typu części do rakiet Iskander-M czy Cyrkon nadal trafiają do Rosji. Często Moskwa korzysta z możliwości importowych takich krajów jak Kazachstan, Wietnam czy Chiny, mówi Władysław Własiuk, komisarz do spraw polityki sankcji przy prezydencie Ukrainy. Jeśli to zatrzymać, wprowadzić sankcje i zapewnić kontrolę eksportu, to efekt nie pojawi się jutro, ale wszystkie te działania zmuszą Rosję do przemyślenia planów dotyczących dalszej produkcji balistycznej. Dobrze, że sankcje są, bo gdyby nie one, to Kreml być może produkowałby nie 1300 sztuk, a 10 tysięcy rakiet rocznie. Niemniej produkcja i tak rośnie, dlatego wierzymy, że dodatkowe sankcje pozwolą zatrzymać ten proces. W tej chwili najwięcej komponentów do rakiet balistycznych Rosja pozyskuje ze Stanów Zjednoczonych. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
2: Rosja planuje zwiększenie produkcji z około 300 rakiet balistycznych rocznie do ponad 1000. Aby móc to zrobić, potrzebuje zachodniej technologii, bo sama takich podzespołów nie wytwarza. Kreml chce także w najbliższym czasie zmobilizować do wojny przeciwko Ukrainie kilkaset tysięcy nowych żołnierzy. Tymczasem od kilkunastu godzin Rosja prowadzi zmasowany ostrzał Ukrainy. Atakowane są Kijów, Charków, Zaporoże i Krzywy Róg. W stronę ukraińskich miast lecą drony, rakiety i bomby lotnicze. Ukraiński wywiad ostrzega, że zmasowany atak może potrwać aż do piątkowego poranka. Wracamy do sprawy afery dotyczącej dotacji dla Powodzian. Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, prokuratura prowadzi czynności wobec zatrzymanych wczoraj osób.
6: Te osoby po zatrzymaniu trafiają do prokuratury i są w dyspozycji prokuratora. Te osoby są dzisiaj od samego rana przesłuchiwane.
2: W Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego miało dochodzić do nieprawidłowości w przyznawaniu pieniędzy pokrzywdzonym. Wczoraj po południu agenci CBA zatrzymali w tej sprawie kilka osób na polecenie Prokuratury Europejskiej. Serwis kończymy zapowiedzią wyjątkowego zjawiska astronomicznego. W połowie sierpnia mogliśmy podziwiać częściowe zaćmienie Słońca, a dzisiaj w nocy czeka nas częściowe zaćmienie Księżyca. Faza częściowa rozpocznie się między 4:30 a 5 rano. Maksimum zjawiska nastąpi około godziny 6:12. Nie będzie ono niestety już widoczne z Polski. U nas Księżyc wcześniej skryje się za horyzontem. Pora na oglądanie częściowego zaćmienia jest dość wczesna. zobaczy je na pewno Andrzej Rutkę, który wstanie jutro przed świtem, żeby już o 7 zaprezentować Państwu najnowsze informacje. A w dzisiejszych serwisach to wszystko. Do usłyszenia.
1: Drogi Andrzeju, Monika wcale nie wywiera na tobie presji, że musisz wstać. Liczymy na ciebie, abyś był rano. A jaką będziesz miał jutro pogodę przed pracą, po pracy? Bardzo proszę. Jutro będzie gorąco, dużo słońca i tylko miejscami więcej chmur. Na zachodzie, szczególnie po południu i wieczorem, możliwy przelotny deszcz, a także burze. Temperatura od 23 stopni na północy do nawet 31 na południowym zachodzie. Wiatr okresami porywisty, a podczas burz jego prędkość może osiągnąć około 70 km na godzinę.
7: Radio 357.
1: Szymon Kuliś, Bartek Wasilewski, Michał Trantał. Mówimy Państwu do usłyszenia, a za chwilę dobry wieczór powie Państwu Bartek Gil.

Michał Trantau, który właśnie przed chwilą wychodził ze studia, powoli sugeruje, że to już jest ten czas, kiedy o godzinie 18 mówimy na antenie dobry wieczór. Zaryzykujmy może jeszcze dziś dzień dobry. Julia Nowaczyńska i Bartek Gil. Zapraszamy na godzinne spotkanie z audycją Panoptikum, ale ten stan, umówmy się, już zbyt długo nie potrwa. I jak tak patrzę na te utwory, które dziś do 19 powinny się pomieścić, choć możliwości jest jeszcze wiele, to będzie to właśnie taka godzina transgresji, przejścia z lata do jesieni. Zaczynamy niewątpliwie jeszcze letnią piosenką z bardzo letniego albumu wydanego przed ponad miesiącem. W zasadzie zaczynamy tam, gdzie zaczynaliśmy Panoptikum przed tygodniem, jeśli dobrze pamiętam, choć to oczywiście nie jest oczywiste. Czyli w Brazylii, bo wiele rzeczy tam jeszcze zostało do poeksplorowania. Jeśli chodzi o nowości, takie, które mogłyby audycję Panoptikum zainteresować, dziś audycję rozpoczyna utwór z najnowszego albumu, trzeciego albumu Bruno Berli. Utwór zatytułowany Você Já Sabe Que Eu Te Amo, czyli Już Wiesz, Życie Kocham. Piosenka zaśpiewana w duecie z Nyronem Igorem, również pochodzącym z północnego wschodu Brazylii, tak jak Bruno. Panowie w odstępie kilku lat wyjechali do São Paulo i tam swoje kariery rozpoczęli. Na zeszłorocznym albumie Nyrona śpiewa Bruno, Bruno śpiewa na nowym albumie Nyron śpiewa na nowym albumie Bruno. Panowie się wymieniają, zamieniają i zdaje się, że służy to dobrze każdemu. Jeszcze jedna letnia bardzo piosenka, nowa piosenka, Tagua Tagua, tak się nazywa ten artysta. Również jesteśmy w São Paulo i on zaśpiewa o tym, że uderzyła w niego fala, chyba może chodzić o falę emocji.

To już chyba jednak zdecydowane przejście na drugą stronę, jesienną stronę mocy. Duet, który nazywa się Milkweed, pochodzą z Irlandii. Myślę, że to można było odczuć w tej muzyce, w tym frazowaniu, w tych starych opowieściach przetłumaczonych na język angielski, na ich zeszłorocznym albumie zatytułowanym Rimskaila. Duet Milkweed, te antyczne opowieści, wsadza w zdecydowanie współczesny kontekst muzyczny, ale najważniejsze jednak zdają się być tutaj te korzenie. W ten sposób, zapraszając duet Milkweed, mam wrażenie, że Festiwal Unsound, do ubiegłego roku krakowski Festiwal Unsound, teraz już od tego roku warszawsko-krakowski Festiwal Unsound, poszerza swoje zainteresowanie muzyką folkową, osadzoną właśnie w tym współczesnym kontekście. Duet Milkweed to jedno z tych ostatnich, najnowszych ogłoszeń, jeśli chodzi o to, kto wystąpi na festiwalu Unsound, który odbywa się między 2 a 11 października tego roku. To oczywiście nie jest jedyny festiwal, o którym sobie w Panoptikum wspominamy. Dość wspomnieć, że przed tygodniem mówiliśmy o Fonomo Music and Film Festival, który odbywa się w Bydgoszczy tuż po Unsoundzie, między 15 a 18 października. No i myślę, że mam taką nadzieję przynajmniej, że za tydzień więcej sobie poopowiadamy o rozpoczynającym się już również za tydzień, już nie wrocławskim, już nawet nie wrocławsko-warszawskim, ale wielomiastowym festiwalu Avant Art. Oprócz Milkweed, którzy wystąpią, jak widzę, w Warszawie o godzinie 10:30 rano. Takie koncerty na Unsoundzie również się odbywają 4 października. Również na Unsound przyjeżdża dziewczyna, której poczynania śledzimy w Panoptikum od jakiegoś czasu, a już na pewno szczególnie od czasu jej współpracy z Brianem Pinheiro, czyli DJ-em Pythonem, który także przyjeżdża na Unsound w tym roku, a ona nazywa się Anna Roxanne i opublikowała w tym roku album Poem One.

0: feel this peace is responsible.
1: Tell me who is
0: who could do this. What monster is
1: responsible? The children are asking who is responsible. Who could do this?
0: Responsible.
1: What master would do this? What heartless man?
0: Tell me who is responsible.
1: Their face
0: who would leave us like this?
1: Hide their hand, bury their
0: own children.
1: A madman,
0: where are they now?
1: Mother's dreams, foundations,
0: our children strive.
1: We are not from here,
0: our children
1: rise up like mother's
0: dreams.
1: So God is tears,
0: foundations
1: like monuments,
0: shrines
1: like
0: bombs for your spirit's soul.
1: For the doula's chants,
0: like
1: tears,
0: like
1: prayers,
0: our mother's milk,
1: a bomb for new spirits.
0: Songs for the doula's
1: chants,
0: like rivers
1: from us,
0: our children.
1: Shrines for the goddess,
0: from
1: tears like
0: this.
1: Prayers, our mother's milk,
0: a peace that
1: a bomb for new spirits.
0: From us,
1: songs
0: but
1: for the doula's
0: from
1: chants
0: within,
1: like rituals
0: within, but from
1: children,
0: within,
1: our children
0: within,
1: will know a peace,
0: the hearts,
1: but not from us.
0: The
1: from
0: children
1: within,
0: our children
1: within,
0: from
1: our
0: within,
1: children will not know peace from us, but from within,
0: a
1: peace
0: for
1: peace.
2: Co za niesamowity pomysł na świętowanie swoich piątych urodzin. Taki album zatytułowany Peace Anthems publikuje wytwórnia Red Hook Records prowadzona przez Sun Chunga, który przed tym jak założył swoją własną wytwórnię pracował w ECM-ie jako producent albumów nagrywanych dla tej znamienitej wytwórni. Od tych kilku lat działa już na własny rachunek z własną wytwórnią, która publikuje wielu artystów, którzy również i w takim ECM-ie mogliby się znaleźć, choć może akurat artyści, którzy za nami, mieliby tam jednak nieco pod górkę, żeby trafić do pana Eichera. To Moor Mother, którą dobrze znamy z różnych przedsięwzięć w Panopticum, oraz producent Blank Forms w utworze Imaginary Lines. Potrzebujemy pokoju, takie jest przesłanie tego albumu. No, kiedy głośniej o tym mówić niż w roku 2026? Ja nie jestem optymistą i wydaje mi się, że w roku 2027 będziemy musieli mówić o tym jeszcze głośniej i jeszcze mniej będzie nas słychać. Więc to piękna porażka, ten album, tak go odczytuję. Wielu artystów, których cenimy w tej audycji. I dlatego jeszcze jeden utwór z tego wydawnictwa, przygotowany przez duet, to duet Wadada Leo Smith i Amina Claudine Myers. Fantastyczne nagranie Reflections on Palestine, gdzie ten pokój jest potrzebny, wiadomo. Tak brzmi duet na trąbkę i pianino. Dwojga państwa, którzy mają wspólnie już prawie 170 lat.

A gdyby tak z utworu takiego jak ten zabrać klawisz, zabrać pianino, zabrać fortepian, gdyby tak na przykład Fryderyk Chopin grał swoją muzykę, ale nie na fortepianie, gdybyśmy mogli ją usłyszeć wykonywaną nie na fortepianie. Ciekawe, czy ktoś wpadł na ten pomysł przed Mariuszem Szypurą, który w zeszłym roku, pod koniec ubiegłego roku, opublikował taki album zatytułowany Chopin Residue, czyli pozostałości z Chopina, co z niego zostaje, gdy wyrzucić fortepian. Do tego przedsięwzięcia zachęcił, czy też do wzięcia w nim udziału, no, znamienitych muzyków, jak choćby Lee Ranaldo z Sonic Youth, jak choćby Jim O'Rourke, którego nazwisko pada w audycji Panoptikum pewnie częściej niż czyjekolwiek inne, jak Matthew Herbert, czy Zoe Amba, czy John Stanier z Deerhoof. Czy choćby, jak w utworze, którego za chwilę posłuchamy, Kołysanka opus 57, austriacki magik Christian Weneš.

Do tego elektronicznego przeprocesowywania muzyki dorzućmy tym razem jednak fortepian. Zagra na nim Ryuichi Sakamoto. Jakoś tak jest, że gdy pojawia się Fenech, to od razu do głowy przychodzi Ryuichi Sakamoto, do głowy przychodzi Alvanoto. Tak się na szczęście składa, że obaj teraz mogą przyjść do głowy, gdyż okazuje się, że po cyklu albumów, po pentaptyku Virus, który ukazywał się od roku 2002, po albumie koncertowym zarejestrowanym w Sydney Opera House, po muzyce do filmu Zjawa Alejandro Inarritu, dostaniemy jeszcze jeden album tego niezwykłego duetu zatytułowany 12 Conversations. Przed nami rozmowa szósta. Ponoć na tym albumie, dokładnie w rozmowie siódmej, wykorzystany będzie fragment utworu Rainera Marii Rilke. Album ukaże się we wrześniu, za niecały miesiąc. Myślę, że to świetny czas, żeby przypomnieć sobie listy do młodego poety.

Tak, będzie brzmiał uzupełniony o elektroniczną interwencję Alva. No to album 12 Ryuichiego Sakamoto, ostatni album nagrany przed jego śmiercią. Słychać wyraźnie tutaj, nawet w tych nagraniach, że zostało mu już tylko kilka miesięcy. Julia Nowaczyńska i Bartosz Gil, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Na koniec Nat Birchall, saksofonista, zabiera nas do swojego rodzinnego Manchesteru. Dziś jak ktoś w Anglii nie jest saksofonistą z Londynu, to mało się o nim mówi. Nie w Panoptikum. To fragment jego nowego koncertowego albumu. Do usłyszenia.

0: A no właśnie. Panoptykum. Bartek Gil w każdy czwartek między 18 a 19. Podbijam jeszcze raz zaproszenie. Zawsze to robię, kiedy on się żegna z Państwem i kiedy zmieniamy się tutaj na antenie. No i każda okazja jest dobra, żeby to przypominać. Tak sobie myślę. Zapraszam w imieniu autora. Już po 19.
1: Wierność w stereo.
0: Julia Nowaczyńska, Piotr Stelmach, dobry wieczór. Zapraszamy na dwie najbliższe godziny.

No właśnie, tak jak zawsze na początek, chociaż to pożegnanie z tytułem, tak mi się wydaje. Red Drum Club, Favorite Record, na początek naszego spotkania wiernego i stereofonicznego. Zapraszam na mój profil facebookowy, wirtualna lista obecności. Myślę sobie, że z końcem lata, wakacji lata, będzie tych wpisów trochę więcej, bo zawsze tak jest. A normalną rzeczą też jest to, że w czasie wakacji jest ich trochę mniej, no bo państwo w szerokim świecie, gdzieś tam, przy swoich zajęciach, niekoniecznie przy wirtualnych listach obecności. Ale najważniejsze, żeby grało radio. Jak radio gra, wszystko się zgadza. No i oczywiście polecam bardzo serdecznie nasze profile oficjalne, radiowe. Tam proszę przede wszystkim się meldować i odznaczać. Zapraszam. Mój mail piotr.stelmach@radio357.pl. PJ, teraz.

August, bo on się już trochę kończy, on trochę odchodzi do historii, a był bardzo gęsty, intensywny, emocjonalny. PJ Harvey, właśnie ta pieśń, króciutka, ale jednak pieśń przed chwilą. Tu będzie trochę dłużej.

0: tak. Siedzieliśmy naprzeciwko siebie w kawiarence off-festiwalowej. Zdziwiłem się, że kiedy snuł tę swoją bardzo długą opowieść o zespołach, w których grał, z którymi współpracował, na pierwszym miejscu wymienił ten zespół, a nie The Smiths. No ale tak wymienił i powiedział, że praca z Mattem Johnsonem to było po prostu królestwo, wspaniałe. A Johnny Marr tak opowiadał. No i tak sobie pomyślałem, przecież chwilka. Na tej płycie, na której grał w DD, nie tylko na jednej grał, ale na tej grał, Mind Bomb 1989 rok, jest przecież taki utwór August and September. Trochę żegnający ten miesiąc, trochę witający następny. Jak państwu to zagrało?
1: Wierność w stereo.
0: No to ciekawy jestem, jak państwu teraz to zagra.

bo obiecałem, że sobie będziemy wracać. Chyba ten Amsterdam mnie tak zainspirował do tego, żeby trochę Państwu przypomnieć, poprzypominać może tak zespół Steely Dan, bo tam sobie pięknie w sklepie kultowym Concerto uzupełniłem ich dyskografię. No i to gra pięknie, to grało pięknie przed tygodniem, teraz też chyba daje radę. Midnight Cruiser, przed chwilą teraz Change of the Gods.

Tak, tak. Być może one nie były dla naszych uszu jakoś specjalnie efektowne, czy jakoś tak melodyjne te utwory, żebyśmy mogli je nucić od A do Z albo od Z do A. To nie ma znaczenia. Mnóstwo muzyki, przy której się fantastycznie relaksuje, wypoczywa i która pięknie zaczepia, może nie jakimiś hukami swoimi w środku, ale zaczepia niewiarygodnie. Can't Buy a Thrill, 1972 rok. Steely Dan, Change of the Gods i wcześniej z tej samej płyty Midnight Cruiser. To dziś dla tych, którzy teraz są w drodze, to powinno być chyba fajne przypomnienie.

2009 rok. Zawsze powtarzałem, że to jest idealna płyta do podróży samochodem. Być może jadą gdzieś Państwo jeszcze na końcówkę wakacji, a może Państwo z tych wakacji właśnie wracają tym środkiem lokomocji. Warto. Oj, pięknie się przy tym prowadzi. The Fountain. Tak jest ta płyta zatytułowana. Utwór tytułowy za nami, przed nami It's Alright.

0: No, jakoś tak płynnie przeszedłem z płyty The Fountain do płyty Flowers, ale zespół ten sam. Przy tym się też świetnie odpoczywa, przy tym albumie. Wiem, że to nie jest może najbardziej klasyczny Jak on the Bunnymen. Może to nie są te rzeczy wielkie z lat 80., ale też warto zajrzeć. Trochę przypadek chociaż z innej półki stylistycznej, artystycznej, estetycznej. Trochę przypadek Simple Minds, tak mi się wydaje po latach, że zespół, któremu przypisywało się wielkość dawno, dawno temu, on tej wielkości tak naprawdę nie stracił, nie wyzbył się z siebie, nie porzucił. Po prostu czasy muzyczne się zmieniły, muzyki było, czy jest wciąż bardzo, bardzo dużo, może nawet trochę za dużo jak na możliwości przerobowe człowieka. No i dlatego, ponieważ jesteśmy przebodźcowani, to niektóre rzeczy nam po prostu przepływają obok. I być może, nie wiem, to nie jest jakaś zbyt głęboka analiza pewnie, ale być może stąd to się bierze. Ale Jak on the Bunnymen po wszystkich ważnych, bardzo ważnych płytach z lat 80. też dawali radę później w nowym milenium. To jest akurat 2001 rok, ta płyta Flowers, tak zatytułowana, i It's All Right, jej fragment.
1: Radio 357.
0: No to co? Za 29 minut 20. Przyznam, że ten gatunek muzyczny nigdy nie był jakiś bardzo zasadniczy dla moich muzycznych upodobań. Nigdy mnie ze sobą chyba do końca nie zabrał, nie skradł, ale było kilka płyt, kilka koncertów, kilka wydarzeń, kilkanaście utworów, no, których po prostu nie dało się nie zauważyć, nie dało się przejść obok nich, tak po prostu ze wzruszeniem ramion. Płyta, której cząstki, fragmenty były wszędzie, dosłownie wszędzie. Wszędzie, bo tak to pamiętam. Były i w MTV, i poza MTV, w mediach, poza mediami, w życiu codziennym, gdziekolwiek. Mimo że przecież jeszcze wtedy, w 1991 roku, Polska nie była jakimś gigantem, jeśli chodzi o rynek fonograficzny. A mimo wszystko odłamki, czy nawet odłamy tego albumu, tej muzyki, docierały do nas z niezwykłym impetem. Absolutnie z niezwykłym impetem. Dzisiaj 35 lat od ukazania się tej płyty. Mój ukochany z niej fragment to ten.

Pamiętam teledysk do utworu Oceans, a on się pojawiał w MTV bardzo często i tak sobie wtedy myślałem, ale to zupełnie była inna głowa muzyczna, zupełnie to było gdzie indziej, ten świat miał inny punkt ciężkości, jeżeli chodzi o muzykę w moim przypadku. I myślałem sobie, jakaś taka brudna ta balladka, trochę. No ale gitary na tej płycie, w ogóle kompozycje Eddie, który śpiewał fantastycznie, załatwiły sprawę. W dalszym ciągu, po latach, tak sobie myślę, że grunge nie jest wciąż moim ukochanym gatunkiem. I pewnie nigdy nie będzie, ale ta płyta, no jest na szczęście w muzyce mnóstwo wyjątków od reguł, które gdzieś tam rządzą naszymi emocjami. To jest jedna z nich, jeśli chodzi o mnie. Garden, oczywiście, z tej płyty, z pierwszej płyty. To fajnie w ogóle to tak sobie zabrzmiało, chociaż kompletnie tego nie planowałem. Mój ulubiony utwór z tej płyty to ten, to ten, no właśnie Garden. Ten, 27 sierpnia 1991 roku. No a mówić, rozprawiać o tej płycie, czy prezentować jej fragmenty i nie zaprezentować tego utworu, który przed nami, no to trochę świętokradztwo.

0: Ktoś kiedyś pięknie napisał: Nirvana czerpała z punk rocka, Soundgarden z hard rocka, a Pearl Jam z bluesa. Dlatego tak to wszystko brzmi. Grunge, 1991 rok. Pamiętam ten utwór gdzieś w jakimś radiu. To chyba nie był nawet poprzedni adres radiowy, ale gdzieś zasłyszany właśnie przez eter. Nieprawdopodobne wtedy. 35 lat dzisiaj od premiery tego albumu Pearl Jam i ten.
1: Radio 357.
0: Tak, to jeszcze były te czasy, kiedy właśnie przez radio pewne rzeczy, jeżeli chodzi o muzykę, działy się jako pierwsze. Może dzisiaj też tak jeszcze trochę jest. Nie traćmy wiary. O lecie, o końcu lata właściwie teraz, Mr. Kevin Parker.

Deadbeat. Tak kończy się jak do tej pory ostatnia płyta zespołu projektu Tame Impala. Chciałem powiedzieć Kevina Parkera. No trochę tak. Jego, przede wszystkim to jego płyta. Jego płyty. A Kevin Parker, Tame Impala przyjadą w przyszłym roku do Polski na festiwal Open Air, co zostało ogłoszone, obwieszczone i bardzo dobrze. End of Summer to przed chwilą. No to jeszcze mamy trochę czasu do godziny 20. Kącik dla niepoprawnie romantycznych. A i w ogóle dziękuję Państwu za wpisy. One się pojawiają na wirtualnej liście obecności i bardzo dobrze. Zobaczmy. Praszka Anna, Łódź Małgorzata, Bydgoszcz Monika, Nysa Monika, Wierne Bielsko-Biała Dorota, Mysłowice Ewa, Geldern Małgośka, Czewka Ewen, okay. Londyn Arkadiusz, Sanok Wojtek, Brzeg Magdalena, Zduńska Wola Dominik, Opalenica Artur, Wiernie w Stereo, Czas Zacząć. Konrad tak napisał, Pawłowice Wojtek, Żnin Maciek, Zduńska Wola Milena i Wrocław Marek. No i jeszcze Mielec Monika i jeszcze Strzyżów Małgorzata i jeszcze Węgorzewo Beata. Bardzo dziękuję za już, proszę o więcej. Mój profil facebookowy, tam wpisujemy, gdzie Państwo słyszą, słuchają. Aktualnie Radia 357. Live Again, czyli sam początek płyty Brilliant. W kąciku dla niepoprawnie romantycznych. Oczywiście nasz ukochany zespół Ultrafox.

0: Tak. Rodzina Ultravox pomniejszyła się w ostatnim długim czasie o jedną ważną osobę, Chrisa Crossa, czyli basistę. A ten utwór, z tego co pamiętam, kiedyś Mitch opowiadał, Live Again, to jest pieśń, która się wzięła z inspiracji pracą Chrisa jako psychologa, a zwłaszcza jego rozmów, jego sesji z dziećmi, które przeżywały problemy psychologiczne. Live Again jako ten utwór, który miał dawać nadzieję, radość, miał otwierać w tych młodych główkach taką przestrzeń do tego, żeby tam było jaśniej, lepiej, swobodniej, po prostu fajniej. No i w związku z tym Mitch napisał taki tekst, zespół nagrał wtedy, w 2012 roku. Moim zdaniem bardzo, bardzo udaną płytę Brilliant. Ten utwór ją rozpoczyna. Ultravox w kąciku dla niepoprawnie romantycznych. No to mija 20.
1: Wierność w stereo.
0: Julia Nowaczyńska i Piotr Stelmach z Państwem jeszcze przez godzinę.

Płyta skargi, płyta pełna cierpienia, tak mi się wydaje, pięknie opisanego, no i podkreślonego zmysłową muzyką Angelo Badalamenti'ego i jej śpiewem złamanym, połamanym, takim gdzieś na granicy, nie wiem czego, ale to zawsze był wokal, który niósł takie emocje. Marianne Faithfull, czyli Secret Life, 1995 rok. Angelo Badalamenti tutaj na tej płycie jako główny muzyczny guru, no i ona wokalnie fantastycznie. Flaming September. To przed chwilą tylko dlatego, może głównie dlatego dzisiaj, że przecież to ostatnie przed wrześniem nasze spotkanie w Wierności w Stereo. Przypomniałem sobie o kilku piosenkach tego zespołu przed wejściem do studia dzisiaj, przed zabraniem się za w ogóle przygotowanie tej audycji. Okazało się, że jednak najpiękniej brzmią te dwie, w tym jedna z Jarvisem Cockerem. Zagadka rozwiązana już w Państwa głowach, to teraz się rozwiąże całkowicie.

Lush, Jarvis Cocker. Kiedyś ktoś pięknie powiedział mi, it's my favorite breakup song. Kiedyś już to przez radio Państwu mówiłem, a u Państwa ten utwór, jeżeli chodzi o tę, no dosyć problematyczną kategorię, on jest jakoś wysoko, czy w ogóle jest w niej uwzględniony, jakby co, o takich trudnych kategoriach muzycznych też możemy porozmawiać, ależ bardzo proszę, piotr.stelmach@radio357.pl. Lush teraz już same.

0: Lola, oczywiście, też 1995 rok. Płyty wydawane, sygnowane jeszcze wtedy wytwórnią 4AD, tamtą wytwórnią 4AD i Single Girl z znakomitych czasów zespół Lush.
1: Wierność w stereo.
0: Na festiwalu w tym roku był taki moment między piosenkami, takich kilka sekund nie przestoju, ale takiej ciszy na zasadzie, dobra, to co zagra teraz? No i wszyscy usłyszeli ten riff.

Yes, charming man, The Smiths. Oho, no i czeka nas jeszcze przy okazji. Myślę, że to będzie dobry moment, jak się ukaże jego nowy album The Age of Everything. To wtedy rozmowa dla Radia 357 z Johnem Marem. Oj tak, oj tak. 16 minut po 20 w Radiu 357. Teraz bardzo znany utwór z lat 80., ale nieco wydłużony.

poszerzona, czyli extended. Ta wersja, Don't You Forget About Me, bezwzględnie największego przeboju utworu, najbardziej znanego, jeżeli chodzi o Simple Minds. No i też troszeczkę rozszerzona, no konkretnie rozszerzona teraz, wersja utworu, który chyba, jeżeli chodzi o te przeboje prostych myśli, jest na miejscu drugim.

0: Simple Minds. Once Upon a Time, czyli 1985 rok, chyba najbardziej polski ich album. A mówię to dlatego, że przecież dwa teledyski do... inaczej, reżyserem dwóch teledysków do singli z tego albumu był nasz mistrz Zbigniew Rybczyński. Właśnie do Alive and Kicking i do All the Things She Said. Przed chwilą Alive and Kicking w takiej rozszerzonej, zremiksowanej wersji, bo w 2025 roku z okazji 40-lecia od premiery tej płyty ukazał się przepiękny box Simple Minds i tam są różne rarytasiki koncertowe i właśnie takie studyjne z remiksami, z wersjami wydłużonymi. No to właśnie z tego boxu takie dwa fragmenty dziś.
1: Radio 357.
0: No i o miłości, oni umieją pięknie to pisać.

Tak. Mimo wszystko, że wtedy na zespół spadło mnóstwo krytycznych uwag, tak jak i za płytę poprzednią, Songs of Innocence, tak i za ten album, czyli Songs of Experience, to jednak uważam, że to, to była ważna płyta zespołu U2 i wbrew pozorom całkiem udana, naprawdę. No chociażby dzięki takim pieśniom jak ta, Love is Bigger Than Anything in Its Way. Ona przed chwilą w wierności w stereo. Za 25 minut, o punktualnie, za 25 minut 21. No, muszę oczywiście Państwu o tym opowiedzieć.

Tak. London, czyli wcześniejszy Hammersmith Odeon, teraz Eventim Apollo, tak się nazywa ta historyczna, kultowa dla muzyki rockowej, nie tylko rockowej sala. Ależ się działo. 25 sierpnia Jack White tam wystąpił ze swoim zespołem, prezentując jakiś absolutnie kosmiczny zestaw tak ze sobą połączonych, posplatanych utworów, że właściwie to była jedna długa pieśń. Nie piosenka, tylko pieśń zagrana od początku do końca. Może raz tylko podczas tego koncertu była przerwa między utworami. Może to źle zapamiętałem. Dobrze, najwyżej dwa razy. Poza tym wszystko ze sobą tak zespolone, tak wymyślone, tak zagrane, tak... no nie wiem, jak to jeszcze określić, wyplute w świat, że po prostu uszy strzygły. I gdzieś tam na samym początku, bo to był ten dzień, kiedy świat obiegła informacja o pożegnaniu z królową country, na samym początku wplódł ten utwór.

Jolene. Gdzieś wplecione to było wszystko w utwór Dead Leaves in the Dirty Ground. On jeszcze z tą piosenką swoją powrócił. A i w środku Jolene. Tak jak pisałem na mojej stronie facebookowej, on oddał hołd Dolly Parton w taki inny sposób, bez płomiennych przemów, bez wielkich słów, po prostu po zakończeniu tej całej trójki Dead Leaves and the Dirty Ground w dwóch częściach, jeszcze Jolene wplecionej w środek, po prostu się przeżegnał. Ale cały koncert to był majstersztyk, popis absolutnie pierwotnej, dzikiej, takiej kompletnie, ale to kompletnie niczym nieograniczonej, nieokiełznanej siły rock'n'rolla. Czyściutko brzmiących gitar, bardzo ostro, bardzo kłująco, gitarowy zgiełk i po prostu absolutnie wybitna praca całego zespołu. Jack White, master of celebration, is everybody in and the ceremony is about to begin, but not to be end. I co? Czekam na kolejne takie spotkanie. Niesamowite. Naprawdę wrażenia. Myślę, że wszyscy, którzy jeszcze wierzą w siłę gitar, w siłę rock'n'rolla, powinni ten koncert zobaczyć. Absolutnie przepiękne widowisko. Bardzo gęste. Bardzo, bardzo, bardzo intensywne. Jack White w Londynie w sali kiedyś Hammersmith Odeon, teraz Eventim Apollo. Polecam jego występy. Jeżeli kiedykolwiek jeszcze będą mogli Państwo się wybrać, to po prostu trzeba to zobaczyć, zaliczyć, tak, zdecydowanie tak. Za kwadrans 21, no to wracamy do tego zespołu, o którym Johnny Marr powiedział: dobrze, fantastycznie było z nimi grać.

0: Dzisiaj trochę rozmawiałem z niedźwiedziem o naszym zerowym topie tutaj w radiu. Okazało się, że akurat w moim przypadku ta setka się jakoś nie za bardzo przez tych 6 lat zmieniła. W tej setce na pewno Armageddon Days Are Here Again, zespół DD, wciąż z tej samej płyty Mind Bomb.
1: Wierność w stereo.
0: No to jeszcze nam brakuje do pełni szczęścia chyba tylko zamszowego kącika.

Never Monday Morning Comes. No już tęsknię za tym, żeby jesienią Państwu zrelacjonować koncerty wspólne, koncerty Suede Manix.

Preachers. Oj, będzie się działo. No to co? Let's disappear, let's get out of here. Chodu stąd, w takim razie chodu, bo to już koniec audycji. Julia Nowaczyńska, Piotr Stelmach, dziękujemy. The Boxer Rebellion, let's disappear. Oczywiście tradycyjnie na koniec to też już pożegnanie z tytułem. Pa, pa.

0: Tu Radio 357, minęła godzina 21.
1: Plac na rozdrożu.
0: Dobry wieczór. W Placu na Rozdrożu wita Państwa Artur Gaweł. Audycję realizuje Julia Nowaczyńska. No i dziś w tej audycji będziemy rozmawiać o Muzie Niezależnej w wydaniu kobiet. No i to z lat 80. moich ulubionych. Tak, tak, to są moje ulubione lata. Choć później okaże się, że no nie tylko o muzyce będziemy rozmawiać. Lata kryzysu, Warszawa, Trójmiasto, Wrocław. Scena tamtej dekady jest niezwykle żwawa, pulsuje, kontestuje, część z niej jest przeciwko władzy, część w ogóle polityką i władzą się nie zajmuje. Niestety niewielkie, ale szczególne i bardzo ciekawe miejsce zajmują na tej scenie dziewczyny. Trans, Oczy Czorne, Białe Wulkany, Kontrola W, Kosmetyki Mrs. Pinki z Kasią Kuldą na wokalu, no naprawdę działo się bardzo dużo. No i właśnie te wszystkie historie, historie kobiet w polskim undergroundzie przybliża nam w książce Będziesz Wrzeszczeć, dziewczyny na polskiej scenie alternatywnej lat 80. nasza dzisiejsza gościni Magdalena Czubaszek, która zaraz pojawi się w studiu. No i za pomocą telemostu połączymy się także z Olgą Drędą, która będzie gdzieś w połowie drogi z Warszawy do Katowic. A gdzie będą i gdzie są obecnie dziewczyny z polskiej alternatywy? No to pytanie też dziś zadamy. artur.gawel@radio357.pl. No i można kontaktować się także za pomocą aplikacji. Proszę pisać, proszę wspominać lata 80. A my teraz zaczniemy od prawdziwego wehikułu czasu.

0: To Kontrola W i Dziennik Telewizyjny, a my mamy 5 minut po godzinie 21. Tu Radio 357 i Plac na Rozdrożu. Dziś rozmawiamy o dziewczynach w polskim punku i alternatywie lat 80. Ja już bardzo cieszę się na tę nostalgię, jakby nie było. No i przyczynkiem do tego jest książka Będziesz wrzeszczeć, dziewczyny na polskiej scenie alternatywnej lat 80. A moimi gościniami są Magdalena Czubaszek, niezależna reporterka i eseistka, autorka tej właśnie książki. Dobry wieczór.
1: Cześć, dobry wieczór Państwu.
0: I Olga Drenda, pisarka, publicystka, autorka strony Duchologia na Facebooku. Mam wrażenie, że miłośniczka wszystkiego, co związane z PRL-em. No i chyba bardzo dobrze. Łączymy się za pomocą telemostu. Cześć, Olga.
2: Cześć, dobry wieczór. Telemost, słowo z epoki.
0: Dokładnie. Super to pasuje, tak? A ty jesteś w trasie w ogóle?
2: Tak. Jestem właśnie w trasie, dlatego pewnie to słychać troszeczkę.
0: Ale tak, ale to bardzo dobrze, że wiesz, połączyliśmy się. Słychać naprawdę świetnie. No dobrze, drogie panie, to zacznijmy od początku właściwie.

0: No i zaczęliśmy od koncertu The Raincoats w klubie Riviera Remont w Warszawie. To był rok 1987. Przede wszystkim Anna da Silva i Gina Birch. Dziewczyny przyjeżdżają do Warszawy. No i właściwie co? Dają do taki impuls do grania punk rocka w Polsce, Magdaleno?
1: No myślę, że tak. Przepraszam, że zacznę od poprawienia ciebie, bo to był rok 78. To był 1 kwietnia, Prima Aprilis 78. Mhm. Tego dnia zagrały dwa koncerty, dzień później kolejne dwa, więc łącznie 4. To była intensywna rzecz. 3 dziewczyny z Londynu i jeden chłopak, ich kumpel Nick Turner na perkusji. No myślę, że na maksa był to impuls, ale jak się okazuje, do grania punk rocka głównie dla mężczyzn i młodych chłopaków w Polsce, nie dla dziewczyn, bo na scenie, a raczej pod sceną byli wtedy Robert Brylewski, Jacek Luter, Lenartowicz, zespołu Deadlock z Gdańska, no i oczywiście Tomek Lipiński, postać bardzo ważna dla polskiej alternatywy. I to był ten moment, kiedy one przyjechały w kolorowych strojach z gitarami. Ludzie jeszcze nie widzieli za bardzo punkowych koncertów w Polsce, tylko coś tam słyszeli, czytali jakieś urywki w prasie. Co to może ten punk rock być? Jak może brzmieć? No i spodziewali się, że przyjadą jacyś agresywni, plujący, rzucający krzesłami kolesie, bo takie doniesienia płynęły z Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o koncerty Sex Pistols, a tymczasem przyjechały dziewczyny kolorowo ubrane, wesołe, grające samodzielnie na instrumentach, śpiewające swoje teksty i no, zelektryzowały zdecydowanie publiczność, co widać na tym nagraniu, które teraz puściliście. No ale jest to jakby dla mnie jakiś taki przyczynek, żeby w ogóle się zastanowić, co tam się stało. Co się stało, że to był powód do grania dla facetów w Polsce, ale żaden zespół kobiecy nie powstał po tym koncercie.
0: No właśnie, jeszcze musieliśmy trochę poczekać. Ty rozmawiałaś z dziennikarzami o tym koncercie, z panem Rogowieckim.
1: Tak.
0: To wyczytałem właśnie w tej książce i on stwierdził, że no cóż, to nie było nic wielkiego, nie potrafiły grać dziewczyny, ale przecież nie o to chodziło.
1: No, generalnie punk rock wtedy to był taki ruch, jak gadaliśmy troszkę już wcześniej przed audycją, DIY, więc nikt nie umiał grać. Ale to ciekawe, że dziewczynom to wytykano, a chłopakom nie za bardzo to wytykano, jakby to było okej. Wszyscy się dopiero uczyli, to się zasadzało na gigantycznej energii. No i mnie trochę zszokowała ta jego recenzja koncertu opublikowana w czasopiśmie Nonstop, gdzie w zasadzie mało jest w tej recenzji komentarzy dotyczących ich muzyki, a jest dużo komentarzy dotyczących ich wyglądu i sex appealu.
0: No właśnie, no o tym jeszcze sobie porozmawiamy, o tym jak mężczyźni postrzegali kobiety na scenie, ale także poza nią. Teraz pytanie do Olgi Drędy, czy słyszymy się?
2: Tak, słyszymy się.
0: No właśnie, według ciebie jak były postrzegane dziewczyny, które buntowały się niezależnie od chłopaków wtedy, no i właśnie chciały grać taką muzykę? Jak były postrzegane w tej epoce, w tej dekadzie lat 80?
2: To jest sam początek. My mówimy o takim okresie, gdzie właściwie dopiero ta scena się pomału zawiązywała. Przypomniało mi się właśnie, jeżeli chodziło o doniesienia prasowe, to przypomniał mi się taki artykuł właśnie chyba z 78 roku ze śląskiego czasopisma Panorama, punk muzyka bezrobotnych. Wtedy bezrobocia oficjalnie w Polsce nie było, państwo gwarantowało pełne zatrudnienie, więc myślę, że to być może było najbardziej egzotycznym elementem, jeśli chodzi o całą tę subkulturę. Natomiast akurat tak się złożyło, że niedawno miałam okazję prezentować pokaz kinowy tak naprawdę zapomnianego troszeczkę filmu, bo miałam przyjemność właśnie przypominać filmy z późnych lat 80. filmu Mariusza Trelińskiego Zad Wielkiego Wieloryba, który jest takim debiutem filmowym, prawda, ze wszystkimi zaletami i wadami, ale było widać, że ponieważ pan Treliński wcześniej realizował krótki dokument pod tytułem Film o pankach, z deserterem, to troszeczkę tę scenę znał, na pewno estetyka go fascynowała, nawet jeżeli sam do tej sceny nie należał i jako statyści w tym filmie wystąpili, także to jest film już z późnych lat 80. właśnie warszawskie panki wystąpiły, zespół Postregi, no i Fani i Fanki. I pan Roman Rojewski, który przyszedł na premierę tego filmu, sprawiając nam wielką niespodziankę, był pytany także o obecność kobiet, dziewczyn na scenie i on powiedział, że dziewczyn było bardzo dużo, ale one były załogantkami. Natomiast raczej nie grały i on to powiedział sam z wyraźnym zdziwieniem, że mówił, że były charyzmatyczne, charakterystyczne, ale właśnie nie grały. Więc także i dla uczestników tej sceny bywa to zagadką. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy też pod uwagę i to, że na polskiej scenie muzycznej ogólnie było wtedy wiele kobiet i także no, fankowa z nowofalowa z hipisowskim rodowodem Kora była na pewno jedną z najbardziej charakterystycznych postaci. No nie potoczyło się to na przykład tak jak zwłaszcza zachodnich, gdzie tam scena berlińska była właściwie animowana przez artystki.
0: A powiedz proszę, czy punk rock pozwalał wtedy, w tej dekadzie, poczuć się kimś ważnym, szczególnie później, także kobietom, które grały punk rocka, czy też muzykę alternatywną? To było takie poczucie wspólnoty?
2: Każda poczucie wspólnoty i w późnym i później, w latach 90. jeszcze, bo to potoczyło się w trochę inną stronę, to była wspólnota niedoli, wspólnota beznadziei w pewnym sensie, prawda? No bo najpierw to była taka rezygnacja właśnie z powodu poczucia uwięzienia w tym kraju, który wydawał się miejscem bez wyjścia, no a potem brak perspektyw już spowodowany zupełnie innymi przyczynami, co sprawiło, że no powstała specyficznie polska odmiana punka zwana jabolpunkiem. Natomiast ten wcześniejszy nowofalowy, no przypomniałam się, że wspomniałam o Postregimencie, do którego w 70. dołączyła Nika, więc taka charakterystyczna, bardzo charyzmatyczna jednak wokalistka w pewnym też dołączyła do tej sceny. No ale to była mniejszość oczywiście, tak.
0: No dobrze, to teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle do muzyki punkowej i muzyki nowej wtedy podchodziła władza, telewizja, krytycy muzyczni, no i wszyscy ci, którzy punka i nowej fali nie do końca rozumieli. Poprosimy teraz panią realizatorkę o jeden z moich ulubionych fragmentów w reportażu Telewizji Polskiej o zespole Kryzys. To był rok, tu już się chyba nie pomylę, 1980?
3: Kryzys to nazwa zespołu muzycznego, który od 2 lat występuje na coraz bardziej liczących się estradach naszego kraju. Słuchając ich produkcji i patrząc na powodzenie, jakim cieszy się zespół nastolatków, z całą powagą uświadamiamy sobie, jak wiele szkody uczynił lekceważący stosunek władz oświatowych do spraw wychowania muzycznego i estetycznego w polskim szkolnictwie. Ale są także inne przyczyny tego dziwnego sukcesu. No bo w końcu Kryzys to nasz pierwszy zespół estradowy, który ma w swoim dorobku płytę długogrającą, wydaną przez filię największej francuskiej wytwórni Berkeley. Mówi Robert Brylewski.
4: Wcale nie chcieliśmy, żeby nam ktokolwiek płytę wydawać. Przyjechał ten człowiek z Francji i po prostu powiedział, chcecie to zrobimy coś razem.
0: No, przyjechał człowiek z Francji i po prostu wydali płytę. Robert Brylewski, świętej pamięci, w legendarnym już wywiadzie udzielonym dziennikarzowi Telewizji Polskiej. Dość zabawne to dziś z naszej dzisiejszej perspektywy, przyznacie, drogie panie, ale no, z jaką troską wypowiadał te słowa, prawda?
1: No, z ogromną, tak. Z troską o uszy słuchaczy i o to, jak się poczują słuchając takiej strasznej, po prostu punkowej, najgorszej muzyki.
0: Olgo, no czym właściwie dla zwykłych Polaków był punk na początku lat 80. Takim szokiem właśnie, czymś niezrozumiałym, czymś, co też powodowało później, nie wiem, agresję na ulicach, a czym dla krytyków, no właśnie chyba też nie do końca zrozumiałą rzeczą, prawda?
2: No myślę, że na początku lat 80. było to pewnie jeszcze stosunkowo mało znane zjawisko. No i zresztą podobnie jak w przypadku hip-hopu, tak naprawdę to taka awangardowo nastawiona, bardziej intelektualna młodzież w pierwszej kolejności podążyła w tym kierunku. Dopiero później ta rozszerzyła się też na inne
0: No tak. Olga jest w trasie, Warszawa-Katowice, więc za chwilę wrócimy do tej rozmowy, ale bardzo się cieszymy, że Olga jest razem z nami. Magdaleno, no właśnie, to był szok dla tych ludzi na początku lat 80.
1: Myślę, że ogromny, bo teraz Olga powiedziała coś takiego, że ta pierwsza fala punk rocka w Polsce była taka bardziej intelektualna i to prawda. Ja pamiętam, jak jeszcze lata temu taki jeden z załogantów opowiadał mi historię, że tam wśród nich było wtedy dużo takich performerów, na przykład rzucali się ze schodów. Ci, którzy mieli, że tak powiem, więcej tłuszczu przy ciele, turlali się z nich i wstawali, otrzepywali się i mówili na przykład: słodkie jest życie debila. Więc to było dużo takiej zabawy jakby.
0: No tak. Tak, tak. I to nie do końca dla właśnie osób z mainstreamu, powiedzmy, było tak zrozumiałe wtedy. Olga jest już z nami na antenie. Troszeczkę nam przerywa, no ale... Cóż, chciałbym cię dopytać jeszcze, no właśnie, to był szok, coś niezrozumiałego dla krytyków?
2: Szok to było na pewno dla służb PRL-u, jak można się dowiedzieć z archiwów dotyczących inwigilacji publiczności w Jarocinie i takiej klasyfikacji subkultur właśnie robionej przez tajniaków, którzy zostali tam przysłani. To są takie dokumenty, które cieszyły się dość legendarnym statusem w pewnym momencie wśród właśnie ekspankowców czy takich starszych załogantów, dlatego że no, było widać, że one były spisywane, były realizowane przez ludzi, którzy byli kompletnymi amatorami, być może też no oczywiście byli groźni, ale jednocześnie też byli przy tym szalenie toporni. Więc to wiadomo, że są różne dyskusje na temat tego, na ile taka relatywna, czasem czy trochę dośrubowana, czasem trochę bardziej liberalna polityka względem w ogóle sceny muzycznej i subkultur w Polsce, czy to było coś, nad czym władza miała jakąś względną kontrolę W oczywiście, skrót kontrola władzy, czy jednak nie. Natomiast myślę, że na pewno była w tym jednak bardzo duża doza spontaniczności, o czym świadczy na przykład to, że jednak ten punkowy wirus kreatywności, on rozszerzył się bardzo szybko także na mniejsze miejscowości, że nie była to specyfika tylko tak naprawdę takich miast, gdzie można było pójść na największe, najlepsze koncerty, ale także faktycznie w duchu zrób to sam angażowała się w ten ruch młodzież na przykład z Puław czy z Duńskiej Woli.
0: No my wracamy teraz stricte do dziewczyn. Zwracam się do Magdaleny. No i porozmawiajmy teraz już o książce. Będziesz wrzeszczeć, dziewczyny na polskiej scenie alternatywnej lat 80. Jak ty docierałaś do swoich bohaterek, o których mówisz w tej książce, o której piszesz? Wiem, że to... Kiedyś mi powiedział Rafał Księżyk, że to jest niełatwa droga, bo on napisał o książkę o nowej fali przecież. Wiele przecież tych osób wyjechało z kraju. To jak ty docierałaś do nich?
1: No to na maksa nie jest łatwa rzecz, szczególnie jeśli ktoś nie ma profilu na Facebooku, a nawet jeżeli go ma, to bardzo często nie odczytuje wiadomości, jeśli nie jesteś jego znajomym, więc no różne po prostu taktyki i metody stosowałam, żeby do tych osób dotrzeć. No ale najtrudniej było właśnie z tymi, które nie miały konta w mediach społecznościowych, no to po prostu zamieniałam się totalnie w jakąś śledczą. Googlowałam wszystko przez jakieś zakłady optyczne, apteki, po prostu, gdzie tylko był jakiś ślad, jakiegoś nazwiska, wspomnienia, przez fora, no gdzie się po prostu dało i nie odpuszczałam, aż w końcu zwykle znajdowałam jakiegoś życzliwego człowieka, który mnie ratował numerem telefonu i się udawało.
0: No i bardzo dobrze. Czy te dziewczyny, które grały wtedy w latach 80. były odważne? Czy one w ogóle chciały rozmawiać, odpisywały, czy raczej tak pół na pół, albo może nie?
1: No wiesz, gdyby nie, to nie powstałaby ta książka,
0: tak,
1: nie? No ale były osoby, które mi nie odpowiedziały. Jak wiesz, Kasia Kulda była taką osobą. Mimo że z nią nie rozmawiałam, to nie wyobrażałam sobie o niej nie napisać, bo to po prostu zbyt ważna postać, twarz i głos dla polskiej alternatywy, by ją pominąć. No ale wiele z nich mi odpisało, wiele z nich mi się przyglądało. Długo, wydaje mi się, też oceniało, czy można mi zaufać, co można mi powiedzieć, a co niekoniecznie. No i siłą rzeczy po prostu, wiesz, jak robisz wywiad, który trwa ileś godzin, kolejnego dnia kolejny. I to po prostu nawiązuje się też jakaś nić porozumienia. I te bohaterki mówiły mi coraz więcej i więcej w miarę, jak ja sama też nurkowałam w tej historii coraz głębiej i głębiej, więc to jakoś takim naturalnym torem się toczyło. No,
0: no zacznijmy może od Kontroli W właśnie, kosmetyki Mrs. Pinki później. Spotkania z tymi muzykami, no tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie są łatwe. Ty spotkałaś się z Dariuszem Kuldą. Tak. Opowiedzmy naszym słuchaczom, że kosmetyki Mrs. Pinki i Kontrola W z Duńskiej Woli, no to tam też grał Wojciech Jagielski, Kasia Kulda, Darek Kulda, w kosmetykach jeszcze później Sławek Starosta, więc no jak na tamte czasy bardzo eksperymentalny team i bardzo ciekawy. Zespół nowofalowy, a wcześniej, no można powiedzieć punkowy. I kosmetyki są tutaj ważną częścią twojej opowieści, tak?
1: Tak.
0: I Kontrola W oczywiście.
1: Tak, jak najbardziej. Choć z tego, co pamiętam, co rozmawiałam z Darkiem Kuldą, to on się zawsze odżegnywał od słowa punk, gardził jakby tym ruchem.
0: A, no tak.
1: I wydaje mi się, że zawsze chciał być odmienny, postrzegany osobno i indywidualnie. No i myślę, że słusznie, no bo po prostu te kompozycje, utwory, sądzę, że po latach się bronią. Są mega ciekawe, teraz je coveruje przecież, tak jak rozmawialiśmy, Mary z Polski. No ileż można coverować Republikę? Właśnie mamy znacznie więcej utworów i piosenek, które myślę, że dziś zasługują na to, żeby go jakoś je odświeżyć i zagrać jeszcze raz po swojemu. No ten zespół jest mega istotny, bo tak jak sam powiedziałeś, nie tylko ten skład jest interesujący. Tam jeszcze przez moment był taki malarz bardzo ekspresyjny, Kain May. On występował z nimi podczas koncertów na Wielkim Brystolu, po prostu mazał farbami. No to był jakiś ogromny performance, to wszystko. Oni też grali na scenach jarocińskich. No i wpisywali się w ten nurt tak zwanej zimnej fali, tego jakby cold wave'u, dziś sobie tak mówimy. No i on zasadzał się jakby na takiej trochę paranoicznej wizji, może nie tyle wizji, no bo ludzie faktycznie w dobie jakby stanu wojennego, totalitaryzmu, wojska na ulicach, no mieli prawo jak najbardziej się tak czuć, a to był jeden z tych zespołów, którym te emocje przekładał po prostu na muzykę, szczególnie, że Kasi Kuld Vocal też jest taki chłodny, zdystansowany, więc jak brytyjski dziennikarz Chris Bond przyjechał do Polski na koncert, na festiwal chyba w Łodzi, już teraz nie w Łodzi, tylko w Poznaniu, na Rock Arenę zdaje się.
0: Było coś takiego.
1: Tak, to mimo, że tam występował Manam i takie znane zespoły, to on po prostu to wszystko wyśmiewał. O Lady Punk powiedział, że to jest podróba The Police i był zakochany w Kontroli W. Mówił, że to jest najlepszy po prostu polski zespół, nie? Głównie przez właśnie to rodzeństwo i jej wokal.
0: Tak, tak. Bardzo ciekawy zespół. Kasia Kulda bardzo charakterystyczna, ale jak się później okazało, też trochę nieśmiała osoba, która nie chciała mieć już z muzyką nic do czynienia, prawda?
1: No chyba tak to się skończyło, że takiej obecności w tych kolejnych projektach od Kontroli W przez kosmetyki, aż po wydanie płyty, które w końcu Darek dopiął chyba w latach 2000 pod koniec, no to z jej głosu było coraz mniej. I mniej, i mniej. I tak samo wydaje mi się, że tak jak była wcześniej podpisywana Kasia Kulda, to na koniec zostało Kasia K. po prostu.
0: Bardzo ciekawe jest także Wybrzeże. To miejsce zarówno ciekawe z perspektywy dziewczyn, jak i chłopaków. Wyczytałem, że bardzo duże znaczenie miał tutaj Jacek Lenartowicz, Deadlock, ale też Pola Ryba, czyli Jolanta Mazur i efemeryczne Białe Wulkany. Ty dotarłaś do Poli, czyli Jolanty. Ona mieszkała w Niemczech, tak? A teraz obecnie w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak.
0: Jak ta historia się przeplatała?
1: Oj, tam się bardzo dużo działo, no bo oni razem wyemigrowali, zdaje się, w 80 roku, tuż przed stanem wojennym, do Berlina Zachodniego. No w tamtych czasach Berlin Zachodni był taką mekką artystyczną, awangardową. Tam zjeżdżali wszyscy artyści, to była jakby stolica sztuki. No ale Polacy mieli tam no mega trudno. Często mieli status właśnie uchodźcy czy azylanta, co nie było też wcale tak pozytywnie postrzegane. Potem oni się, z tego co wiem, przemieścili do Holandii, co myślę im mocno przypominało ich rodzinne miasto, czyli Gdańsk. No a potem no, już działy się trudne rzeczy w ich życiu, no bo tutaj jest mowa o uzależnieniu Jacka, jego chorobie i tak dalej. I Pola wtedy była zaangażowana w zajęcia teatralne, w szkołę aktorską. Z tego co wiem, to się właśnie przeniosła. Już bez niego rozstali się najpierw do San Francisco, potem do Los Angeles. No i jakby od zera zaczęła budować swoje życie na nowo. I dopiero na jakimś późnym, mega późnym etapie ci wszyscy ludzie z dawnych lat, załoganci, zaczęli się do niej odzywać, czy te utwory Białych Wulkanów to są jej, czy to jej wokal jest tutaj, czy to się zgadza. Ona mówi, tak, to się zgadza. O Jezu, wspaniale, super cię słyszeć. No i ona jakoś tak zdziwiona tym odzewem po latach pomyślała, kurde, no może to jest moment, że ja po prostu wrócę do muzyki, nauczę się grać, a nie będę czekać, aż zagram jakiś chłopak i nagram swoje utwory. No i faktycznie tak się stało. Od kilku lat ona nagrywa swoje utwory, jest coraz lepsza, ma coraz więcej pomysłów i to jest jakaś ciekawa życiowa wolta, jak to się potoczyło wszystko.
0: No tak, taka pętla można powiedzieć, ale Białe Wulkany w tamtych latach, na początku lat 80. to było coś wyjątkowego, prawda? To był taki świeży powiew z Trójmiasta.
1: Zdecydowanie to było coś niesamowitego. Nie tylko przez to, że Luther był, jak wszyscy wspominają, fantastycznym facetem i takim performerem, dziwakiem, ale w pozytywnym jakby tego znaczeniu. Co ona była też, wydaje mi się, tak naprawdę, no z moich ustaleń tak wynika, pierwszą polską wokalistką w ogóle, no bo ona wcześniej występowała razem z Tiltem w Gdańsku, w Wielkim Młynie z zespołem Atak i była tam właśnie na wokalu. Nikt wcześniej o czymś takim nie słyszał, żeby w undergroundzie dziewczyna rzucała mikrofonem gdzieś po scenie i zachowywała się gniewnie i tak drapieżnie.
0: A tam były takie sytuacje, chyba że Tomek Lipiński był zazdrosny o ten koncert, tak, że był za bardzo energetyczny?
1: Ja nie wiem, czy był zazdrosny, ale tam była taka sytuacja, że oni już poszli trochę w reggae, zespół Tilt, i grali tak, no, po prostu powoli, spokojnie. Jak zobaczyli ten występ Ataku z tą gniewną Polą, no to pomyśleli, kurde, no jakby poszli do łazienki i on się tam naradzał z chłopakami, mówi, słuchajcie, nie, trzymajmy się planu, grajmy powoli, nie ścigajmy się z nimi, nie rywalizujmy. No ale jak już wyjęli różne rzeczy, które można było wciągnąć nosem, to no to już się nie dało po prostu.
0: No takie też czasy były. Białe Wulkany, naprawdę bardzo ciekawy projekt z bardzo charakterystyczną Polą Rybą. No to co, to sobie zagramy teraz Białe Wulkany, a później, zaraz po tym, będzie Wielkanoc.

0: Za 25 minut godzina 22, tu Radio 357, plac na Rozdrożu, a przed chwilą Wielkanoc i Królowa Śniegu. To nagranie z Jarocina, rok 1988. Dziś w audycji rozmawiamy o latach 80. i książce Magdaleny Czubaszek. Będziesz wrzeszczeć, dziewczyny na polskiej scenie alternatywnej lat 80. Drodzy Państwo, mamy jeden egzemplarz tej książki do rozdania. To może ja teraz zadam pytanie. Po przeprowadzce do którego miasta swoją działalność rozkręciła grupa kosmetyki Mrs. Pinky? Myślę, że to jest chyba proste pytanie, co?
1: Powinno być.
0: Powinno być proste. Odpowiedzi proszę słać na artur.gawel@radio357.pl. Kto pierwszy, ten lepszy, oczywiście z poprawną odpowiedzią. No cóż, tak jak obiecałem na poza anteniu, przejdźmy teraz do spraw najważniejszych w tej książce, czyli tak naprawdę stosunku mężczyzn do kobiet i do tej sceny kobiecej. Kobiety tak naprawdę nie miały łatwo, bo mężczyźni... No można powiedzieć, że usuwali trochę ze sceny kobiety. Nie patrzyli tak łaskawym okiem, prawda, Magdaleno?
1: No zdecydowanie kobiety nie miały łatwo. Tych przykładów ja w książce myślę, że wymieniam multum i teraz trudno przywołać je wszystkie w jednym momencie. Już samo to, że no, przez ponad 40 lat w Polsce a punkowych książek w undergroundzie wychodzi bardzo dużo. Nie okazała się ani jedna poświęcona tylko im, tylko tym kobietom. No już to moim zdaniem mówi samo za siebie. Może nikt nie miał z nich do końca, wiesz, intencji, żeby je usuwać, ale ostatecznie bardzo często lądowały na chórkach. Były traktowane jako tło do ich pomysłów. Bardzo często były trochę sprowadzane no, do takich właśnie rekwizytów na scenę. Miały po prostu ładnie wyglądać, ozdabiać ich projekty, a jak miały swoje pomysły, to no było bardzo ciężko. Takim przykładem dobrym jest ten projekt fejkowy Beksa Lala i Magda Kalenik, która no dużo jakby przemocy doznała ze strony też publiczności w Jarocinie w 83 roku. I myślę, że trochę był to jej sposób na odwet założyć zespół kobiecy o takiej nazwie. Taka informacja przez nią ukazała się w prasie wtedy w non-stopie. No ale zespół finalnie nie powstał. Nie mogła znaleźć muzyczek, które by z nią zagrały. Był taki niedobór właśnie instrumentalistek w Warszawie, co jest dla mnie szokujące. Ale ostatecznie wpadła na pomysł, że może lepiej ten problem zilustruje fakt, jeżeli w tym zespole zagrają jej koledzy przebrani za kobiety. Ale nawet to się nie udało i nie udało się tego zrobić. No tych jakby kwestii związanych z przemocą, pewnym wykluczeniem, czy wręcz wymazywaniem z historii, bo o tym należy mówić, jest mnóstwo. Bo to jest tak, że to, co mówiliśmy na początku, ta seksistowska i protekcjonalna krytyka w prasie, to patrzenie na dziewczyny z przymrużeniem oka, a co wy gracie, a wy umiecie grać, a na pewno, a to pokaż. No i myślę, że dziewczynom po prostu bardzo często robiono pod górkę, też je marginalizowano. No samo to, co mówi Darek o swojej siostrze, że ona tylko pomagała. No ja nie wiem, czy ona tylko pomagała, była twarzą, była głosem. Ten zespół nie byłby tak pamiętany, gdyby je tam nie było. Więc samo to jakby, że ta scena de facto była cała męska, jakby nie patrzeć. Organizatorzy, menadżerowie, muzycy, dziennikarze, no... Większość z nich, jak nie wszyscy, byli mężczyznami i nawet jeżeli chcieli dobrze traktować kobiety, no to to było trudne zauważyć jakby, że dziewczyny mogą mieć inne potrzeby, czy jakieś lęki z tym związane, czy może być problem, kiedy nie ma line-upu de facto na koncercie, tylko jest przepychanka, kto pierwszy, ten lepszy, więc zespół na przykład Oczy Czorne gra o 5 nad ranem, bo po prostu nie ma takiej siły przebicia fizycznie, dosłownie fizycznie, więc dużo tego było i było to też momentami niebezpieczne, no bo też myślę, że warto powiedzieć nie tylko o samych koncertach i muzykowaniu, ale też o tym, co się dzieje po koncertach, o tym, jak dziewczyny wracają z koncertów w pociągach do domu, jakie sytuacje je spotykają, czy te akcje wszystkie w hotelach, I Anna Silva z zespołu Raincoats, tak jak mi opowiadała, gdy tu była w 78 roku, to też nagle w drzwiach jej pokoju hotelowego nagle się pojawiła męska noga, jakaś szamotanina. Ona nic więcej nie pamiętała z tego, ale no ta trauma jakby w jej głowie została. I to samo dziewczyny, czy nawet gorzej, nie wiem, czy jest sens to porównywać, przeżyły w Kijowie w 1990 roku, gdzie tam grały na festiwalu i w konkursie Miss Rock Europe. No to już jakby zdecydowanie molestowanie i po prostu przemoc. No mnie też szokowało, że gdy one wracały wtedy stamtąd, a wygrały ten konkurs jako najlepszy kobiecy zespół w Europie, no to w zasadzie nikt w Polsce się, poza chyba magazynem muzycznym i krótką notką dziennikarza, który tam z nimi był, nikt się nie zająknął jakby na ten temat. Chodzi mi o to, że często dziennikarze wspominali o osiągnięciach swoich kolegów, mężczyzn, muzyków, a te osiągnięcia kobiet były po prostu, nie wiem, chyba niezbyt interesujące.
0: Pytam teraz Olgę Drędę, która jest z nami na linii Telemost między Warszawą a Katowicami. Olgo, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: A jak z twojej perspektywy to wyglądało? Czy faceci faktycznie odpychali trochę kobiety grające punk rocka czy muzę alternatywną na bok? Nie traktowali tego poważnie?
2: Ja myślę, że jest jeszcze jeden czynnik. To znaczy na pewno można powiedzieć, że to zresztą w książce Magdy widać, że niektórzy ówcześni uczestnicy tamtej sceny teraz już jakoś no rewidują swoje podejście i to, że jednak powinni byli może się zastanowić nad niektórymi swoimi zachowaniami w przeszłości i jest im teraz trochę głupio. Natomiast to jest też bardzo cenna strona książki Magdy, to znaczy nie tylko opowieść o samych artystkach, ale także właśnie inni jakby aktorzy tej sceny, którzy mówią z perspektywy dzisiejszej i spoglądają w przeszłość, więc ta kuchnia reporterska tutaj to jest jedna z na pewno z moich ulubionych części tej książki, to z bardzo dużym uznaniem odebrałam, ale wracając do tematu, ja myślę, że jest jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, to znaczy na pewno scena punkowa w ogóle, a w Polsce w latach 80. to już bardzo mocno, to była taka scena nie tylko naznaczona mocno rock'n'rollowym życiem, ale takim wręcz straceńczym, o czym na przykład można przeczytać w książce Zagrani na śmierć Tomasza Lady. To znaczy przede wszystkim chodzi mi o nałogi. O to, że właściwie ja nie wiem, czy był taki wybór, że można prowadzić sobie w miarę stabilne, trzeźwe życie, po prostu będąc uczestnikiem tej sceny, czy po prostu wszechobecność do bardzo jednak ciężkich substancji, na przykład wszechobecnej wówczas heroiny, była tak przemożna i tak silna, że jeśli jednak ktoś miał bardziej rozsądkowe podejście do życia, to starał się trzymać od tego z daleka, zwłaszcza, że jednak kobieta uzależniona była traktowana o wiele, wiele gorzej niż mężczyzna na jej miejscu.
0: No właśnie, tak to wyglądało. Jeszcze wracam tutaj do tematu Kamila Sipowicza. On w książce, no właśnie, stara się tłumaczyć te swoje zachowania, prawda? Jak to spotkanie wyglądało, twoje Magdaleno z Kamilem?
1: Wiesz co, bo akurat fragment, do którego się odwołujesz, to była rozmowa telefoniczna, myśmy spotkali się wcześniej, zadziało się tam dużo naprawdę nieprzyjemnych rzeczy wobec mnie, ale no ja też nie jestem w ciemię bita i swoje przeszłam i po prostu wykonuję pracę i tyle. No w każdym razie ostatecznie, kiedy do niego zadzwoniłam, to bardzo mnie zaskoczył, gdy powiedział, że on przestraszył się mnie. To było dla mnie zaskakujące, ponieważ to w zasadzie ja się powinnam go przestraszyć. Gościa, który, kiedy wychodziłam, mówi do mnie, że w zasadzie się ze mną spotkał, bo jest kobieciarzem. No więc moja myśl jako dziewczyny była taka, aha, czyli nie wiem, ty liczyłeś na coś, że coś się wydarzy między nami? On też próbował mnie poczęstować marihuaną. Ja oczywiście odmówiłam, no jestem w robocie, nie ma opcji. Więc różne rzeczy się zadziały, on zapalił w końcu sam, no i ten wywiad był no nie najlepszy, bo miał problemy ze skupieniem po prostu. I ostatecznie do tego fajnego dialogu, myślę, że fajnego w porównaniu do tego, co było wcześniej, doszło w trakcie tej rozmowy telefonicznej, gdzie ja mu wytknęłam to, że to nie było spoko zachowanie. Przychodzę do ciebie jako dziennikarka, pracuję jakby w służbie ludzi de facto, tak? Robię to dla ludzi, wyciągam jakiś temat, który był zamiatany tyle przez dywan, a ty traktujesz mnie przedmiotowo, to nie jest po prostu okej. Okay. No i w tym momencie on zaczyna się tłumaczyć, że no wiesz, my żyliśmy w takich trudnych czasach, wszyscy byli mizoginami, ta pogarda do kobiety to po prostu jest wpisana w DNA mężczyzny i no, że on nie wie, jak on ma się tego pozbyć. I jakby ja z jednej strony doceniam naprawdę taką szczerość, a z drugiej sobie myślę i to mówię, no nie wiem, no można po prostu przeprosić, jeśli źle się zachowało, powiedzieć, że żałujesz za swoje zachowanie i idziemy dalej, więc jakby to jest ciekawe, że pewien rodzaj męskości w ogóle nie dopuszcza przyznania się do błędu, nie?
0: No takie to też, no nie chcę tutaj usprawiedliwiać oczywiście mężczyzn, ale chyba kwestia wychowania takich zimnych chów i pewnych ról, które się przypisywało w tamtych tak. latach mężczyznom i kobietom, to pokutowało, prawda, Olgo?
2: Trudno mi jest jakoś jednoznacznie powiedzieć, bo myślę, że to zależało od na pewno środowiska. To środowisko artystyczne też było zróżnicowane. Ja tak przed naszą rozmową zastanawiałam się jednak, gdzie, jakie sceny może pozwalały artystkom na taką bardziej stanowczą i samodzielną ekspresję. I myślę, że po prostu jak pomyślimy sobie o jakichś alternatywnych scenach równoległych z lat 80., no to podejrzewam, że okej, no blues to też był grząski grunt, jak sobie przypomnimy Dżem, ale jednak myślę, że Martynę Jakubowicz każdy respektował i się jej kłaniał. Czy nawet poezja śpiewana, gdzie po prostu śpiewające kobiety miały pewnie jakiś status niemal niebiański i zdecydowanie cieszyły się dużo większym respektem, ale też taką, myślę, że miały też ostatnie słowo, więc ja myślę, że dla mnie cała ta historia to jest dowód na to, że jednak nie po raz pierwszy i niestety pewnie nie ostatni takie grupy, które deklarują się jako wywrotowe, wolnościowe, no okazuje się, że jednak słowa zdecydowanie rozmijają się z czynami, no bo jednak jest też wiele dokumentów na temat czasów hipisowskich, że jednak miłość i pokój, no tak, owszem, ale bardzo często była jednak po prostu przykrywką dla manipulacji wzajemnej, wykorzystywania się nawzajem, więc to samo po prostu, jeśli chodziło o taką nieskrępowaną swobodę w tanku, no to jednak ona czasami, jak się przekonujemy, no skrywała tak naprawdę jednak bardzo nieokrzesane relacje międzyludzkie, takie, no myślę, że nieszanujące wolności innych.
0: Mroczna strona. Polecam Państwu wgłębić się oczywiście w książkę Będziesz wrzeszczeć, dziewczyny na polskiej scenie alternatywnej lat 80. Tam jest to szczegółowo opisane, naprawdę bardzo mocne. Ale na koniec, no bo czas nas goni niestety, chciałbym wrócić do Wybrzeża i do zespołu Oczy Czorne. Zespół legenda, Jowita Cieślikiewicz, Ania Miądowicz, ale wcześniej była jeszcze kapela Boom Wakacje w Rzymie. Ale chciałbym o tych oczach pięknych, aha, czornych powiedzieć no. trochę. To była niesamowita kapela, prawda?
1: No na pewno wyjątkowa rzecz na scenie, znaczy w ogóle scena nadmorska, scena trójmiejska, wtedy mówimy o trójmiejskiej scenie alternatywnej, to była w ogóle wyjątkowa rzecz w skali Polski, a one na tej scenie, no to jakby podwójnie, ponieważ tak jak już powiedzieliśmy, tych kobiet nie było tam za wiele i też ich wrażliwość była zupełnie inna, bo to były dziewczyny po szkołach muzycznych, to były dziewczyny no po prostu wykształcone w fachu, które potrafiły wejść z marszu, zagrać wszystko równo, elegancko, a chłopy tam piłowały te gitary, starały się zrobić to dobrze, raz to wychodziło, raz to nie wychodziło. No na pewno tutaj jest ich wrażliwość dużym atutem, ich pomysły na aranże, Jowity głównie, bo z tego co rozmawialiśmy, to ona komponowała te piosenki, ale także pewna emocjonalność Ani, jej partie na flecie, no świetnie kontrapunktujące zawsze to pianino, po którym palce Jowity się przesuwają, wręcz jak kroki detektywa. No jest dużo napięcia i niepokoju w tej muzyce i ja to mega kupuję, to mnie przekonuje. Ma to jednocześnie pazur, ale to nie jest punkowe granie, to już jest jakby coś więcej, to jest inna estetyka. Ja pamiętam taką rzecz, gadałam z jednym z muzyków tamtej sceny, z Maćkiem Bednarkiem i to on w zasadzie podrzucił mi taką myśl po latach, że w zasadzie oni wtedy nie rozumieli, co one w ogóle grają, co one tam robią, jakby, więc jedyne co mogli powiedzieć to, że to jest jakieś jakaś po

0: z niej żyć, ale tutaj też jest to trochę historia przyjaźni między Anią i Jowitą, bo one zawsze były trzonem tego zespołu. No i to, co się między nimi działo, mocno wpływało na tę muzykę, na teksty, na brzmienie, no na wszystko właściwie, więc dla mnie to jest takie ukonorowanie może tej sceny, kobiet na tej scenie, oczy czorne, które no, mimo wielu trudności, kłód rzuconych pod nogi, nie poddały się i cały czas dzielnie robią swoje.
1: No właśnie, dziewczyny zupełnie legendarne, świetne, czekały długo na swoją debiutancką właściwie taką płytę, prawda?
0: Tak, bardzo czekały długo, choć trzeba tu przyznać, że zespoły z tamtych lat generalnie czekały długo.
1: No tak.
0: Ten przemysł muzyczny no, był po prostu, dopiero się jakby kształtował też na takich warunkach no, dzikiego kapitalizmu, różnych też bardzo niefajnych zagrań, no ale wydały chyba płytę 17 lat po debiucie, więc no, myślę, że to coś mówi też.
1: No tak, tak, ale jest znakomita zupełnie. Drogie dziewczyny, chciałbym jeszcze was na koniec zapytać, co tak naprawdę was pociąga w tych latach 80. w opisowaniu tego? Bo ja mogę powiedzieć na przykład ze swojego doświadczenia i ze swojego takiego czucia, że taka trochę niedostępność, niesamowity klimat, ale też kreatywność tamtych osób. A u ciebie, Magdaleno, jak to jest?
0: Myślę, że jakiś rodzaj autentyzmu, który ja po prostu tak czuję w tej muzyce, takie pisanie prawdziwych tekstów o tym, co się naprawdę dzieje człowiekowi w życiu i takie rezonowanie cały czas z rzeczywistością, nie? No bo lata 80. no to właśnie jest czas, kiedy nie ma przemysłu muzycznego, po prostu ludzie grają to, co właśnie im w duszy gra i to mnie jakoś chyba najbardziej pasjonuje, no ale też brzmienie, te efekty gitarowe, słynny chorus, czy syntezatory, no po prostu to też jest na pewno jakiś aspekt nostalgii, który na mnie działa, bo no, to jest muzyka też poniekąd moich rodziców, więc też na pewno to powoduje, że chcę do tego wracać i chcę szukać w tym rzeczy, które dzisiaj są dla nas ważne, bo myślę, że muzyka to jedno, ale ona jest w ogóle jakimś nośnikiem innych ukrytych treści i te 80-sy wydaje mi się, że są jakoś tak kulturoznawczo na to patrzę, no nieprzerobione jeszcze, że my może znamy jakieś tam piosenki, ale też nie wszystkie. Wszyscy kojarzą Korę, Republikę, ale tu jest właśnie tyle jeszcze zespołów do odkrycia i do zbadania tematów i no nie wiem, no myślę, że naprawdę jest tu w czym kopać i w czym szukać i to jest, w ogóle może być jakiś ważny punkt do rozmowy między pokoleniami, nie?
1: Tak. Olga Drenda, a ciebie co fascynuje? Bo przecież ty opisujesz cały czas i robisz to fantastycznie.
2: Ja myślę, że jeśli chodzi o polską muzykę lat 80., ja uważam, że bardzo ciekawe rzeczy kreatywności służy moim zdaniem umiarkowana izolacja i brak takiego nieograniczonego dostępu do rzeczy i do inspiracji. I myślę, że to właśnie się stało. To jest na przykład, no to była mowa wcześniej o tym, że tak Chris Brown uważał, że Lady Punk kopiuje The Police, no bo faktycznie Lady Punk na pewno brzmi jak The Police, tak samo jak Budka Suflera z Urszulą brzmi jak Mike Oldfield, ale jednak brzmi też w jakimś stopniu po swojemu, dlatego że oni nie mieli takich możliwości warsztatowych jak muzycy zachodni. W związku z tym zawsze to jest, okej, to jest zainspirowane, ale to jest w jakiś sposób też skrzywione. Jakieś jednak robione po swojemu trochę z inną jakąś okrężną, samoróbkową drogą i tak samo myślę jest z nową falą, że też przybywały nagrania, które były trudno dostępne, czasami w jakichś zupełnie przypadkowych konfiguracjach, ale mimo wszystko jednak ci artyści, oni jakoś uczestniczyli na przykład w tej międzynarodowej scenie wymiany kaset, mail artu, tyle tylko, że no nie mogli mieć wszystkiego na wyciągnięcie ręki, nie mieli zagranicznej telewizji, umiarkowanie jakoś tam czasami zagraniczne radio, więc przychodziły do nich inspiracje, ale w taki sposób może trochę przypadkowy, więc oni to składali też sobie w jakiś sposób po swojemu, mieli instrumenty takie, jakie mieli oczywiście, studio takie, jakie mieli, więc ja myślę, że zawsze taki jakiś lekki niedobór,

0: on bardzo często sprzyja kreatywności. Nie są to rzeczy doskonałe, nie są to rzeczy często wybitnej jakości, natomiast są interesujące przez to, że są jakieś.
1: Czas nas goni, ale jeszcze zapytam Magdalenę na koniec króciutko. Czy twoja książka ma kropkę, czy jeszcze wiele jest do odkrycia?
2: No właśnie nie ma kropki, o to chodzi. Mam nadzieję, że ta książka zachęci kolejne osoby, czytelników i czytelniczki do odkrywania dalej. Ja nie zdołałabym opisać wszystkich kobiet, jest ich znacznie więcej. Część wymieniłam, tylko zmieniaj nazwiska, ale to też nie jest wszystko. Więc no wszystko jest w naszych rękach, jak ta historia dalej się potoczy, co z tego zapamiętamy, co zostanie zapisane i pójdzie w przyszłość.
1: Magdalena Czubaszek i Olga Drenda były naszymi gościniami. Dziękuję wam bardzo za fascynującą rozmowę. Szkoda, że tak krótko. Dzięki.
2: Dzięki.
0: Dzięki.
1: I słuchajmy polskiego punka i polskiej nowej fali. Tak jest. Artur Gaweł, dziękuję za uwagę. Julia Nowaczyńska jeszcze zostaje. Za chwilę Basz i Neurotransmisja.

0: Uff, strasznie męczące to podejście. Daleko jeszcze?
1: Nie marudź, jeszcze chwila i będziemy na szczycie.
0: Na jakim szczycie?
1: No jak to, mówiłem ci przecież, na wzgórzu 357.
0: Sprawa jest banalnie prosta. My kochamy góry, nasi słuchacze kochają góry i właśnie dla takich osób powstał Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
1: W tym roku Radio 357 współorganizuje to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dla naszych patronów mamy zniżkę na bilety i karnety. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie i w aplikacji.
0: A jeżeli jeszcze państwo nam nie patronują, można to szybko zmienić na wspieram.radio357.pl.
1: Do zobaczenia we wrześniu na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski
0: i Tomasz Gorazdowski.
2: Partnerem strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest Eveline Cosmetics. Producent kosmetyków do pielęgnacji i ochrony skóry z serii Six Ceramides. Więcej na www.eveline.pl.
3: Radio 357.

Dzisiaj zaczęliśmy od Davida Lynch'a we własnej osobie. Good Day Today, czyli utwór z jego solowego albumu, i tutaj taka wiadomość może pocieszająca dla wielu, że nigdy nie jest za późno na debiut, bo ten pierwszy prawdziwy, solowy, pełny album muzyczny Lyncha został wydany, kiedy Lynch miał 65 lat. Oczywiście był już wtedy bardzo ugruntowanym i doświadczonym artystą, który działał na różnych polach, bo przecież był i malarzem, i grafikiem, i filmowcem przede wszystkim, ale muzyka zawsze była mu bliska, a na taki album z Deanem Harleyem nagrany, z realizatorem dźwięku i producentem, oczywiście u siebie w studiu, w którym udźwiękawiano jego filmy też. Na ten album zdecydował się dopiero właśnie w wieku 65 lat i minęło 15 lat od wydania tego albumu. On sam nazywał tę muzykę modern jazz i tak też ta muzyka była opisywana jako właśnie jazz, który jest wzbogacony o elektronikę, o efekty, o pogłosy, o to wszystko, co tam się dzieje poza gitarą i wokalem. A ja bardzo, bardzo lubię ten konkretny utwór, jest moim ulubionym i od tego dzisiaj zaczęliśmy, a kolejny utwór należy do Willow, do pewnej bardzo ciekawej artystki. She's My Religion, czyli pierwszy utwór na jej albumie, bardzo świeżutkim, The Thread. Trochę elektronika, trochę pop, trochę R&B, trochę eksperyment.

She's My Religion i Willow. Przenosimy się do Belgii, gdzie działa pewien kolektyw, który nazywa się Pablo's Eye. Należy do niego kilkoro twórców i skład się zmienia. Jest płynny i ten kolektyw wydał niedawno album, bardzo świeży, pod tytułem Everything You Give Away. Gdzieś opisywany jako ambient, w sensie muzyka tego kolektywu w ogóle, bo to jest kolektyw, który istnieje od 89 roku, ale myślę, że ambient to jest pojęcie za mało pojemne, żeby móc pomieścić to, co ten kolektyw proponuje, też z racji tego, że ten skład się zmienia, więc i te gatunki trochę tam się mienią. Ja myślę, że to jest trochę też dabujące, a to można powiedzieć, że to jest w ogóle dabujący trip-hop, gdzieś zanurzony rzeczywiście w ambiencie. Utwór, którego posłuchamy, to A Dash of Raspberry, Pablo's Eye.

Pablo's Eye i A Dash of Raspberry. Odeszła ikona, nie tylko królowa country, ale w ogóle, myślę, wielka artystka i żegna ją świat muzyczny, nie tylko właśnie po tej stronie country, ale cały świat muzyczny, łącznie z Eminemem, który ostatnio na przykład opublikował list od Dolly Parton, który dostał. I wiele osób wspomina ją jako niesamowitą, łączącą sprzeczności i łączącą środowisko artystkę, która z jednej strony cała w cekinach z wielkimi blond włosami i operacjami plastycznymi, a z drugiej strony naprawdę świadoma songwriterka, która zostawiła po sobie kilka wielkich piosenek, jak choćby I Will Always Love You, która ta piosenka za sprawę Whitney Houston stała się jedną z największych ballad w muzyce popularnej, a piosenka, która na początku została napisana przez Dolly Parton, żeby pożegnać, zdaje się, producenta telewizyjnego, z którym prowadziła program, czy kogoś z jej środowiska zawodowego, kiedy odchodziła i chciała zacząć swoją solową karierę. Ale do takich utworów, które były coverowane często i które, myślę, przeszły już do takiej listy wielkich utworów. Takim utworem jest też między innymi Jolene, coverowany między innymi przez White Stripes, ale też przez wiele innych zespołów, a my dzisiaj posłuchamy najświeższego chyba, w ramach właśnie pożegnań Dolly Parton, najświeższego remiksu, który powstał do tej piosenki, bo jest to sytuacja dosyć świeża, myślę, z 2021 roku. To będzie Destructo. To będzie Destructo i jego remiks house'owy, zupełnie nie country i zupełnie nie rockowy. I myślę, że dosyć przyjemny. Wspominajmy Dolly Parton.

Jolene, Destructo Remix. Za nami w Neurotransmisji, a przed nami Maribu State. Maribu State, którzy wydali swój album Hallucinating Love w wersji deluxe i tam pojawiły się utwory, które nie znalazły się na pierwszym albumie, znaczy na tym głównym albumie, który wyszedł w zeszłym roku. Zostały wydane z dopiskiem demo, także mamy wgląd w proces powstawania albumu i możemy posłuchać odrzutów. I te odrzuty są bardzo dobre. Myślę, że wiele zespołów marzyłoby tak, o takich utworach jak te odrzuty Maribu State, ale oni są świetni, wiadomo. Ja wybrałem Together właśnie w wersji demo. Posłuchajmy.

Together featuring North Downs. I wersja demo. Wersja demo z albumu Hallucinating Love Deluxe od Malibu State. Posłuchamy teraz pewnego remiksu, który powstał w Londynie, który przygotował Stone dla zespołu Thread. Thread to jest takie trio, które też zresztą właśnie londyńskie, które nagrywa w trochę innych estetykach niż Stone. I taka trochę piwniczna, ciemna ballada, która powstała podczas jednej nocy, takiej sesji nocnej właśnie w Londynie, została zremiksowana. Trochę tam utwór dostał powietrza i trochę został rozedrgany i zrobiło się dużo bardziej elektronicznie. I to jest świetne. Wokal pocięty, który gra jak instrument. Something for my head i właśnie remix od Stone'a z albumu It's Lovely, Come On In, Reworks.

Something for My Head, Stone Remix dla Thread. Kelela wydała ostatnio album New Avatar i ja mówiłem, że tak się wydarzy i nawet obiecywałem, że będę grał coś z tego albumu, więc niniejszym to czynię. Trochę odeszła od klubu, trochę weszła w gitary i w shoegaze, więc myślę, że płynie na tej fali, która z Londynu do nas przypłynęła ostatnio. Wrócił właśnie ten shoegaze, to wszystko co rozmyte, co analogowe i co gitarowe, ale tak naprawdę z bardzo taką świeżą, krystaliczną produkcją. I Kelela jest dobrym przykładem, myślę, właśnie tej, nazwijmy to brzydko, koniunktury, a nazwijmy ładnie tej po prostu inspiracji tego, co w duszy gra i co wraca razem z tym naturalnym cyklem, który każe gatunkom muzycznym i brzmieniom wracać co jakiś czas. Tak też jest w przypadku Kiss Facility, czyli projektu Sega Bodega. Tam też jest shoegaze'owo. Także zostajmy w Londynie, ale tym razem posiedzimy trochę z Kelela Point Blank.

Kelela Point Black za nami, a przed nami pewien producent, którego być może kojarzycie jako Eskmo, a on tak naprawdę działa też pod nazwiskiem Brandon Angelides i tworzy muzykę do filmów, do telewizji, ale też wydał album ostatnio, taki osobisty, który nosi tytuł Can You Feel The End Begin? I to jest taki album, który ma klamrę, który zaczyna się i kończy taką właśnie klamrą. Zaczyna się Can You See The Light Begin? A kończy się jako Can You Feel The End Begins? I ja wybrałem ten ostatni i go sobie posłuchamy. I to jest piosenka. I to jest w przypadku Eskmo zaskakujące. Can you see the light begin? Can you feel the end begin?

Can you feel the end begin?

0: feel?
1: Can you feel? Brandon Angelides. Dobrze, to teraz potańczymy. Potańczymy za sprawą Olafa Dreyera, który ostatnio wydał album, co oczywiście zostało nieraz odnotowane w neurotransmisji, bo grałem sporo z tego albumu, ale dzisiaj przyszedł czas na remix od Pearson Sound, który zremiksowali E-Code Daphnino. Właśnie od niego bardzo lubię Olafa właściwie Dreyera jeszcze od czasów The Knife.

Echo, Daphnino i Pearson Sound Remix dla Olofa Dreyera. Przed nami Matthew Herbert, czyli filozof muzyki, tak go widzę i tak go nazywam. Artysta, który produkuje muzykę z dźwięków życia i tak naprawdę jego muzyka jest pewnego rodzaju komentarzem społecznym. I ostatnio

Pasta, It's Not a Luxury. Matthew Herbert z albumu Pasta za nami, a przed nami Snow Strippers, czyli z takiego kociołka pod tytułem Co nowego w trawie piszczy w muzyce światowej, bo to jest jeden z tych zespołów, które mam wrażenie ostatnio stanowią taką ilustrację tego, co się dzieje w muzyce popularnej, takiej powiedzmy elektroniczno-popowej. To jest zespół, który zajarany jest Crystal Castle, ale jednocześnie wrzuca do tej estetyki takie utwory, piosenki, które czerpią z melodii, harmonii i klimatu popu lat 2000. Tak to jakoś widzę i mam wrażenie, że to się ostatnio to się stało popularne. Ja pamiętam po prostu te czasy tych 2000-tych, czy tam końcówki, no początki 2000-tych lat i mi się to kojarzy ciągle jednak nierozłącznie z tym, co było obciachowe. Ale to jest pewnie moje obciążenie, a tak naprawdę z takim świeżym uchem, kiedy się w to wchodzi, prawdopodobnie jest tam ogromna wartość w postaci bardzo catchy melodii tak naprawdę i takich uplifting, takich unoszących i dodających energii melodii i harmonii, więc totalnie rozumiem, dlaczego to teraz tak dobrze się sprawdza. Polecam, ciekawy w ogóle duet z Detroit. Snow Strippers i Under Your Spell.

Nie no, hicior, hicior. Podoba mi się coraz bardziej. Jednak mi to zaczyna wchodzić. Fajnie. Snow Strippers i Under Your Spell za nami, a przed nami taki ciekawy projekt Baby Eco. No, znamy chyba i słuchacze Neurotransmisji też, bo ja bardzo lubię i grywam. A tutaj nagrany utwór z Sansan Jir. I to nie jest artysta, to jest marka modowa z Seulu, która wypuściła Cable, czyli taką epkę, która promuje tak naprawdę ciuchy i która zaprosiła, i na której to epce pojawili się różni producenci, którzy zaproponowali jakiś utwór od siebie. I to jest właśnie jeden z tych utworów z tej epki, EXO. Bardzo to jest fajne.

EXO od Baby Eco dla Sun Sun Jir za nami. Ostatnio w zeszłym roku, zdaje się, Rival Consoles wydał album Memory Landscape. To był zbiór utworów z okresu kilku lat, które zebrał i wydał. A teraz przyszedł czas na przykład na ten remix od Schwefelgelba, który na co dzień gra techno, a tutaj postanowił skorzystać tylko i wyłącznie z tracków, z śladów oryginalnego utworu i stworzył coś po swojemu na bazie tego In a Trance, taki nosi tytuł ten oryginalny utwór. Posłuchajmy.

In a Trance, Schwefelgelb, remix dla Rival Consoles w Neurotransmisji, PVA, zespół taki z pazurem, trochę elektropunkowy, który bardzo lubię, zaskoczył mnie, bo nagrali coś bardzo spokojnego, 7-minutowy utwór, Dream Edition utworu Rain. I rzeczywiście jest bardzo dreamy, bardzo senny i przestrzenny i spokojny. Posłuchajmy.

Rain, Dreamy Edition od PVA w neurotransmisji. No dobrze, to teraz trochę to poszatkujemy. Zrobi się bardziej bezkompromisowo za sprawą Fuck od Arki, która wydała album XXXXX, który w ogóle jest bezkompromisowy. I dobrze, i niech będzie Arką taką, jaką jest, i niech nam po prostu serwuje te przeżycia. I posłuchajmy, a później na koniec mam bardzo mocną reprezentację bardzo wspaniałych, zdolnych polskich artystów, którzy zagospodarują w dużej mierze ostatnią część audycji z różnych obszarów artyści i będzie bardzo nastrojowo i będzie bardzo jakościowo, więc zostańcie, bo właśnie ta końcówka należy do Polaków. A póki co Arka.

Fuck. Od Arka XXXXX album w Neurotransmisji. Dobrze, to teraz te trzy utwory, które, tak jak mówiłem, należą do Polaków, naszych polskich wspaniałych artystów, bo zawsze w Neurotransmisji polska muzyka. Na początek Ola Schmidt, która co prawda nadaje z Londynu, ale nie zmienia to faktu, że jest Polką i wysłała mi wczoraj utwór swój nowy, który jest piękny. To jest, myślę, że po pierwszym utworze, który usłyszałem od Oli parę lat temu, mój ulubiony. Utwór, który powstawał kilka miesięcy, który jest w stylu bardzo takim typowym tak naprawdę dla Oli. Dużo jest samplingu wokalu, jest ambientowo dosyć, bardzo, bardzo nastrojowo. I utwór pod tytułem Separation Axioms jakoś nawiązuje, bo podczas pracy nad tym utworem to wspomnienie wróciło do Oli. Nawiązuje do takiego wspomnienia, kiedy Ola ze swoją siostrą jakoś nie bardzo się kwapiły, żeby pójść spać, i tata się wkurzył i taką karę wymierzył im, że musiały stać naprzeciwko siebie, oddalone o sporą ilość przestrzeni w dużym mieszkaniu po dwóch stronach korytarza. Że było zimno i było zimno i to trwało półtorej godziny, to ona to bardzo przeżyła i wróciło to do niej. Także ciekawe, jak czasami nieduże z pozoru rzeczy mogą utkwić dzieciakom, a potem dorosłym ludziom w głowach. To pocieszenie takie, że powstaje z tego taka piękna muzyka. Posłuchajmy Separation Axioms i Ola Schmidt.

Ola Schmidt, Separation, Axioms. Kolejny utwór z tych trzech polskich utworów, które zapowiadałem, należy do Kacpra Krupy, który wydał Sekwę, swój album zupełnie świeży, bardzo dobry. I coś już grałem, czegoś słuchaliśmy z tego albumu tydzień temu, a dzisiaj pora na Sekwa z wariacjami. Świetny jest ten album. Bezpośrednio po nim Earth Tracks z albumem Everlasting Flame i utwór pod tytułem Family Photos, a no właśnie, tego posłuchajmy teraz. Na koniec jeszcze mam przygotowane dwie perełki ambientowe, ale póki co właśnie ci nasi rodacy. Airstrax, który wydał ten album zresztą jak poprzednie w Lapsus, w wytwórni, którą bardzo, bardzo cenię. Posłuchajmy Sekwa z wariacjami od Kacpra Krupy, a później Family Photos i Earth Tracks.

Family Photos od Earth Trax, a wcześniej sekwa z wariacjami od Kacpra Krupy. Na koniec mam taką dosyć, mam wrażenie, lekko psycho, ale bardzo ładna w gruncie rzeczy piosenka od projektu Klinomania pod tytułem Andre Elementor, a później piękny ambient od Fugue State, We Are Lasting i od Pauline Olivaros Siren, i to jest klasyk w ogóle ambientowy. Tym się z wami pożegnam. Bardzo dziękuję za obecność dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. Mm.

ever-shifting rhythm.

Dobry wieczór Państwu. To są Chore Sąsiadów Sny. Tak się złożyło, bo zajrzałem do kalendarium, że szykuje nam się audycja z kawą z muzyką i z Erikiem Marientalem na saksofonie. No, nie tym razem. I podejrzewam nikogo z Państwa o jakiś taki tupet, żeby odsłuchiwać na przykład od 10 godziny w sobotę, a bez przesady. Więc będzie raczej dziś gitarkowo, momentami może prawie, że metaluchowo. Tak to się to wszystko poukładało. No i cóż, myślę, że czas najwyższy zacząć sobie z tych rocznic upuszczać. Bo na przykład...

Mija nam właśnie rocznica Orany. To, przepraszam najmocniej za szczególarstwo, 35. rocznica ukazania się albumu Ten. No i tutaj będzie 30 okazji i audycji, i redaktorów na naszej antenie, 30, którzy będą sobie z tego upuszczali, więc pozwolę jeszcze po ciemku też tutaj wyraźnie zamarkować, że nie przechodzę obok tej daty obojętnie. Ale czy będą tylko chłopy z gitarami? No nie, do godziny drugiej nie.

krzysztof.tubilewicz@radio357.pl albo post facebookowy, proszę dać znać, jak to w ogóle jest tam po drugiej stronie.

Massive Attack, a już za chwilę sięgnę oczywiście do turkusowego tomiku, jeżeli chodzi o wleczenie się ku Nirwanie. Czy tak mogłoby się nazywać audycja Wróżenie z Fusów? No nie wiem, to już proszę ewentualnie przekazać tę sugestię. Ja nie mam tyle odwagi, żeby redaktorowi Fusiarzowi to powiedzieć w twarz. A jeżeli chodzi o rocznice, które się tak wylosowały dość tendencyjnie, nie no, jakie to jest rzympolenie, może gitarowe w takim razie. To, drodzy państwo, mijają już 2 lata od ogłoszenia zgody sztamy między braćmi Gallagherami.

Nie pamiętam już tego tak dokładnie, czy to było przedmiotem żartów i kwestionowania, czy odbędzie się zapowiedziana trasa koncertowa. No z pewnością ci, którzy rzucili się na koncerty na Wyspach grupy Oasis reaktywowanej niczym na suchary, okazali się mniejszymi ryzykantami niż ludzie, którzy się rzucili na pewien warszawski koncert pewnego artysty z Wysp, o którym już nie chcę nawet tutaj marnować anteny, na którego nie chcę. Więc jest okej. Okay. No i tutaj pozostają na razie w zgodzie panowie. Wciąż też nakręcają nadzieję na zejścia się choćby pewnych artystów, o których nie chcę wspominać, bo szkoda anteny, z fajniejszymi muzykami ze swoich zespołów, na przykład takimi, którzy ostatnio w Katowicach występowali. Czy to są płonne nadzieje, czy nie, to już nie mam pojęcia. Już za chwilę taki mały tryptyk związany z zapowiedzią, która nam troszeczkę spadła. To znaczy zapraszamy Państwa w audycji U Marty Kuli piątkowej na lektorze nie na żywo, jeżeli chodzi o Pulp Fiction. Dobra, trochę spaliłem, bo za chwilę oczywiście motyw bardziej niż charakterystyczny, więc w sumie mogłem tego tak wprost nie zapowiadać i nie wylewać z kąpielą, proszę mi wybaczyć. Nie wylewać tego z szejkiem za $5 mogłem. No ale już się rzekło, a powtarzam się nie dlatego, żeby już, że żyję wspomnieniami, tylko po prostu do tego wydarzenia nie doszło z powodu dość jesiennej już aury nocą. Ja wiem, że spora część z Państwa słuchających audycji Chore Sąsiadów Sny to przebierała tylko nogami na to, no ale żeby nam nogi nie przymarzały, no to po prostu zdecydowaliśmy się na tę niedzielę, która teraz, 30 sierpnia, spróbujemy jeszcze raz się za to wziąć. No to okienko nam się już pomału zamyka na sensowne okoliczności przyrody i seanse pod chmurką. Spróbujmy zatem. No to ja tam chwilę pogadam, a niedługą chwilę po moim pierwszym gadaniu rozlegną się te dźwięki.

0: To audycja Chore Sąsiadów Sny, a ten utwór nazywa się Jestem bez serca. Pisze mi, że jest teraz bezdomna. Co za ironia, myślę, że ta pani, wysoko opłacana dyrektorka, która mieszkała na Hollywood Hills, która jeździła drogim nowym autem i która zaprosiła pijanego nieudacznika, mnie, do dzielenia z nią łóżka. Ta pani, która miała własne biuro, swoich pracowników, ta pani, która zjeździła cały świat, ta pani, która odkryła talent muzyczny i promowała go. Ta pani, na której przyjęcia dostać się chciały gwiazdy, jest teraz bezdomna. Przywykłam do tego, pisze. Już mnie to nie rusza. To dwustronicowy list. Czytam go, składam, chowam do szuflady i nie odpisuję. Jestem obojętny niczym świat. Jeśli jej to nie rusza, to i mnie to nie rusza. Wskakuję na rower stacjonarny. Zaczynam wyciskać, słuchając Wagnera. Tak chciałaby mnie zapamiętać. Jestem pewien.
1: A song for the deaf. That is for you.

Czy obudziła ta pieśń państwa sąsiadów za ścianę? No bo w założeniu ona miała przywrócić, no, miała sprawić, że poczują coś nawet osoby, które nie słyszą. I to miało być z takim pieprznięciem cała płyta. I tutaj znów wchodzimy w te wróżeniowo-pokoleniowo wibibibi buty kolegów redaktorów, bo to Queens of the Stone Age i urodzinki płyty, która właśnie miała być tak łupiąca, tak łująca, że miała być dostępna dla wszystkich, nie wykluczająca nawet tych, teraz już mówię oczywiście śmiertelnie poważnie, którzy jest to absolutnie jedna z najstraszniejszych rzeczy na świecie. Dla osób, których nie jest dane łowić dźwięków po prostu. No, czasami dobór piosenek tej audycji jest taki, że możemy im momentami zazdrościć, ale wiadomo, docelowo to jest sprawa absolutnie fatalna i absolutnie pozostaje współczuć. Co jeszcze teraz? To jest na przykład kącik zasłyszany u kolegów redaktorów, ale to już nie będzie aż tak bardzo gitarowe.

Tak brzmi Radio 357 Pociamku, a ten utwór nazywa się Rozwikłać zbrodnie, zanim się wydarzy. Pozdrawiamy redaktora Zimocha. Może z nich wszystkich byłaby uznana za najpiękniejszą, ale jak każda z nas miała jedną małą wadę. A jej wadą, albo mniej się tą wadą wydawało, było to, że kochała Sherlocka Holmesa. Tak, tego gościa, który rozwiązuje wszystkie te zagadki i to rozwiązuje je na okrągło. Z czasem obejrzeliśmy wszystkie filmy o Sherlocku Holmesie, więcej niż raz. I oglądaliśmy wszystkie seriale telewizyjne z nim. Na okrągło. Nie do końca rozumiałem, co jest takiego intrygującego w S.H. Jaja sobie robisz? Zapytałem. To żart. Piękne ciało, piękna twarz, jasny umysł z wyjątkiem tego. Ja nie żartuję, stwierdziła stanowczo. I wtedy zrozumiałem, że nigdy nie będę mógł żyć z tą kobietą. Nie, żeby Sherlock Holmes był aż tak straszny. Wiedziałem tylko, że jej obsesja może być tropem do innych spraw, które czaiły się w niej. Straszniejszych niż jej miłość do Sherlocka Holmesa. Wyczuwałem, że coś mrocznego czai się w niej. Jesteś niesprawiedliwy i okrutny. Tak pewnie powiecie. Czyż nie mamy prawa do niewinnych wyborów i uczuć? Oczywiście. A moim wyborem i przeczuciem było, żeby dać stamtąd dyla. Watsonie. I to szybko. Zostawiając tę niepokojącą, nierozwikłaną zagadkę następnemu facetowi.

To audycja Chore Sąsiadów Sny, a ja teraz z racji rocznicy śmierci Steve'a Ray Vaughana zapraszam Państwa na taką długą, kilkunastominutową gitarową wyspę, tudzież mieliznę. Powodzenia.

Radio 357 nocą. Któreż to noce coraz chłodniejsze. No i już za połową naszej audycji jesteśmy, także wchodzimy już w ten rewers. Zatem jeszcze raz zerknijmy, raz a dobrze, żeby się utrwaliło. Co takiego mamy, jeżeli chodzi o aktualne kalendarium? Pretekstowe jak zwykle.

krzysztof.tubilewicz@radio357.pl. Polecam ten adres w sprawach wszelakich. Za chwilę podwójna kanapeczka z Massive Attack, a tym razem jeszcze utwór, który nazywa się Na litość. Szlochające kobiety przy obiedzie łzy kapią do zupy. Szlochające kobiety użalają się w samochodach. Szlochające kobiety w słuchawce telefonu. Szlochające kobiety płaczące na wierzchołkach drzew. Szlochające kobiety grzechoczące sercami mężczyzn wewnątrz papierowych toreb. Szlochające kobiety podskakujące 10 metrów w górę. Żądające miłości. Coraz więcej miłości. Chętnie dałbym im więcej miłości, gdyby nie były tak roszczeniowe. Gdyby tylko dały tej miłości chwilkę odpocząć. Można zamiłować miłość na śmierć, aż nie zostanie nic prócz kostek. Wtedy jesteś w końcu zmuszony zacząć od nowa. Z kimś innym.

O, teraz zorientowałem się jeszcze, że zostały... tutaj taka jeszcze dygresja, bo utwór, w którym słychać takie zapanie, oddychanie, to myślę, że w sam raz. Natomiast dygresja taka, że przerzuciłem sobie na tę audycję jeszcze coś ze zbiorów sprzed 2 tygodni. To będzie Lechianerka w wydaniu, no nie rowerowym raczej, 10-minutowym. I on nam będzie to wszystko pomału zwieńczał. Za co? Nie za zwieńczanie, za obecność. Jak zwykle Państwu dziękuję i za te sygnały, które spływają również w dniach i nocach kolejnych. Chora sąsiadów sny, Krzysztof Tubilewicz, kłaniam się. Proszę już iść do spanka.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Plac na rozdrożu.
2: Dobry wieczór Państwu, ale cichy wprowadził nas we właściwy nastrój. Ostatnim kawałkiem był Illusion Vendetta. Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać trochę o kulturze, ja bym przede wszystkim powiedział. Później o biznesie, później o hałasie, później o zaufaniu, później o tym, jak zrobić, żeby różne interesy pogodzić. Szanowni Państwo, czym jest miasto? Zastanawialiście się Państwo nad tym? Na pewno tak. Czy miasto ma być ciche, czy miasto ma być pełne wrażeń, czy miasto ma być pełne zgiełku? Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Gośćmi audycji Plac na Rozdrożu są Marek Laskowski, prezes warszawskiego klubu Progresja i organizator letniej sceny Progresji, między innymi oczywiście. Dobry wieczór, Marku.
3: Dobry wieczór Państwu.
2: A oraz Tomasz Barszcz, od 2008 roku organizator festiwalu Summer Dying Loud, który odbywa się w Aleksandrowie Łódzkim, a to bardzo świeżutko, bo w tym roku 3, 4 i 5 września w Mosirze imienia Włodzimierza Smolarka. Dobry wieczór, Tomasz.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: A to już stały gość w Radiu 357, bo Tomasz był wczoraj w audycji Łukasza Dunaja i tam było o muzyce, a dzisiaj będziemy o organizacji rozmawiać. Dobra, Tomek?
4: Dobrze.
2: Szanowni Państwo, to jest audycja, w której możecie zabierać głos. 510-357-357. Ja będę ten numer powtarzał. Proszę dzwonić, proszę komentować pod postem na Facebooku, bo on jest bardzo wyraźny. Rozmawiamy o mieście, o kulturze i o jej roli w życiu miast. Audycję realizuje Julia Nowarczyńska. Telefony odbiera Antek Pyzel. Ja nazywam się Marcin Klimkowski i też można pisać do mnie klimek@radio357.pl. No to taki wstęp. Panowie, zacznę od Marka. 23 lata, 25 lat w biznesie?
3: 23 lata z pomysłem 28 chyba letnim.
2: No tak, 28 lat temu, no to ja byłem w połowie wieku, dobrze. Tak szczerze, no jest przyjemność, jest radość, jak widzisz tych ludzi, którzy wychodzą z Progresji albo z letniej sceny Progresji. Jak sprowadzasz zespoły, które wydawałoby się, że były jakimś też pewnie twoim marzeniem, no ale też jest coś takiego, że takie narzekanie, może nieliczne, może liczne, mówią, ojej, tutaj coś jest, bałagan, a tutaj samochody jeżdżą. Jak ty się z tym czujesz? Jak więcej tej radości?
3: Szczerze? No. Czuję się nie najlepiej. To nie ukrywam, że to nie jest tak, co przechodzi. To moje dziecko z 23-letnią pracą wykonaliśmy jakiś przeskok kosmiczny. Założenia były zupełnie inne. Miał to być klub, w którym spełniłem swoje marzenie, czyli chciałem grać muzykę, która była mi bliska. A to wszystko się rozwinęło w sposób niewiarygodnie zupełnie inny, ponieważ te moje pomysły nie do końca się podobały młodej publiczności, bo trzeba przypomnieć, że jak zakładałem klub, to miałem 46 lat, a pokolenie